Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku przeprowadzili egzamin na kartę rowerową dla uczniów ze szkoły podstawowej w Helu. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z przepisów oraz umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem. Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej i miał na celu sprawdzenie przygotowania dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podczas części teoretycznej uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa. Następnie przystąpili do części praktycznej, podczas której pokonywali przygotowany tor rowerowy, wykonując manewry i stosując się do obowiązujących znaków oraz sygnałów drogowych. Karta rowerowa jest pierwszym dokumentem uprawniającym dzieci do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo młodych rowerzystów. Gdynia uruchomiła ankietę dla osób korzystających z oferty i możliwości centrów sąsiedzkich przystań. To pokaże, jak działają te miejsca i co może w nich zmienić się na lepsze. Sieć centrów sąsiedzkich przystań rozwijana jest w Gdyni od 2018 roku. Jej ofertę współtworzą miejskie instytucje oraz organizacje pozarządowe, w tym Laboratorium Innowacji Społecznych, Biblioteka Gdynia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskie Centrum Sportu, Rady Dzielnic, Centrum Zdrowia Diagnoza i Terapia Gdynia czy Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka SPOT Światłowcy. W omawianym badaniu można wziąć udział za pośrednictwem formularza online dostępnego w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Ankieta jest anonimowa i wypełnienie zajmuje około 15 minut. W formularzu zbierane są odpowiedzi na pytania m.in. o powody korzystania z przystani, poczucie wpływu na to, co dzieje się w centrum sąsiedzkim, możliwości realizowania własnych pomysłów i inicjatyw, a także o to, co mieszkańcy cenią w przystaniach najbardziej. Wszystkie opinie i sugestie zostaną zebrane i przeanalizowane, zostaną wykorzystane w pracy nad nowym modelem, który następnie będzie konsultowany z jednostkami działającymi w centrach sąsiedzkich. Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. Jak się okazało, prędkość nie była jego jedynym problemem. W minioną sobotę po godzinie 22:30 podczas statycznej kontroli prędkości na obwodnicy Trójmiasta policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali kierującego pojazdem marki Seat. Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość 33 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60. Po sprawdzeniu mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że ten posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów. To też nie był koniec kłopotów mężczyzny. Funkcjonariusze znaleźli w jego samochodzie narkotyki. Mundurowi zbadali mężczyznę na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. Następnie przewieziono go do szpitala na badanie krwi, aby sprawdzić, czy nie kierował pod wpływem innych substancji lub środków odurzających. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Tej samej karze podlega osoba, która kierowała pod ich wpływem. Wodna komunikacja zbiorowa w regionie się rozwija. Tramwaj wodny kursujący po Zatoce Puckiej ma już kolejny przystanek. Od 9 czerwca jednostka dopływa również do Swarzewa. Rozkład rejsów dostępny jest na stronie internetowej PKS Gdynia, linia 600. Operatorem połączenia została spółka PKS Gdynia, z którą 15 maja umowę podpisał Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej. Partnerami projektu są Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Władysławowo oraz Gmina Puck. Bilety na rejsy można kupować przez internet za pośrednictwem platformy Podróżnik oraz bezpośrednio przed wypłynięciem, jeśli dostępne będą wolne miejsca. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają pasażerowie posiadający bilety zakupione online. Rejsy stanowią alternatywę dla zatłoczonych dróg prowadzących na Półwysep Kelski. Pasażerowie mogą dotrzeć do chałup drogą wodną, omijając korki i podróżnik przez Zatokę Puską. Wielkimi krokami zbliża się akcja sprzątania miasta. Czysta Rumia odbędzie się już w ten weekend. 13 czerwca mieszkańcy czystość swojego otoczenia wezmą we własne ręce. Zbiórka będzie miała miejsce już najbliższą sobotę 13 czerwca o godzinie 9 w 10 punktach na terenie miasta. Są to parking Mosiru, parking przy parku przy ulicy Formeli, Skwer Wolności naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1, pomnik Armii Krajowej,

0: Parking przy sklepie na ulicy Dąbrowskiego, Klub Integracji Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 4, Plac Zabaw przy ulicy Polnej oraz Szkoła Podstawowa nr 7. Na miejscu każdy wolontariusz otrzyma worki i rękawiczki niezbędne do wzięcia udziału w akcji, a po zakończonym sprzątaniu opaskę uprawniającą do odbioru ekologicznych gadżetów podczas festynu. Finał akcji odbędzie się w Parku Starowiejskim w godzinach 13-17. W programie m.in. tworzenie budek dla ptaków, animacje, warsztaty edukacyjne, prezentacja pojazdów komunalnych i wyścigi na rowerach wytwarzających prąd. Policjanci z Pucka zabezpieczyli ponad 270 gramów narkotyków. 29-latkowi, do którego należały, grozi więzienie. Policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawą dotyczącą możliwego wprowadzenia do obrotu narkotyków na terenie powiatu puckiego. Podczas realizacji sprawy funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna na widok policjantów próbował zniszczyć swój telefon komórkowy, jednak jego działania nie przyniosło oczekiwanego skutku. Mundurowi zabezpieczyli urządzenie do dalszych czynności procesowych. Następnie policjanci przeszukali zajmowany przez niego pokój. W jednej z szuflad znaleźli narkotyki. Łącznie zabezpieczyli ponad 270 gramów substancji zakazanych, w tym marihuanę, klepedron oraz amfetaminę. 29-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udział w ich obrocie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Od dalszych losach 29-latka zadecyduje sąd. Gdynia ubiega się o dofinansowanie do zakupu 40 nowych autobusów elektrycznych. Mniejsze obsłużą sopockie linie, a pozostałe m.in. linie S oraz 247, czyli nowe połączenie w relacji dworzec, główny PKP, obwodnica Witomina, Wiczlino, Działki. W planach jest zakup dwóch partii autobusów po 20 pojazdów każda. Będą one zamawiane przez Gdyńską Komunikację Miejską. Pojazdy zgodnie z założeniami nie będą miały pantografów, ale dużą pojemność baterii oraz ładowarki plug-in o mocy 150 kW na pętlach. W planach jest zakup 4 midibusów elektrycznych, 19 autobusów standardowych i 17 przegubowych. Przegubowce pojawią się na liniach 146 i 173 łączących Gdynię z gminą Kosakowo, 146 do Rewy, 173 z Gdyni Chyloni przez Rumię i miejscowości gminy Kosakowo ponownie do Gdyni do placu Kaszubskiego oraz na liniach 140, 147 i 247, która ma być nowym połączeniem zaplanowanym w relacji dworzec, główny PKP, obwodnica Witomina, Wiczlino, Działki. Dodatkowo w sezonie letnim obsłużą linię M. Gdyńska policja poszukuje mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło 26 lutego przy jednym z bankomatów. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek opublikowano. Ten jest w wieku około 20-25 lat, ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, bez widocznego zarostu, ze średnio długimi włosami. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Radłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w dzień zabawy. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się, pozdrawiam po ranku. Dzień zabawy, to można potraktować różnie. Szkoda, że to nie piątek, bo byłoby wiadomo, co z tym fantem zrobić. A tak, czwartek, no chyba, że już dzisiaj po południu zacząć zabawę, chociaż dzisiaj wieczorem można będzie zacząć zabawę z piłką, bo dziś wieczorem rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 11 dzień czerwca, czwartek, to dzień wszystkich tych, którzy kochają piłkę nożną. To również 162 dzień roku, do końca którego zostały nam 203 dni. Wschód słońca 4.11, zachód 21.21. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego o 6 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 9 dni, do wakacji dni 14, a myśl na dzisiaj jest taka: w środku trudności ukryta jest okazja. No tak, jesteśmy praktycznie w środku tygodnia, to może jak macie jakieś trudności, to poszukajcie. Może zdarzy się jakaś dobra okazja do tego, żeby coś z tej trudności wyciągnąć pozytywnego. I tym pozytywnym przesłaniem witam się z wami i zapraszam na nasze poranne spotkanie, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 56 milionów złotych, z czego 38,5 miliona pochodziło z KPO. W ramach inwestycji kupiono też 10 stacji ładowania. Jak mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, pieniądze z KPO pomogły wnieść transport autobusowy w regionie, za który jesteśmy odpowiedzialni, na wyższy poziom. Dzięki zakupionym zeroemisyjnym autobusom poprawi się jakość obsługi pasażerów oraz zmniejszy emisja zanieczyszczeń, co korzystnie wpłynie na nasze środowisko. Pojazdy od 29 czerwca będą obsługiwać linie komunikacyjne Kościerzyna-Chojnice-Człuchów, Reda-Władysławowo-Hel oraz Słupsk-Kępice-Miastko. Pracownicy Urzędu Gminy Łęczyce oraz podległych jednostek organizacyjnych wezmą udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Gmina pozyskała na ten cel 10 tysięcy złotych z rządowego programu OLIOC na lata 2024-2026. Środki pochodzą w całości z budżetu państwa i zostały przekazane za pośrednictwem wojewody pomorskiego. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników samorządowych w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną oraz reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Uczestnicy szkolenia poznają aktualne przepisy prawa, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, a także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Program obejmuje również zagadnienia związane ze współpracą międzyinstytucjonalną oraz organizacją działań służb i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Szkolenie będzie realizowane przez 2 dni i obejmie łącznie 18 godzin dydaktycznych. Weźmie w nim udział 25 osób reprezentujących Urząd Gminy Łęczyce oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze. Samorząd podkreśla, że zdobyta wiedza ma pomóc w sprawniejszym reagowaniu na potencjalne zagrożenia i skuteczniejszym wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną mieszkańców. 4 firmy są zainteresowane przebudową ulicy Sułkowskiego w Słupsku. Jak mówi wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczek, obecnie weryfikowane są oferty nadesłane w przetargu. Na czym będzie polegać inwestycja?
1: Będzie wykonane połączenie pomiędzy ulicą Gdyńską a ulicą Arciszewskiego. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodniki. Wykonane zostanie doświetlenie przejścia dla pieszych w obszarze skrzyżowania z ulicą Gdyńską. Wykonane zostaną nowe zjazdy, jak również miejsca postojowe w ramach tej inwestycji.
0: Okazuje się, że miasto może zaoszczędzić nawet 5 milionów złotych, gdyż oferty nadesłane przez wykonawców mieszczą się w zakładanym budżecie i opiewają na kwoty 3,5 miliona do 4 milionów 700 tysięcy złotych. Na realizację tego zadania zaplanowano 8,5 miliona złotych. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne inwestycje. Ulica Sułkowskiego będzie przebudowana jeszcze w tym roku. Legendarne wydarzenie odbędzie się już w najbliższy weekend. Przed nami dobrze już znany miłośnikom aktywnego spędzania czasu Marsz Śledzia. Tegoroczna edycja odbędzie się 13 czerwca. Organizatorzy zachęcają do przyjazdu na start w Kuźnicy pociągiem lub autobusem. Dla uczestników przygotowany zostanie depozyt, który zostanie przetransportowany na metę w Rewie. Dzięki temu nie ma konieczności wracania po pozostawiony bagaż. Na trasie przewidziany jest postój regeneracyjny, podczas którego uczestnicy otrzymają wodę oraz posiłek w postaci bułki, śledzia i banana. W tym roku biuro marszu będzie znajdowało się w namiocie ustawionym na polanie vis-a-vis baru przy ulicy Hellera w Kuźnicy, tuż przy porcie. Ta zmiana względem poprzednich edycji, biuro nie będzie mieściło się w budynku informacji turystycznej. Tu słońce dzisiaj było 4:11, ale to słońce kryje się za chmurami i raczej za nimi pozostanie praktycznie przez cały dzień. Zachmurzenie dosyć intensywne się będzie utrzymywało i te chmury nie będą na dekoracji. Opady się pojawią, na stówę się pojawią. Ciśnienie 1016, mniej więcej hektopaskali, cały czas około umiarkowanego, a temperatura też umiarkowana, co tutaj dużo mówić. 14 stopni jedynie dzisiaj w Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, nawet chłodniej w pasie nadmorskim.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Mal Śledź odbędzie się już w ten weekend, o nim już za chwilę. Powiemy wam także o szkoleniu w gminie Łęczyce, usłyszycie o inwestycjach na drogach Słupska, a także powiemy wam o nowych autobusach na drogach regionu. Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Nowe elektryczne autobusy wyjadą na drogi województwa pomorskiego. Konferencja, podczas której dyskutowano o kierunkach dalszego rozwoju transportu publicznego i zaprezentowano zakupione autobusy, odbyła się 8 czerwca. Nowy tabor kosztował prawie

0: Były piękne czasy, kiedy Polska grała w Mistrzostwach Świata. Był na przykład rok 1986, 11 czerwca. Co prawda przegraliśmy z Anglią 0-3 w swym trzecim meczu grupowym podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku, ale mimo porażki awansowaliśmy do kolejnej rundy. Historia 11 czerwca. W roku 1996 ukazał się album z gitarą wśród zwierząt zespołu Big Cyc. W roku 2000 na rynku głównym w Krakowie około 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki, ustanawiając rekord Guinnessa. W roku 2021 w Poznaniu odsłonięto pomnik Bogdana Smolenia. Na świecie w roku 1959 na wyspie Wight u wybrzeży Anglii odbył się pierwszy lot poduszkowca wynalezionego przez Christophera Cocklera. W roku 1962 doszło do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów z Alcatraz, których los pozostaje nieznany do dziś. W roku 1980 we Włoszech rozpoczęły się szóste Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W roku 2004 odbył się pogrzeb byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, a w 2005 roku gitarzysta grupy Led Zeppelin Jimmy Page został odznaczony orderem brytyjskiego imperium. Podczas tej samej uroczystości odznaczenie otrzymał również gitarzysta grupy Queen Brian May.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy rodacy ruszają czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. No bliżej piątek, za chwilę znowu będzie weekend, znowu wolny. Dzisiaj swoje święto obchodzą komornicy sądowi. Pozdrawiam wszystkich komorników. No to zawód generalnie nie lubiany przez resztę Polaków oprócz komorników, bo kto lubi spotkania z komornikiem? Trzeba po prostu się nie zadłużać, a wtedy nie będzie problemu z komornikiem. Ale mam dowcip o komorniku. Dzwoni zięć do teściowej. Dzień dobry, mamo, dostałem pracę. Gratuluję, super, a jaką? Zostałem komornikiem. Co? No, czyli mama już wie, dlaczego dzwonię. No, to takie koleje losu czasami są. No, ale to chyba dobrze mieć w rodzinie komornika, czy też nie. Tego nie wiem, nie mam takowego w swojej rodzinie. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie komorników i was wszystkich o poranku i zapraszam na naszą poranną audycję.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Kuwait zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież. Dorota Wardecka. Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran. Wieczorem naszego czasu USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też

0: Zamknięcie żeglugi w ciśnienie Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
1: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
2: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
1: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
2: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE?
1: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
3: Cel jest jeden: rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
1: Kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
0: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
4: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
0: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
0: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzanie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapełnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
6: Niemożliwe staje się możliwe.
7: Ile jest tutaj detali, elementów.
8: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
0: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
9: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Urząd Miasta Wejherowo przypomina o konieczności wymiany kotłów węglowych klasy 3 i 4. Czas na to jest do 1 września. Obowiązek wynika z tak zwanej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Po tym terminie właściciele nieruchomości, którzy nadal będą użytkować urządzenia niespełniające wymagań, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości nawet 5000 zł. Jeśli masz dostęp do sieci gazowej lub ciepłowni, możesz wybrać jedno z następujących rozwiązań: podłączenie budynku i sieci gazowej lub ciepłowniczej, po potwierdzeniu możliwości przyłączenia przez gazownię i OPEC instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła, kocioł gazowy, instalację na lekki olej opałowy, ogrzewanie elektryczne. Jeśli nie masz dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia z gazowni i OPEC o braku możliwości przyłączenia, oprócz wymienionych rozwiązań możesz również zainstalować urządzenie na paliwo stałe, które spełnia wymagania ekoprojektu. Jeżeli budynek ma dostęp do sieci gazowej lub ciepłowniczej, kominek może być używany wyłącznie okazjonalnie. Musi on spełniać wymagania ekoprojektu, a jego użytkowanie nie może powodować uciążliwości dla sąsiadów, w szczególności nadmiernego zadymienia. Gmina Łęczyce podpisała umowę na realizację termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej. Inwestycje obejmie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Łęczycach oraz zespół kształcenia i wychowania w Rozłazinie. Łączna wartość przedsięwzięcia przekracza 6 milionów 650 tysięcy złotych. Zakres prac przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania, wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz docieplenie budynków. Projekt realizowany jest przy wsparciu środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów netto inwestycji i wyniesie ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. W wkład własny gminy przekroczy 2 miliony złotych. Wartość tej umowy to blisko 1,5 miliona złotych brutto. Roboty już się rozpoczęły i mają zakończyć się jesienią tego roku. Samorząd podkreśla, że inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz obniżenia kosztów

0: utrzymania. Ruchliwe skrzyżowanie w centrum Słupska przejdzie generalny remont. Mowa o rondzie staromiejskim położonym u zbiegu ulic Kopernika, Kilińskiego, Grodzkiej i Alei Sienkiewicza. O szczegółach inwestycji mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak.
1: Na pewno powstanie nowa sygnalizacja i zostanie wymieniona nawierzchnia na samym rondzie. Dokonana zostanie delikatna korekta geometrii tego ronda i nawierzchnia będzie wymieniona również na samych wlotach do skrzyżowania.
0: Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu, które miasto Słupsk pozyskał ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Dodajmy, że wokół ronda staromiejskiego powstaną również ogrody deszczowe. Zadanie to będzie realizowane w ramach odrębnego projektu. Uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Dodatkowa obsługa komunikacyjna wprowadzona zostanie podczas imprezy przy ulicy Zamenhofa w Gdyni. W dniu 14 czerwca w związku z odbywającą się na boisku przy ulicy Zamenhofa imprezą sportowo-rekreacyjną połączoną z koncertem wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy na liniach 22, 26 i 28 na skróconym fragmencie trasy z przystanku Morska Estakada w kierunku Cisowy i Pustek Cisowskich oraz na linii 710 Cisowej i Pustek Cisowskich do pętli Grabówek SKM. Większość kursów na liniach 26 i 197 oraz wybrane kursy na linii S w tym dniu będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe. W razie potrzeby po zakończeniu koncertu o godzinie 21 uruchomione zostaną z przystanków Węzeł Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Morskiej dodatkowe kursy na wybranych liniach w kierunku Cisowy i Pustek Cisowskich oraz w kierunku Śródmieścia, Orłowa i Oburza. O pozostałych zmianach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mokro i stosunkowo chłodno, tak będzie prezentował się dzisiejszy dzień. Temperatura będzie znacznie niższa niż było to wczoraj. Nawet jedynie 14 stopni w Wejherowie, Redzie, Rubi. Podobnie zresztą w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Komelnice, Luzinie i Gniewinie, a nawet trochę chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Szansa na opady to dzisiaj, uwaga, 100%, tak, w regionie dzisiaj będzie padać i co nawet dość intensywnie, więc się na to szykujcie.
2: Norda FM.

0: Będzie zabawa, będzie się działo. Czemu prowadzący śpiewa o poranku taką piosenkę, raczej na wieczorową porę? No dlatego, że spojrzał w kalendarz i widzi, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. No to może będzie jakaś zabawa, może coś się dzisiaj będzie działo. To wszystko zależy od was, jak traktujecie zabawę i co to dla was jest zabawa. Arkadiusz Mięczewski, witam was bardzo serdecznie w czwartek 11 czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Paula, Barnaba, Anastazy, Jan, Felix, Teodozja, Fiona, Radomił, Radomiła i Fortunat. Przysłowie na dziś: w czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. No ten czerwiec to taki kolorowy pogodowo i jeszcze taki będzie przez jakiś czas, jeżeli liczycie na to, że w ten weekend to będzie już pięknie i tak letnio, to raczej bym na to nie liczył, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi meteorologów i synoptyków. A już za chwilę zapowiadam naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Paula i Jan. O tych właśnie dwóch imionach opowiem słów kilka, szczególnie te osoby, które tak mają na imię, zapraszam serdecznie, ale was wszystkich również zapraszam na nasze poranne spotkanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Pauli. To piękne imię wywodzi się z łaciny i pierwotnie oznaczało osobę małą lub skromną, ale współczesna Paula ma ogromną osobowość i rzadko pozostaje w cieniu. To kobieta wulkan, która zaraża energią i uśmiechem każdego, kogo spotka na swojej drodze, w życiu i w pracy. Niezwykle błyskotliwa, pomysłowa i niezależna Paula nie lubi utartych schematów, woli przecierać własne szlaki. Ma świetną intuicję, artystyczną duszę i rzadki dar logicznego myślenia w momentach, gdy innych ponoszą emocje. W towarzystwie to absolutna gwiazda, lojalna przyjaciółka, mistrzyni dobrej zabawy i osoba, przy której po prostu nie da się nudzić. Wyrazista, ambitna i pełna wdzięku. Przed nami Jan. To imię legenda, ponadczasowe, z ogromną klasą i historią, która broni się sama. Jan to imię o głębokich hebrajskich korzeniach, które oznacza Bóg jest łaskawy i choć brzmi tradycyjnie, współczesny Jan to facet, który idzie z duchem czasu i potrafi zaimponować każdemu. To synonim solidności, mądrości i niesamowitej wewnętrznej siły w działaniu. Jan to człowiek czynu, nie rzuca słów na wiatr, jest niezwykle ambitny i ma analityczny umysł, który pozwala mu rozpracować każdy problem. Cechuje go stoicki spokój, ale uwaga pod tą

0: powłoką kryje się genialne, błyskotliwe poczucie humoru. W relacjach to kumpel na całe życie i absolutna opoka dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Nordem.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: 7:30 na zegarach, Michał Jaros przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się dzisiaj u nas na drogach dzieje o tej godzinie 7:30. Poranne godziny szczytu powinny przynajmniej się zacząć, a jak to w praktyce się prezentuje, już wam po kolei mówię. Zaczniemy sobie od Gdyni tym razem. W Gdyni standardowa sytuacja jak na tą porę. Widać, że pogoda raczej zachęciła wszystkich do tego, żeby samochodem jechać, a nie wybrać się chociażby rowerem do pracy, szkoły czy na uczelnie. Rzeczywiście dość duży ruch utrzymuje się na arteriach z Rumi do Gdyni, Hutnicza i Morska. Na północnej Puckiej także tych aut jest dość dużo. Estakada Kwiatkowskiego, no to wiadomo, co tutaj się dzieje, jeszcze do końca miesiąca będzie się działo. Na Pogórzu i w Pogórzu największy ruch utrzymuje się od strony Kosakowa na ulicy Wiejskiej oraz na ulicy Derdowskiego. Dąbka także troszeczkę się nam zapycha o tej porze. Unruga, nieźle, chociaż są takie punkty, gdzie rzeczywiście troszkę trzeba tutaj niestety zwolnić. Śródmieście, przejezdne, południowa część Gdyni, nieźle, chociaż no na

0: Starzyńskie oczywiście mogłoby być trochę lepiej. Na szczęście trójmiejska obwodnica się nie zapycha, choć ruch zwalnia troszkę nam na wysokości Osowej, z tego co widzę na długim odcinku, ale nie jakoś ekstremalnie. Rumia przejezdna, chociaż, że jak już wspominałem, skoro na ulicy Morskiej jest ruch podwyższony, no to i można się spodziewać tego przynajmniej na fragmencie Jana III Sobieskiego w pobliżu granicy miast. Dodatkowo widzę, że dość mocno się zapycha Pomorska, fragment generała Henryka Dąbrowskiego od Gdańskiej po Pomorską, no i rondo 25-lecia NZZ Solidarność. Ryda nieźle, troszkę tylko fragmentami ruch spowalnia na ulicy Puckiej. No i niestety mamy pierwsze zdarzenie drogowe na granicy Wejherowa i Redy w kierunku na Wejherowo. Tutaj ruchy spowalnia i jest oznaczenie właśnie o tym zdarzeniu drogowym. Jeszcze kolejne zdarzenie drogowe mamy na wysokości Pętkowic na ulicy Wejherowskiej. Nie widać tutaj, żeby ruch spowalniał, ale jest coś takiego. Gościcińska Górka się zapycha i ulica Główna w Kobylnicy też. Już od samego rana towarzyszy nam naprawdę gęste zachmurzenie i deszcz, no i ta pogoda się prędko nie zmieni. Dzisiaj cały dzień będzie się tak prezentował. Na termometrach dziś oglądać będziemy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 14 stopni Celsjusza w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Luzinie. Na barometrach około 1015 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, może pogrzmieć, a w czasie burzy będzie porywisty.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili ruszają w drogę. Dzisiaj jeszcze powiem wam o tym, że będzie łatwiej, będzie przyjemniej dla wszystkich tych, którzy kupili auto z drugiej ręki, bo od wczoraj w życie weszły ułatwienia przy rejestrowaniu pojazdu. O tym jeszcze w naszym dzisiejszym porannym programie wam opowiem, a teraz powiem wam, czy było warto zatankować wczoraj, czy lepiej zrobić to dzisiaj. Zgodnie z decyzją ministra, dzisiaj 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, 98 6,56, a olej napędowy 6,43. To oznacza niewielki spadek maksymalnych stawek każdego z paliw w porównaniu ze środą, czyli ci, którzy zatankowali wczoraj, przepłacili. No i dzisiaj zdecydowanie lepiej zatankować, ale przed nami weekend, jak możecie zaczekać, pewnie będą kolejne zniżki i obniżki, przynajmniej te na niektórych stacjach benzynowych. Może warto zaczekać, jeżeli nie musicie koniecznie zatankować. A jak musicie, no to dzisiaj taniej niż wczoraj. Możecie się potem pochwalić, że jesteście lepsi od tych, co zatankowali wczoraj. Pozdrawiam szerokiej drogi o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Pienso con sueño para

0: porannych sukcesów wam życzę i o sukcesach chciałbym powiedzieć w temacie sportu. Wiadomo, że sukcesem nie jest to, że Polska niestety nie stawi się na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się właśnie dziś, ale za to Polacy w innych dyscyplinach sportu potrafią grać. Taką dyscypliną jest siatkówka. No i okazuje się, że Polacy gładko pokonali Kubę 3-0 na początek zmagań w Lidze Narodów. Biało-czerwoni dokonali tego bez takich gwiazd w składzie jak Wilfredo Leon. Ale teraz poprzeczka pójdzie do góry. Przed nimi kolejne spotkania w Lidze Narodów. Jeżeli ktoś nie lubi piłki nożnej, to dzisiaj o godzinie 14 Polska-Słowenia, 12 czerwca o godzinie 14 Polska-Japonia, a 14 czerwca o godzinie 7 rano Polska-Ukraina. To są właśnie mecze Polaków w pierwszym turnieju interkontynentalnym, który odbywa się w Chinach. No i zobaczymy, jak to będzie z nami Polakami tym razem, bez gwiazd, ale może też damy radę, no żeby tak było też z piłką nożną, że bez gwiazd i dajemy radę. My nawet z gwiazdami w piłce nożnej to nie dajemy rady.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, IMGW wydało alerty. Dorota Wartyska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
2: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
1: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował według Teheranu. Tranzyt w cieśninie Ormuz został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
3: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej i to w tak zwanym realu. Mówi

0: i współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
1: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie.
0: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
2: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
0: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
3: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów. To aż o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
3: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
5: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego ożywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
3: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wiemy już, jak pojadą autobusy. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wiczlińskiej w Gdyni od 15 czerwca przez około 2,5 miesiąca nie będzie możliwości dojazdu komunikacją miejską do pętli Wiczlino-Niemotowo. Zmieniona zostaje trasa autobusów linii 140, 700 oraz kursu linii N20. Autobus linii 140 zamiast do i z pętli Wiczlino-Niemotowo kursować będą do i z pętli Wiczlino-Działki 1. Wybrane kursy realizowane będą na wydłużonej trasie z przystanku Dąbrowa Centrum 02 do Śródmieścia Gdyni bez zajazdu na pętlę Wiczlino-Działki 1. Kursy linii nocnej 20 z dworca głównego PKP o godzinie 23.40 realizowany będzie bez zajazdu na pętlę Wiczlino-Niemotowo. Kurs linii 700 zamiast na pętli Niemotowie rozpoczynać będą bieg na przystanku Wiczlino-Działki 1. Uruchomiona zostaje linia zastępcza 940 na trasie Fregatowa Filipkowskiego oraz Fregatowa Chważno-Sokół. Linia 940 funkcjonować będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach funkcjonowania linii 140 i ze zbliżoną do linii 140 częstotliwością. Rozkład jazdy zakłada możliwość przesiadki pomiędzy liniami 140 i 940. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje uruchomienie nowych połączeń kolejowych w regionie. Wśród czterech tras wskazanych do organizacji przewozów pasażerskich znalazły się dwa połączenia przebiegające przez Lęborg. Według przedstawionych założeń chodzi o trasy Gdańsk-Kartuzy-Sierakowice-Lęborg oraz Gdynia-Lęborg-Łeba. Dla mieszkańców powiatu lęborskiego oznaczałoby to zwiększenie możliwości podróżowania zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i nadmorskich miejscowości. W planach znalazły się również połączenia Kościerzyna-Lipusz-Bytów-Korzybie-Słups oraz Nowy Dwór Gdański-Szymankowo-Tczew. Realizacja nowych tras uzależniona jest od zakończenia prac infrastrukturalnych prowadzonych na liniach kolejowych. Szczególne znaczenie dla regionu ma rewitalizacja linii kolejowej nr 229, która ma ponownie połączyć Kartuzy, Sierakowice i Lęborg. Nowe połączenia będą mogły zostać uruchomione po zakończeniu inwestycji i udostępnieniu tras przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Projekt wpisuje się w założenia Pomorskiego Paktu Kolejowego, którego celem jest rozwój transportu publicznego i przywrócenie połączeń pasażerskich w regionie. Mieszkańcy gminy Damnica będą mogli jako pierwsi zobaczyć nową drogę ekspresową S6. 21 1 czerwca zaplanowano rajd pieszo-rowerowy pomiędzy węzłami Budy i Bobrowniki. To jedyna okazja, by dotknąć przysłowiową gołą stopą drogi ekspresowej. Zapraszamy piechurów, miłośników Nordic Walking, hulajnóg i rowerzystów do wspólnego przemarszu na odcinku 5 km drogi S6. Zobaczymy inwestycje z bliska i sprawdzimy, jak zmienia nasz krajobraz. Zachęca Grzegorz Gurłacz, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Dawnicy. Rajd pieszo-rowerowy po trasie kaszubskiej odbędzie się w przyszłym

0: Przyszłą niedzielę zbiórkę wyznaczono na węźle Budy o godzinie 16. Po około godzinnym przemarszu metę zaplanowano na węźle w Bobrownikach, a tuż potem wspólną integrację. Na przystani kajakowej w Damnie odbędzie się wspólne ognisko z kiełbaskami, relaks nad rzeką i chwilę odpoczynku. Organizatorzy zapewniają dojazd powrotny z Bobrownik do Damnicy na miejsce startu. 20 i 21 czerwca Park Miejski w Rydzie zamieni się w strefę degustacji. W ramach Sobótki zagości tam strefa smaków i rękodzieła. Festiwalowy menu nie zabraknie aromatycznej kuchni azjatyckiej z kultowym pad thaiem, soczystych burgerów, kanapek z szarpanym mięsem czy tradycyjnych specjałów kuchni gruzińskiej. Miłośnicy przekąsek będą mogli skosztować frytek, a na deser czekać będą m.in. churros, kolody czy gofry. Oprócz kulinarnej podróży organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje dla całych rodzin. Na uczestników czekać będą gra terenowa, strzelnica ASG, strefa chill czy kącik artystyczny dla dzieci. W sobotę festiwal potrwa od 12 do 23, natomiast w niedzielę od 12 do 20 wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dzień zapowiada się dzisiaj chmurny i mokry, szansa na opady to 100%, a temperatura, która będzie nam towarzyszyła, nie robi specjalnie wrażenia. Jedynie 14 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi, podobne także temperatury Gdynia, Puck-Kosakowo, Słupsk, Lambor, Kobylnica, a nawet odrobinie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. A dzisiaj tak specjalnie to letnie nie będzie. Do tego wszystkiego ciśnienie, akurat ciśnienie przynajmniej utrzymuje się nam umiarkowane, to jakiejś skrajności nie ma.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: czwartek, 11 dzień czerwca, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. To dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i wszystko miało być tak pięknie, takie wielkie, takie wspaniałe miało być, ale wiadomo, że Amerykanie ostatnio się lekko popsuli, no i na przykład nawywijali, teraz nie wpuścili sędziego piłkarskiego, który po prostu im nie odpowiadał, cofnęli go z lotniska, stwierdzili, że nie, on nie będzie sędziował piłkarskich meczów, on pochodzi z Afryki i mimo posiadania wszystkich wymaganych dokumentów oraz wizy został cofnięty przez władze USA do swojego kraju i niestety nie będzie mógł sędziować tych meczów. Jestem po prostu zwykłym sędzią, który próbował spełnić swoje marzenia, największe marzenie mojego życia, pojechać na Mistrzostwa Świata. Miałem wszystkie wymagane dokumenty, miałem odpowiednią wizę, przyjechałem tutaj, aby wykonywać swoją pracę, reprezentować swój kraj. To dla mnie bardzo trudne, ale wierzę, że w przyszłości pojawią się kolejne szanse. Artan miał sędziować spotkanie mundialu rozpoczynającego się właśnie dziś. Został objęty zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, a powodem tej decyzji są napięte relacje pomiędzy Somalią a Stanami Zjednoczonymi. Tak właśnie Stany Zjednoczone traktują sport. Nie wiem, kto pozwolił na to, żeby te Mistrzostwa Świata odbywały się właśnie w takim kraju. No ale cóż, co kraj to obyczaj, dlatego wy, wybierając się do Stanów Zjednoczonych, też uważajcie na siebie, bo nie zawsze to, że posiadacie wizę, to będzie oznaczało, że zostaniecie tam wpuszczeni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: było już o tych, którzy mają dzisiaj swoje imieniny, to teraz czas dla tych, którzy obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Jesteście doskonałym przykładem na to, że pozory mylą. Jesteście dość powściągliwi, mało mówicie o sobie i uchodzicie raczej za tajemniczych i zdystansowanych. Źle czujecie się wśród tłumów i niechętnie bierzecie udział w grupowych konwersacjach. Preferujecie własne towarzystwo i najczęściej chowacie się w domowym zaciszu, zagłębiając się w rozmyślania lub ulubionej literaturze. Jest to oczywiście cecha bardzo rozwijająca, gdyż stale zwiększacie swoją samoświadomość i wiedzę na temat innych dziedzin. Bardzo szybko zapamiętujecie i uczycie się nowych rzeczy. Nie brakuje wam pracowitości i ciekawości świata. Ta druga stanowi podstawę waszego hobby, jakim jest podróżowanie. Zafascynowani innymi kulturami i tradycjami chcielibyście poznać cały świat. Pociąga was wszystko, co nieznane i oryginalne. Wasze zalety: energiczność, pracowitość, wady, nieostrożność, powolność. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród znanych osób urodzonych 11 czerwca są Beata Pawlikowska, czyli polska pisarka, podróżniczka, Przemysław Czarnek, polski prawnik, polityk, i to na tyle, jeżeli chodzi o znanych urodzonych 11 czerwca, ale wam wszystkim życzymy jak zwykle wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 14. Snik pady na głowę.
3: Snik pady na głowę.
4: Snik pady na głowę.
3: Snik pady na głowę.
4: Snik pady na głowę.
3: Snik pady na głowę.
4: Człowiek siwieje.
3: Człowiek siwieje.
4: Gustowi już snik pady na głowę.
3: Augustyn już siwieje.
4: Gustowi już snik pady na głowę.
3: Snik pady na głowę.
4: Na głowę.
3: Na głowę.
4: Na głowę.
3: Na głowę.
4: Snik pady na głowę.
3: Snik pady na głowę.
4: Człowiek siwieje.
3: Snik pady na głowę.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: Janusz Ludwiczak, dzień dobry, zapraszam na raport z pomorskich dróg. Dziś jazdy utrudniają nam opady deszczu. Pamiętajcie, że przy każdej takiej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. Rozpoczynamy od Gdyni. Chwaszczyńska przetyka się już od węzła Wielki Kac w stronę Karwin. Na Lei Zwycięstwa Tłoczno od Orłowskiej. 20-minutowa kolejka na trasie Kwiatkowskiego już za węzłem Gdynia Port. W drugą stronę stoimy od terminala. Spowolnienie mamy też na Hutniczej, Puckiej i Północnej, za to nie najgorzej na Morskiej. W Rumi kolejka na Sobieskiego w stronę Gdyni. W Redzie pomimo czwartkowego szczytu i deszczowej pogody ruch odbywa się płynnie nawet na Puckiej. Nieco inaczej wygląda sytuacja na 215 w Rozewiu. Kilometrowy postój mamy na Żeromskiego. W związku z pracami drogowymi ruch odbywa się teraz tam wahadłowo. Powracamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, w Wejherowie tłoczno na Chopina i Batalionu Morskiego, w Bolszewie zniknęły korki na Zamostnej. Starą Szóstką przez Gościcino jedziemy już płynnie, podobnie trasa kaszubska, ruch odbywa się tam cały czas już bez utrudnień. W Lęborku spowolnienie na Zwycięstwa i Alei Niepodległości, czyli tradycyjnie kolejka przed Rondem Solidarności. W samym Słupsku liczcie się jeszcze ze spowolnieniem na Kościuszki, na pozostałych przeprawach mostowych, szczególnie na Moście Zamkowym, jedziemy normalnie. Zniknęły też korki na 21 z Kobylnicy do Słupska. A jeżeli stoicie w korku, jesteście świadkiem jakiegoś wypadku, poinformujcie nas o tym. Czekamy na wasze wiadomości na naszym profilu facebookowym. A słyszymy się w kolejnym raporcie już za niespełna godzinę szerokiej drogi.

0: Dziś praktycznie nie rozstajemy się z parasolami, ale możliwe są przejaśnienia w dalszej części dnia. Chłodno na termometrach od 14 stopni w Echerowie, 15 w Gdyni, Redzie i Pucku, 16 stopni w Lęborku i Słupsku. Wiatr słaby północno-wschodni w okolicach 11 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali, biometr niekorzystny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Powracam o poranku do tematu uproszczeń, które nadeszły dla wszystkich tych, którzy kupują samochody z drugiej ręki. Uproszczone zostało przerejestrowanie auta, które wcześniej było zarejestrowane w Polsce. Osoba chcąca zostawić dotychczasowe tablice nie musi ich zdejmować i przynosić do urzędu. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, zachowane w dobrym stanie, mają nieuszkodzony znak legalizacyjny i są obecnego wzoru. To oznacza, że wyjątek nie obejmuje starszych tablic, więc przy aucie kupionym jakimś cudem jeszcze na czarnych tablicach nadal trzeba dostarczyć je do urzędu. 10 czerwca zmieniła się także jedna z formalności przy rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego w kraju. Urząd nie zażąda potwierdzenia pozytywnego badania technicznego, jeśli informacja o ważnym przeglądzie będzie wprowadzona w centralnej ewidencji pojazdów. W praktyce ma to ograniczyć liczbę dokumentów potrzebnych podczas wizyty. Kolejnym ułatwieniem jest brak wymogu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego przy montażu haka holowniczego. Jeśli w dokumentach homologacyjnych samochodu jest informacja o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy. To właśnie są ułatwienia, które obowiązują od wczoraj, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze, jadąc kiedykolwiek do urzędu i chcąc zarejestrować auto, które kupiliście z drugiego obiegu, nie będziecie musieli już biegać z tablicami rejestracyjnymi, no i nie będziecie również musieli potwierdzać, że macie badanie techniczne. To naprawdę spore ułatwienia. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są w drodze albo dopiero ruszają szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa, nawet 20 zł za kilogram.

0: kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: W czwartkowy poranek sprawdzamy, co tym razem można znaleźć na kulturalnej mapie Pomorza i Kaszub. Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. W piątek i sobotę zapowiada się wielkie świętowanie w Lęborku, a to z okazji festiwalu ulicznego. Organizatorzy przygotowali dwa dni pełne muzyki, animacji, warsztatów i rodzinnych atrakcji. Festiwal uliczny rozpocznie się jutro, kwadrans przed godziną 12, barwną paradą przedszkolaków, która przejdzie trasą od Banku Kultura do Klubu Osiedlowego Baza. W pierwszej części wydarzenia uczestniczyć będą grupy zorganizowane z lęborskich przedszkoli. Od godziny 14 teren festiwalu otworzy się dla wszystkich dzieci i młodzieży, które bezpłatnie skorzystają z dmuchańców, warsztatów kreatywnych, malowania twarzy, tatuaży oraz zabaw z wielkimi bańkami mydlanymi. Na scenie wystąpią młodzi artyści z Lęborskiego Centrum Kultury Fregata w koncercie Witajcie w naszej bajce. A wieczorem zaprezentuje się Ania Krawczykowska w programie Z piosenką przez pokolenia. Piątkowe świętowanie zakończy widowiskowe, uwaga, piana party na boisku przy Społecznej Językowej Szkole Podstawowej Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego przy ulicy Malczewskiego 34. Podczas koncertów działać będzie także festiwalowa kawiarenka, w której na uczestników czekać będą słodkie wypieki, kawa i herbata. Równie atrakcyjnie zapowiada się sobota 13 czerwca. W programie m.in. animacje dla najmłodszych, balonowe zoo, kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy oraz warsztaty zdobienia toreb, worków i piórników. Nie zabraknie również strefy gastronomicznej z watą cukrową i popcornem. Jednym z najciekawszych punktów dnia będzie turniej Ograj Samorządowca. A od godziny 17 uczestnicy spotkają się podczas integracyjnego grilla. W Festiwal Uliczny 2026

to doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji mieszkańców i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Z kolejnymi propozycjami kulturalnymi powracam Kwadrans przed godziną 13. Dobrego dnia!

Chciałem zapytać, czy wy jesteście team Real, czy team Barcelona? Bo jeżeli Real, to jesteście razem z papieżem Leonem XIV, który był w Barcelonie, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii. No i został zapytany o to, której tamtejszej drużynie piłkarskiej kibicuje. I papież powiedział tak: jako papież jestem za wszystkimi drużynami, ale jako Robert Prost, bo tak nazywa się naprawdę papież Leon XIV, jestem za Realem Madryt. No i zaczęło się, kibice Barcelony mówią: jak tak można, jak papież może powiedzieć, że jest za Realem, a nie za Barceloną? No ale przecież trzeba dobrze słuchać i czytać, no i wiedzieć, że Robert Prost może mieć swój wybór i jego wyborem jest Real Madryt. Natomiast może

0: ktoś inny kochać bardziej Barcelonę. No tak to już jest, że jedne zespoły bardziej kochamy, inne mniej. Tak jest również w Polsce, tak jest na całym świecie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a dzisiaj piłkarskie święto piłki nożnej się zaczyna, bo to dziś o godzinie 21:00 pierwsze z trzech otwarć Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dzisiaj między innymi Shakira, Waka Waka, będzie się działo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice.
3: Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu, tu zaczyna się Twój remont.
0: Reklama.
4: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
5: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
4: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której Polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiSu. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
6: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
7: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
6: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
4: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

0: 2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
1: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
0: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
0: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Senat przyjął ustawę metropolitalną. To jeden z najważniejszych historycznych momentów dla województwa pomorskiego. Za nami 60. posiedzenie Senatu 11. kadencji, podczas którego poddano pod głosowanie projekt ustawy o związku metropolitalnym na Pomorzu. Za przyjęciem odpowiedziało 60 parlamentarzystów, przeciw było 29 senatorów. Jak mówi sprawozdawca ustawy senator Ryszard Świlski, wiatr zmian zawsze wiał od wybrzeża. Ustawa dotyka różnych segmentów życia publicznego. Jest to dokument przygotowany przez samorządowców i ludzi związanych z Pomorzem. Na tę ustawę czeka ponad 1,5 miliona mieszkańców. Projekt zakłada powstanie związku metropolitalnego obejmującego Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz dziesiątki okolicznych samorządów. Łącznie nowy model współpracy obejmowałby 61 pomorskich gmin i powiatów. Powstanie metropolii zapewniłoby coroczne wsparcie finansowe szacowane na około 500 milionów złotych. Zarząd Powiatu Lęborskiego otrzymał od Rady Powiatu zarówno wotum zaufanie, jak i absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku. Decyzja zapadła podczas sesji Rady, która odbyła się 10 czerwca. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, przeciw było 6 osób, jedna wstrzymała się od głosu, a jeden radny był nieobecny. Absolutorium jest jednym z najważniejszych głosowań samorządowych i stanowi ocenę sposobu realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu w poprzednim roku. Wynik głosowania oznacza, że większość Rady pozytywnie oceniła działania władz powiatu oraz wykonanie planu finansowego za rok 2025. W głosowaniu popierającym zarząd znaleźli się m.in. radni reprezentujący koalicję rządzącą w Radzie. Po zakończeniu sesji starosta lęborski Tomasz Lifin podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz powiatu. W mediach społecznościowych podkreślił, że otrzymane wotum zaufania i absolutorium są efektem współpracy Rady Powiatu, pracowników starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Jak zaznaczył, wynik głosowania stanowi motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju powiatu lęborskiego. W środę rano na ulicy Starzyńskiego w Słupsku doszło do niepokojącego zdarzenia. Nieznany mężczyzna zaatakował kobietę idącą do pracy. Poszkodowana z obrażeniami trafiła do szpitala, a sprawca został szybko zatrzymany przez policję. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Krótko po godzinie 6 na miejsce natychmiast kierowano patrol. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 39-letni mężczyzna zaatakował 36-latkę, zadając jej ciosy i kopiąc ją. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił poszkodowanej pomocy i przewiózł ją do szpitala na dalsze badania. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Po konsultacji lekarskiej 39-letni mieszkaniec Słupska został umieszczony w Centrum Zdrowia Psychicznego. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności oraz motywy tego zdarzenia. Końcówka roku szkolnego to okres licznych wycieczek, wyjazdów integracyjnych oraz zielonych szkół. To właśnie w tym czasie wejherowska policja prowadzi wzmożone kontrole autokarów przewożących uczestników wyjazdów. Wejherowscy funkcjonariusze w środę z samego rana przeprowadzili 2 kontrole autokarów. Oba pojazdy zostały sprawdzone w wyznaczonym punkcie kontrolnym, znajdującym się pomiędzy Wejherowem a Bolszewem na drodze równoległej do drogi wojewódzkiej przed stacją paliw. Jest to miejsce przeznaczone do realizacji właśnie tego typu kontroli, gdzie kierowane są autokary zgłaszane do sprawdzenia przed wyjazdem.

Podczas kontroli policjanci weryfikują m.in. stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie, dokumentację, uprawnienia kierowcy oraz jego stan trzeźwości. W obu przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Stan techniczny autokarów nie budził zastrzeżeń, dzięki czemu dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć na zaplanowane wycieczki. Policjanci oprócz codziennych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym kontroli prędkości oraz trzeźwości kierujących, realizują również liczne sprawdzenia pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Szczególnie duża liczba takich kontroli przypada na okres poprzedzający wakacje, podczas samych wakacji oraz przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Pogoda trochę się zepsuła, ale chyba nikogo to nie zaskoczyło, bo wszystkie prognozy pogody zapowiadały taką sytuację. Od rana towarzyszą nam chmury i przez cały dzień nam towarzyszyć będą, a z tych chmur deszcz. Lokalnie mogą pojawić się burze. Na termometrach 16 stopni Dębka i Władysławowie Łebie-Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Ciśnienie umiarkowane, akurat się

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. 11 dzień czerwca, czas na nasze muzyczne kalendarium. Mówi się o tym, że dużo fejków pojawia się w tej chwili w internecie, ale dawno temu też już były fejki, bo na przykład w roku 1966 europejskie stacje radiowe podały nieprawdziwą, niesprawdzoną wiadomość o śmierci Rogera Deltreya, wokalisty zespołu The Who. Nieścisłe informacje dotyczyły w rzeczywistości wypadku, w którym ranny został gitarzysta tej grupy. W roku 1967 w gazecie Melodymaker pojawiło się ogłoszenie niejakiego Marka Bolana, który poszukiwał muzyków do swojego nowego zespołu, który nazywał się Tyrannosaurus Rex, a później przybrał nazwę T-Rex. W roku 1977 Casey and the Sunshine Band został drugim po The Jackson 5 zespołem, który po raz czwarty umieścił na pierwszym miejscu swoją piosenkę. Tym razem była to kompozycja I'm Your Boogie Man. W roku 2005 gitarzysta grupy Led Zeppelin Jimmy Page został odznaczony orderem brytyjskiego Imperium. Podczas tej samej uroczystości odznaczenie otrzymał również gitarzysta grupy Queen Brian May. W roku 2011 album The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd ponownie pojawił się na liście Billboardu, uzyskując niebywały wynik 1000 tygodni w różnych zestawieniach tej listy od wydania, czyli od 1973 roku płyta kilkukrotnie docierała do pierwszego miejsca. Nie wiedzieć dlaczego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Do siemu ta rocimy w jedno.
3: Ale 14 czerwca szczególnie.
2: A czemuś to?
3: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
2: Ku jak w jedno zacinamy msą świętą od redzie popełniu. A później orkiestra resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
3: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
2: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
3: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać Ci swoją nagrodę.
2: Serdeczne rocimy!
3: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
4: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

Czas na przypomnienie tego, co dzisiaj się rozpoczyna. 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Drogie panie, musicie znaleźć sobie jakieś zajęcie do 19 lipca. Może jakieś kursy, szkolenia, bo wasi mężowie, fani piłki nożnej niestety będą niedostępni. 3 ceremonie otwarcia. Każda z nich będzie miała miejsce przed pierwszym meczem w każdym z 3 krajów gospodarzy: Meksyku, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Pierwszą ceremonię zobaczymy dzisiaj w telewizji. Około 90 minut przed rozpoczęciem meczu wszystko się rozpocznie. O 21:00 na boisku pojawią się wtedy Shakira i Burna Boy, którzy wykonają Dai Dai, czyli oficjalną

0: piosenkę tegorocznego turnieju. Na pierwszej ceremonii otwarcia wystąpią także Tula, Mana, Baldwin, Danny Ocean, Alexandro Fernandez, Belinda, Lila Downs oraz Los Angeles Azules. Druga oraz trzecia ceremonia otwarcia będą miały miejsce dzień później, czyli 12 czerwca przed meczem Kanada, Bośnia i Hercegowina. W Polsce również o 21 wystąpią Michael Bublé oraz Alanis Morissette. W Los Angeles przed meczem USA Paragwaj zaśpiewają z kolei Katy Perry, Future, Lisa, Rema oraz Anita. W Polsce transmisja tego meczu rozpocznie się o 3 rano i to już będzie wymagało albo niespania, albo wczesnego wstawania. To informacje dla tych, którzy czekają na to wielkie otwarcie i na to, co będzie działo się później.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: O 9:30 ponownie wyjeżdżamy na drogi Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, zapraszam na ostatni dziś o poranku raport drogowy. Tym razem rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku już praktycznie po porannym szczycie komunikacyjnym rozluźniło się na Kościuszki i Moście Dziewic. Przypomnę, że cały czas nie przejdziecie ulicą Tuwima w związku z remontem przejazdu. Nadal zamknięta jest też ulica Kałątaja i Słoneczna. Jeśli ze Słupska zmierzacie na wschód, to zwalniamy w Redzikowie z obwodnicy na Krajową 6. Drogowcy pracują również w Leśnicach. W Lęborku skróciła się kolejka na Zwycięstwa, ale i Niepodległości Wojska Polskiego. Do Wejherowa ekspresówką jedziemy płynnie. W samym Wejherowie mamy jeszcze spowolnienie na Batalionu Morskiego od Ronda do Starej Szóstki. W centrum miasta już praktycznie po porannym szczycie. W Redzie tłoczno jeszcze na Obwodowej. W sąsiedniej Rumi zwalniamy na Sobieskiego w stronę Gdyni. Na Dębogórskiej w Starej Rumi już bez utrudnień. Za to z utrudnieniami musimy liczyć się na trasie Kwiatkowskiego. Jeśli wybieracie stakadę, doliczcie dodatkowo kwadrans do czasu swojej podróży. W okolicach portu zwalniamy na Polskiej i na Janka Wiśniewskiego przed wjazdem na estakadę. Podobnie jest na Hutniczej. Morska, niewielkie spowolnienie przed samą trasą Kwiatkowskiego. A w Śródmieściu Gdyni zwalniamy na Władysława IV oraz na podjeździe pomiędzy Śląską a 10 lutego. Jeśli do Gdyni wjeżdżacie z obwodnicy, to dodatkowe 5 minut stracimy na Chwaszczyńskiej. Na samej Trudniejskiej, przepraszam, Trójmiejskiej obwodnicy ruch odbywa się w miarę płynnie, z wyjątkiem odcinka pomiędzy Osową i Matarnią. Dziś jazdy utrudniają nam opady deszczu. Pamiętajcie, że w takiej pogodzie używamy świateł mijania. Raport drogowy w Radiu Norda FM powraca o 15:30. Szerokiej drogi.

Dopiero w godzinach wieczornych możemy spodziewać się przejaśnień. Tak, opady deszczu towarzyszyć będą nam praktycznie przez cały dzień. Dziś odpoczywamy też od letnich temperatur. W najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 14 stopni w Echerowie, 15 w Kosakowie i Pucku, do 16 kresek powyżej zera w Słupskim i Lęborskim. Wieje do nas słabo z północnego wschodu w okolicach 15 km

0: Jajka.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
2: I got a

0: Chciałem teraz powiedzieć coś bardzo poważnego. Do rodziców nastolatków pojawiła się nowa forma cyberprzemocy wśród nastolatków. Jest to forma, która nazywana jest sprzedam kolegę. O co chodzi? W internecie przybywa fałszywych ofert sprzedaży dzieci i nastolatków publikowanych po to, by upokorzyć rówieśników. Te ogłoszenia pojawiają się na popularnym serwisie sprzedażowym rzeczy z drugiej ręki i tam właśnie pojawiają się oferty, które nie mają nic wspólnego z podstawową funkcją platformy. Ich celem jest publiczne ośmieszenie konkretnej osoby i dotarcie z wyśmiewającym przekazem do jak największej liczby użytkowników. Dlatego rozmawiajcie z nastolatkami, pytajcie, czy takie właśnie rzeczy nie dosięgają ich, czy taka forma cyberprzemocy ich nie dosięgnęła. To jest nowy pomysł nastolatków na to, żeby kogoś ośmieszyć i zdołować, a to może doprowadzić do zdecydowanie gorszych konsekwencji. Dlatego pamiętajcie, rozmawiajcie z młodymi ludźmi, a jeżeli zobaczycie takie ogłoszenie, to od razu zgłaszajcie to na policję.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 m2.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus.

0: Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
0: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

0: Powoli zbliżamy się do weekendu i już pojawiają się pierwsze prognozy pogody, a ja wam mówię o tym, co nas czeka. No a synoptycy mówią, przed nami potężna anomalia i już się boję. Synoptycy ostrzegają, czeka nas długa fala chłodu, a termometry w wielu miejscach w kraju pokażą aż o 10 stopni Celsjusza mniej niż wynosi norma dla połowy czerwca. Pogoda w najbliższych dniach i w czasie weekendu będzie zdecydowanie bardziej przypominać jesień niż upalne lato. Powiem tak, nie strasz, nie strasz, no ale oni tak cały czas ostatnio. Co to oznacza w praktyce? Do końca tygodnia w ciągu dnia temperatury na ogół zatrzymają się na zaledwie 16, może 21 stopniach gdzieniegdzie. Najgorzej na północy. Czwartek i niedziela, słupki rtęci, tutaj 14-15 stopni. Jedynym cieplejszym wyjątkiem będzie piątkowe Podkarpacie, gdzie można liczyć na 23 stopnie. Niestety niska temperatura to nie wszystko, czekają nas regularne opady deszczu, burze, a odczucie chłodu potęgować będzie silny, nieprzyjemny wiatr. Dobra, już więcej nic nie mówię, żeby was nie denerwować takimi rzeczami, które są przed nami. A może oni się po prostu mylą i przyjdzie za chwilę piękna pogoda, piękne słońce i będziemy mieli takie przyjemne 25, może 28 stopni i niech te słowa pozostaną w waszych uszach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Chciałem powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.
5: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
6: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
5: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiSu podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
7: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
5: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj

0: W Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
1: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
2: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
0: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Wejherowski garnizon wojskowy otworzył swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały Dzień Otwartych Koszar. Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Teraz jednak od reguły ponownie nastąpił wyjątek.
4: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz w ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka, także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
3: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej Starszy Chorąży Stałowy Marcin Gren, którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
4: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarną Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
3: Dodaje Gren. Nie zabrakło więc różnego rodzaju pokazów, wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego sprzętu. Dzień Otwartych Koszar był okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem. Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego prowadzą działania mające ograniczyć występowanie czeremchy amerykańskiej na terenach leśnych. W ostatnich dniach pracownicy Zespołu Ochrony Ekosystemów Lądowych oraz Działu Edukacji wspólnie ruszyły w teren, by mechanicznie usuwać ten gatunek z wybranych obszarów parku. Celem akcji jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju rodzimych gatunków drzew. Jak informuje park, podczas prac udało się usłonić przestrzeń dla młodych siewek dębów i jarzębów. To element działań związanych z ochroną naturalnych ekosystemów oraz wspieraniem odnowy lasów. Prace wykonywane są ręcznie i wymagają dużego nakładu czasu, jednak mają pomoc w przywróceniu właściwych warunków dla rodzimej roślinności. Powodem prowadzonych działań jest ekspansja czeremchy amerykańskiej, która została uznana za gatunek inwazyjny. Choć roślina wyróżnia się błyszczącymi liśćmi i owocami chętnie zjadanymi przez ptaki, potrafi tworzyć zwarte zarośla ograniczające dostęp światła do dna lasu. W efekcie młode dęby, sosny czy buki mają utrudnione warunki wzrostu. Przedstawiciele parku podkreślają, że usuwanie czeremchy to ważny element ochrony przyrody i zachowania naturalnego charakteru słowińskich lasów. W środę 10 czerwca rano doszło do ewakuacji z zespołu szkolno-przedszkolnego w Radzikowie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej groźby dotyczące podłożenia ładunku wybuchowego oraz planowanych zamachów. Ze względów bezpieczeństwa dyrekcja natychmiast wdrożyła obowiązujące procedury. Informacja o niepokojącej wiadomości dotarła do dyrekcji po godzinie 8. Biorąc pod uwagę treść maila oraz bliskość amerykańskiej bazy wojskowej w Radzikowie, dyrektorka szkoły skontaktowała się z numerem alarmowym 112 i podjęła decyzję o ewakuacji całej placówki. Budynek opuścili nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z przedszkola. O sytuacji poinformowano także sąsiedni park wodny Radzikowo, gdzie także podjęto działania prewencyjne. Ewakuowani przez ponad 2 godziny oczekiwali na dalsze decyzje służb. W tym czasie dyrekcja pozostawała w kontakcie z numerem alarmowym, jednak otrzymywała polecenie utrzymania ewakuacji do czasu zakończenia weryfikacji zgłoszenia. Ostatecznie na miejsce przybyła policjantka, która poinformowała, że wiadomość była elementem tzw. kaskady. Podobne maile trafiły tego dnia do wielu instytucji w różnych częściach kraju. Po ocenie sytuacji służby zdecydowały o odwołaniu ewakuacji i powrocie uczniów do zajęć.

rozpadało się nam strasznie, słońce schowało się za chmurami, a tych chmur jest naprawdę dzisiaj dużo. Tak niestety cały dzień będzie się prezentował pogodowo. Oczywiście pewnie pojawią się przerwy w tym deszczu, już się pojawiają miejscami, a i w zachmurzeniu mogą pojawić się przejaśnienia i pewnie już się gdzieś w regionie pojawiają. Na termometrach 16 w Dębkach, Władysławowi, Łebiełce, 15 w Dniepusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnica, 14 stopni Celsjusza w Wejherowie.

Arkadiusz Mieczewski, zapraszam Was na naszą poranną podróż. Na początek lecimy do Kanady. Lecimy, to jest dobre słowo. No, jak wsiadacie do samolotu, patrzycie, idzie kapitan, myślicie sobie, o, to jest człowiek, któremu trzeba, można zaufać. No, w końcu zna się na tym i potrafi prowadzić samolot. Ale się okazuje, że nie zawsze tak jest, jak nam się wydaje. Kanadyjska policja zatrzymała byłego kapitana Air Canada, który latał bez uprawnień przez 17 lat. Mężczyzna używał fałszywych dokumentów. Sprawa wyszła na jaw dopiero podczas rutynowej kontroli urzędników po jego przejściu na emeryturę. Na szczęście nic się nikomu nie stało podczas kiedy on latał. Mężczyzna rozpoczął legalną pracę w 1998 roku. Przełomowy w jego karierze okazał się 2009, kiedy otrzymał awans na stanowisko kapitana. Zgodnie z procedurami objęcie sterów dużych samolotów pasażerskich wymagało zdobycia nowych, wyższych uprawnień, które

0: ich no, nie zdobył, no bo posłużył się sfałszowanymi dokumentami, no i potem, a właściwie teraz wszystko wyszło, no i nie wiadomo, czy teraz ów mężczyzna nie będzie musiał żyć bez tej emerytury, którą dostał z powodu tego, że był pilotem, kapitanem nawet dużych samolotów typu Boeing 767 czy 777, no a on bez uprawnień sobie latał, ale najważniejsze, że do emerytury doleciał.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.

0: Zbliżają się wakacje, czas wyjazdów i coraz częściej słychać o buncie i o buntach tych, którzy mieszkają w miejscowościach nadmorskich. Rosnące ceny najmu i nieruchomości wypychają mieszkańców Majorki z ich własnej wyspy. Zmęczeni masową turystyką, obywatele zapowiadają na koniec lipca potężny protest w stolicy regionu. Akcja w szczycie sezonu wakacyjnego może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Napięcie w jednej z najpopularniejszych europejskich wysp sięga zenitu, a lokalna społeczność mówi stanowcze dość modelowi gospodarki opartej wyłącznie na masowym napływie urlopowiczów. Mieszkańcy Majorki przygotowują się do dużej demonstracji. Oj, będzie się działo 26 lipca. Jeżeli planowaliście wyjazd do Majorki, to uważajcie na siebie, bo jak lokalsi się zdenerwują, to mogą turystów wyganiać nie tylko słownie, ale i również ręcznie. Także uważajcie, bo organizatorzy nie ukrywają, że ich celem jest paraliżowanie ulic miasta w czasie, gdy przybywają tam setki tysięcy gości z całego świata. Ja myślę, że gościom akurat to nie będzie przeszkadzało, bo oni będą wtedy na plaży, ale no uważajcie, bo widziałem już i słyszałem o takich rzeczach podczas takich marszów, że turyści gdzie niegdzie i niekiedy byli wręcz bici przez lokalsów, no i obrażanie to tak zwany pikuś, albo jak to by inaczej powiedzieć, mały pikuś.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Two ships in the night.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Osiemnastego czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
2: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
1: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
2: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
1: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
2: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
1: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
0: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci, a do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się twój remont. Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze weekendu Lino zdobyli regionalny Puchar Polski. We wczorajszym rozegranym w Stężycy finale drużyna ze trzeciej ligi pokonała czwartoligowy KP Stargard Gdański aż 4-0. Choć pierwsza połowa była wyrównana, po przerwie na boisku dominowali już zawodnicy z Luzina. Bohaterem spotkania został Filip Sosnowski, który zdobył 3 bramki i został wybrany najlepszym zawodnikiem finału. Dla weekendu to zwieńczenie udanego sezonu. Mimo że drużynie nie udało się wywalczyć awansu do drugiej ligi, zdobycie regionalnego Pucharu Polski zapewniło jej nie tylko trofeum i premię w wysokości 50 tysięcy złotych, ale także awans do centralnych rozgrywek Pucharu Polski. Srebrne medale oraz czek na 25 tysięcy złotych odebrali piłkarze KP Stargard Gdański. Wręczył je prezes Stargardu Gdańskiego Janusz Stankowiak. Z kolei złote medale, puchar oraz nagrodę finansową dla weekendu przekazali prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski oraz wójt gminy Stężyca Ireneusz Stencel. Zmieniamy dyscyplinę. Już w najbliższą niedzielę stadion przy ulicy Łąkowej w Radzie ponownie stanie się areną wielkich emocji, sportowej rywalizacji i wielu pięknych wyników. Przed nami czwarty meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży.
4: Pierwszy nasz meeting, który tworzyliśmy, była to impreza wojewódzka. Było tam 300 osób startów. Już w zeszłym roku, gdy był to pierwszy ogólnopolski, przerobiliśmy go na ogólnopolski. Poszliśmy w większy zasięg, mieliśmy 1000 osób startów w zeszłym roku i impreza w ogóle tu w województwie pomorskim została określona imprezą sezonu stadionowego, najlepszą roku.
3: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM kierownik UKS Tink Reda Sebastian Browarczyk. Organizatorzy spodziewają się udziału młodych sportowców, trenerów i rodziców z wielu regionów kraju. Na listach startowych znalazły się kluby z 9 województw, m.in. z Pomorza, Mazowsza, Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, Warmii, Mazur, Śląska czy Lubuskiego. Najliczniej reprezentowane będzie województwo pomorskie. W Redzie wystartują zawodnicy takie kluby jak KS Wejher Wejherowo, UKS Samochodówka Wejherowo, RKS Rumia, KL Gdynia, SKLA Sopot, KS AZS, AWFS Gdańsk, KL Lechia Gdańsk czy LKS Ziemi Puskiej. Nie zabraknie także reprezentantów ośrodków z Kartu, z Kościerzyny, Lemorka, Tczewa, Słupska i Kwidzyna. Charakterystycznym elementem meetingu jest odsłanianie odlewu dłoni reckich sportowców.
4: Będziemy w tym roku odsłaniać dłoń Janki Unieskiej, Mirka żony, zasłużonej też właśnie chodziarki. No też Mirka Unieskiego odlew już jest na tak zwanej naszej Alei Gwiazd. No teraz nadeszła pora, że to będzie Janka Unieska, tak? Zgodnie z Radą Sportu, Komisją Sportu i miastem ustalaliśmy kto i wybraliśmy właśnie Jankę Unieską.
3: To może, jeżeli pan pamięta, na tej reckiej Alei Gwiazd, to już jakie dłonie można tam znaleźć?
4: Martę Jeszkę, Mirka Unieskiego, pani Jóźwiakowska, pani Dąbkowska, no i teraz będzie Janka Piąta.
3: Początek niedzielnego mityngu o godzinie 10.
5: Bierzcie dzisiaj

0: ze sobą jakieś parasolki albo chociaż kurtkę z kapturem, jeśli jeszcze z domu nie weszliście, bo pada nam od samego rana i te opady mniejsze lub większe, ale będą się w regionie tu i ówdzie utrzymywały przez praktycznie cały dzień, a i w nocy i jutro też mogą się pojawiać. Na barometrach umiarkowana wartość około 1016-1015 hektopaskali, a na termometrach umiarkowana temperatura 16 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 15 Słupsk, Lębor, Komlica, Gdynia, Puckosa, około 14 Wejherowa, Rada Rumia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Mały Dubaj otwarty i już w sieci pojawiły się informacje o tym, czy jest dobrze, czy jest źle. No może jest i dobrze, bo pokoje nieduże, ale jak za pokój za jedną noc trzeba zapłacić 1500 zł, to niektórzy mówią, po co mi ten duży pokój? Warto by było, żeby na przykład była piękna pogoda. No a tego na razie synoptycy, jak wiadomo, nie przewidują. No i co wtedy robić? No w takim dużym hotelu można oczywiście skorzystać z atrakcji. Akcjach, które hotel przygotował, można wybrać się również do restauracji, gdzie na przykład za tatar przyjdzie nam zapłacić 73 zł, za sałatkę Cezar 46, za zupę rybną 38 zł. Czyli można powiedzieć średnie ceny nad polskim morzem. No ale może ktoś lubi w takim wielkim hotelu, gdzie jest dużo pokoi, dużo ludzi, można się poprzepychać. No, na przykład, no niektórzy już to porównują do wakacji na nawet na Bali, że podobno na Bali to jest taniej niż w Pobierowie. No, ale zależy, gdzie na tej Bali człowiek jest, czy rzeczywiście poleci na Bali. Wybór, jak zwykle, należy do was, ale może to taka poranna dyskusja przy kawce. Czy na przykład pojechalibyście do takiego hotelu w Pobierowie, do takiego małego Dubaju, gdzie mnóstwo ludzi, a do tego jeszcze drogo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol.

0: Cherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce.
2: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Reklama.

0: Tak, tak. Jeszcze tylko dzisiaj i już będzie piątek, a piątek to weekendu początek, ale wszystkich fanów piłki nożnej ratuje to, że już dzisiaj o godzinie 21 będą mieli co robić. Na początek widowisko muzyczno-teatralne, a potem to już przejdziemy do pierwszych spotkań reprezentacji, które dostały się do Mistrzostw Świata. Niestety naszej, jak wiadomo, tam nie będzie, ale będą nasi sędziowie. To jest przynajmniej plus, że jakoś zaznaczymy my Polacy swoją obecność. Pamiętajcie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Róbcie co chcecie, będzie zabawa, będzie się działo. Co zrobicie, tak zrobicie. Międzynarodowy Dzień Rysia dzisiaj mamy. Pozdrawiam wszystkie ryśki, ryśki, wszystkie to fajne chłopaki. Tu chodzi oczywiście o rysia, czyli zwierzątko. I na zakończenie pozdrowienia dla wszystkich komorników sądowych. Obyście mieli jak najmniej pracy, panie i panowie. No bo to z takimi życzeniami dla nas wszystkich, oby komornicy sądowi nas się nie czepiali. Pozdrawiam was o poranku, życzę udanego dnia i zapraszam na nasze najlepsze, jak zwykle w tygodniu, piątkowe poranne spotkanie. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku. Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
4: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i dwa Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
3: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na hali gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane i MGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
5: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw. Poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
3: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
6: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentanty

0: Stację z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
1: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
2: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku znaleźli narkotyki podczas jednej z imprez odbywających się na terenie powiatu. Zatrzymany został 40-letni mieszkaniec Gdańska. Do interwencji doszło w chałupach. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności znaleźli przy 40-latku narkotyki. Zabezpieczono ponad 7 gramów marihuany, 41 setnych grama kokainy oraz 15 tabletek MD. DMA o łącznej wadze 6,5 grama. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 40-letniego mieszkańca Gdańska zadecyduje sąd. Do szkół na terenie gminy Główczyce trafił nowoczesny sprzęt, który ma wspierać prowadzenie zajęć zdalnych i hybrydowych. Łącznie placówki otrzymały 21 zestawów w wyposażenie w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Najwięcej sprzętu przekazano Szkole Podstawowej imienia Juliana Tuwima w Pobłociu, która otrzymała 11 zestawów. 5 zestawów trafiło do Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Stowięcinie, 4 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach, a 1 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie. Każdy zestaw zawiera m.in. tablet graficzny, słuchawki z mikrofonem, kamerę, statyw, mikrofon do zbierania dźwięku z sali oraz hub USB. Przekazanie sprzętu było możliwe dzięki umowie zawartej przez gminę Główczyce z ministrem cyfryzacji reprezentowanym przez NASK. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Nowe wyposażenie będzie wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, przede wszystkim podczas zajęć prowadzonych w formule zdalnej i hybrydowej. Samorząd podkreśla, że inwestycja ma pomóc w podnoszeniu jakości kształcenia oraz poprawie warunków nauki w szkole na terenie gminy. 7 pijanych kierowców za kółkiem i 48 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych za przekroczenie prędkości. To wynik blisko 500 kontroli uczestników ruchu drogowego. Słupska policja podsumowała długi czerwcowy weekend na drogach powiatu słupskiego. Jak mówi młodszy aspirant Amadeusz Gal, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, niestety nie obyło się bez poważnie wyglądających zdarzeń drogowych.
3: Niestety nie obyło się bez poważnie wyglądających zdarzeń drogowych. W piątek w Bruskowie Wielkim kierujący osobowym Renault, 23-latek, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w mur posesji. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
2: Policjanci cały czas apelują o zdrowy rozsądek oraz wzajemny szacunek na drogach. Chwila nieuwagi może kosztować życie. W starostwie powiatowym w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Celem jest zwiększenie udziału lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Strony porozumienia podkreślają, że jednym z jej kluczowych celów jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gospodarczego Pomorza, w tym zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i zasobów kadrowych. Jak mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, jednym z naszych priorytetów w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest, aby jak największa część wartości inwestycji pozostała w Polsce, a w szczególności na Pomorzu. Dlatego konsekwentnie budujemy partnerstwa z lokalnym biznesem i samorządami, aby stworzyć warunki do szerokiego udziału pomorskich firm w łańcuchu dostaw. Porozumienie zostało zawarte z licznymi organizacjami reprezentującymi środowisko biznesowe regionu, w tym Regionalną Izbą Przedsiębiorców Norda, Pracodawcami Pomorza, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Forum Pracodawców Północy czy Izbami Rzemieślniczymi. Porozumienie podpisane przed organizacją trzecich już warsztatów z przedsiębiorcami na Pomorzu w ramach prowadzonego przez PEJ wstępnego dialogu z rynkiem. Temperatura trochę nam spadła i gdyby przy tej deszczowej pogodzie jeszcze ciśnienie spadło, to byśmy w ogóle chyba wszyscy poznęli. Na szczęście ciśnienie jest dziś umiarkowane 1015 hektopaskali, a na termometrach około 16 stopni Celsjusza, w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ust.

0: Kozielsce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i około 14 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie duże, no i ten deszcz.
1: Norda, Norda.

0: Bardzo się cieszę, że mogę być razem z Wami. Zapraszam, by spędzić najbliższe godziny w moim towarzystwie. Nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kps.pl.

0: www.wejherowo.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Reklama.

Polska muzyka stadionowa weszła właśnie na taki poziom, że koncert przestaje być tylko koncertem, a zaczyna przypominać pełne popkulturowe widowisko. Widać to po ostatnim starcie trasy Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim. Mówimy o artyście, który potrafi sprzedać setki tysięcy biletów, zbudować show na ogromną skalę i jeszcze dorzucić do tego muzyczne ogłoszenie, o którym później dyskutują fani. Pojawienie się Sobla i zapowiedź wspólnego projektu dobrze pokazują, jak dziś działa polski mainstream. Nie chodzi już tylko o pojedynczą piosenkę, liczy się moment, zaskoczenie, nagranie z trybun, reakcje internetu i poczucie, że coś wydarzyło się naprawdę na oczach publiczności. Dawniej wielkie ogłoszenia robiło się konferencją albo komunikatem prasowym. Teraz wystarczy stadion, odpowiedni gość na scenie i kilkadziesiąt tysięcy osób, które w jednej chwili zamieniają się w dział promocyjny z telefonami w rękach.

0: kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Mieszkaniec gminy Szemot Nikodem Gendera zajął 9. miejsce podczas Mistrzostw Europy w biegach przeszkodowych w Hiszpanii. Wynik jest tym bardziej imponujący, że młody zawodnik stanął na starcie zaledwie kilka godzin po poważnych problemach zdrowotnych. W noc poprzedzającą zawody Nikodem dostał wysokie gorączki przekraczającej 39 stopni. Jeszcze rano jego występ stał pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie jednak zdecydował się wystartować i mimo osłabienia ukończył rywalizację, zaliczając wszystkie przeszkody na trasie. Na mecie zameldował się z kompletem 3 opasek potwierdzających pokonanie wszystkich wymaganych elementów biegu. Dało mu to wysokie 9. miejsce w Europie. Co ciekawe, wielu jego rywali nie zdołało ukończyć wszystkich przeszkód. Do miejsca tuż za podium zabrakło mu 4 minut. Blisko miejsca w czołowej dziesiątce był także drugi reprezentant rodziny Genderów, Tobiasz. Zawodnik również dotarł na stadion z 3 opaskami, jednak podczas serii wymagających przeszkód rozstawionych na piszu stracił ostatnią z nich na ostatniej przeszkodzie i ostatecznie nie został sklasyfikowany. Najmłodsi mieszkańcy Lemorka po raz 39 spotkali się na sportowej rywalizacji. Na Orliku przy Placu Piastowskim odbyły się igrzyska sportowo-zabawowe dzieci przedszkolnych. W wydarzeniu udział wzięły reprezentacje przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych. Na starcie stanęły dzieci w wieku 5-6 lat, które rywalizowały w drużynach składających się z dziewcząt i chłopców. Na uczestników czekało wiele nietypowych konkurencji. Przedszkolaki sprawdzały swoje umiejętności m.in. podczas sadzenia ziemniaków, pokonywania toru przeszkód, wyścigów z piłką do siatkówki, celowania do obręczy czy emocjonującego wyścigu rzędów. Organizatorem 39. Igrzysk sportowo-zabawowych dzieci przedszkolnych było Centrum Sportu i Rekreacji w Lemorku, a wydarzenie poprowadziła Małgorzata Barańska. Bieg po nowe życie po raz kolejny zawita do Gdańska. Już 20 czerwca w centrum miasta odbędzie się jubileuszowa 30. edycja wydarzenia promującego ideę transplantacji i świadomego dawstwa narządów. Uczestnicy spotkają się na trasie prowadzącej z Targu Węglowego ulicą Długą i Długim Targiem. Rywalizacja odbędzie się w formule 4-osobowych sztafet Nordic Walking. Na starcie pojawią się osoby po przeszczepach, dawcy narządów, lekarze, przedstawiciele świata sportu, kultury, nauki i mediów, a także młodzież miejskich szkół. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Od ponad 15 lat bieg po nowe życie promuje wiedzę na temat transplantacji oraz zachęca do rozmów z bliskimi o decyzjach związanych z dawstwem narządów. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 80 osób po przeszczepieniach z całej Polski. Wśród nich będzie m.in. gdynianka Magdalena Fiedorow, która 3 lata temu przeszła przeszczep wątroby. Jak podkreśla, dzięki transplantacji uzyskała siły i mogła wrócić do aktywnego życia. Start pierwszej sztafety zaplanowano na godzinę 15. Wydarzenie rozpocznie się pół godziny wcześniej na Targu Węglowym. Zakończenie i wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn przewidziano około godziny 17.
5: Choć póki co temperatura idzie w górę, to dzisiaj te różnice na przestrzeni dnia będą jedynie symboliczne. Zbyt gorący ten dzień nie jest, a przede wszystkim nie jest słoneczny i nie jest suchy. A jaki jest? No, mokry i chmurny, można się już domyślać. Na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 15 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lamborku, Kamelnicy, 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi i Luzinie. Dobra wiadomość jest taka, że już jutro temperatura zacznie odbywać.

0: Coraz mocniej widać, że kulisy stały się prawie osobnym gatunkiem rozrywki. Publiczność nie chce już tylko dostać gotowej piosenki, filmu albo serialu. Chce wiedzieć, kto z kim pracował, kto pojawił się w studiu, kto zostawił wymowny komentarz, a kto wrzucił zdjęcie, które wygląda niewinnie tylko przez pierwsze 3 sekundy. Dlatego współpraca artystów, zapowiedzi płyt i zakulisowe kadry potrafią rozpalać emocje jeszcze zanim pojawi się oficjalny singiel. Widać to szczególnie przy dużych nazwiskach, bo fani bardzo szybko łączą kropki. Jeden wspólny występ, jedna relacja, jeden podpis pod zdjęciem i internet już układa teorię na 6 rozdziałów. Show biznes dobrze to rozumie. Czasem najlepsza zapowiedź nie mówi prawie nic, ale zostawia tyle miejsca na domysły, że publiczność sama dopisuje całą kampanię promocyjną.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Do Siamu Tarocimy w jedno.
4: Ale 14 czerwca szczególnie.
3: A czemuś to?
4: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
3: Ku jak w jedno zaczynamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
4: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
3: Wajrowa, Lezena, Najsiamuda.
4: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać ci swoją nagrodę.
3: Serdeczne Rocimy!
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.
7: If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married long time ago.

Sport i show biznes coraz częściej działają jak jeden wielki ekran podzielony na kilka obrazków. Dobrym przykładem jest obecność Taylor Swift na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Niby na parkiecie trwa walka o wynik, ale wystarczy ujęcie kamery na trybuny i nagle część internetu komentuje już nie tylko akcje koszykarzy, lecz także reakcje gwiazdy, towarzystwo, koszulkę i cały popkulturowy kontekst. Swift pojawiła się na czwartym meczu finałów, a media natychmiast opisywały, kto siedział obok niej i jak zareagowali kibice. To pokazuje, jak zmieniło się oglądanie sportu. Jedni patrzą na wynik, inni na celebrytów, a jeszcze inni na memy, które powstaną 5 minut później. Wielki mecz nadal jest wielkim meczem, ale show biznes potrafi dołożyć mu drugi komentarz. Czasem bez mikrofonu, za to z miejscem w pierwszym rzędzie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram.

0: Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35. Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
3: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
2: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi autor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
2: Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
5: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełenskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
2: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. To dotyczy współpracy jednostek. Porozumienie podpisane zostało w środę 10 czerwca w siedzibie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

0: i w Wejherowie. Jego głównym celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych w obszarze nauk pedagogicznych.
1: Pani dyrektor Sylwia Romanowska zgodziła się na taką szeroko pojętą współpracę z naszą uczelnią, nie tylko do kierunku studiów pedagogika, ale również do wszystkich naszych studentów i przyjmowania naszych studentów na praktyki studenckie, jak również szeroko pojętą współpracę w ramach projektu, który uzyskaliśmy, projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kierunek pedagogika.
0: Tłumaczy prorektor do spraw studiów Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dr Beata Dudzińska. Partnerstwo pomiędzy uczelnią a poradniami ma przyczynić się do lepszego połączenia wiedzy akademickiej z praktyką.
2: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wejherowie, ale cały zespół poradni, jak wiadomo, jest poradnią zespołem powiatowym, więc dla nas bardzo ważne jest wsparcie całej młodzieży, dzieci, które są z naszego powiatu, a tym samym także dbamy o to, żeby to kształcenie było na najwyższym poziomie, ale także adekwatne do ich takich potrzeb i możliwości. I mamy takie poczucie, że współpraca z KPSW pozwoli właśnie na to, żeby studenci pedagogiki mogli nabywać odpowiednie kompetencje i umiejętności poprzez chociażby praktyki czy wizyty studyjne, o których była już tutaj mowa.
0: Mówi dyrektor powiatowego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wejherowie Sylwia Romanowska. Przedstawiciele obu stron podkreślają, że współpraca ma przynieść korzyści nie tylko studentom i pracownikom placówek, ale również dzieciom i młodzieży korzystającym z pomocy specjalistów. W wieku 78 lat zmarł Jerzy Konkol, były radny gminy Łęczyce. O jego śmierci poinformował Urząd Gminy Łęczyce. Samorządowiec przez wiele lat angażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności, pełniąc mandat radnego w trzech kadencjach. Jerzy Konkol zasiadał w Radzie Gminy Łęczyce w latach 1990-1994, 1998-2002 oraz 2006-2010. Były to odpowiednio pierwsza, trzecia i piąta kadencja samorządu gminnego po reformach ustrojowych. Przez lata uczestniczył w pracach Rady i współdecydował o kierunkach rozwoju gminy oraz realizowanych inwestycjach. W związku ze śmiercią byłego radnego kondolencje rodzinie i bliskim złożyli wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, przewodnicząca Rady Gminy Żaneta Grzankowicz, radni oraz pracownicy urzędu. Kierowców w Słupsku czekają kolejne utrudnienia. W przyszłym tygodniu rusza przebudowa ulicy Gdyńskiej, mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak.
3: Wykonawca, który będzie realizował przebudowę ulicy Gdyńskiej, przystępuje do ustawienia oznakowania pionowego i poziomego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, więc na pewno będą już niebawem występowały utrudnienia w ruchu na tym odcinku ulicy Gdyńskiej. Natomiast stricte roboty budowlane mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu.
0: Przebudowa ulicy Gdyńskiej to jedno z zadań realizowanych w ramach uzbrojenia terenów pod budowę strefy przemysłowej we wschodniej części miasta. Inwestycje zakłada m.in. połączenie drogi z ulicą Inwestycyjną wraz z przebudową skrzyżowania z bohaterów Westerplatte Europejskiej. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia, powstaną chodniki i droga rowerowa. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 61 milionów złotych, z czego 80% pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Południe już za nami, słońce jest w zenicie i musicie mi niestety wierzyć na słowo dzisiaj, bo zachmurzenie jest tak intensywne, że to słońce to jedynie jest grzatkim gościem na niebie. Na termometrach dziś 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieuszce, 15 w Gnilimpusku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 stopni Celsjusza w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości i to bardzo dobrze, bo gdyby jeszcze ciśnienie się niskie dzisiaj zrobiło, to byśmy wszyscy usnęli.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

What the fuck? Na rynku muzycznym coraz mocniej widać, że granice między gatunkami są już bardziej umowne niż kiedyś. Pokazuje to Imek i jego płyta Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, która pojawia się w czerwcu i od początku budzi skojarzenia z wielkim spotkaniem różnych światów. Jest tu orkiestra, jest hip-hop, jest producenckie myślenie i są raperzy, których zwykle nie wkłada się do jednej szuflady z muzyką symfoniczną. I właśnie w tym jest siła całego pomysłu. Polski rap już dawno wyszedł z etykiety muzyki podwórkowej, a muzyka klasyczna coraz częściej przestaje być zamknięta w sali koncertowej z miną, że nie wypada się ruszać. Kiedy te dwa światy spotykają się u kogoś takiego jak Imek, wychodzi z tego nie eksperyment dla eksperymentu, tylko rozmowa na dużą skalę. A jeśli fortepian dogaduje się z samplerem, to znaczy, że w muzyce czasem mniej ważne jest, z której półki ktoś przyszedł, a bardziej, czy ma coś do powiedzenia.

0: Know that you need me.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun

0: Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

Polskie seriale coraz odważniej wchodzą w tematy, które jeszcze niedawno byłyby raczej dodatkiem niż osią dużej produkcji. Widać to przy serialu Proud, który po nagrodzie Grand Prix na festiwalu Seriesmania trafia do szerszej publiczności jako polska produkcja. W centrum wydarzeń jest Filip, młody bohater z dużym ego, dużą potrzebą podziwu i jeszcze większym problemem z własną niepewnością. Sam opis pokazuje, że polski streaming nie chce już tylko opowiadać kryminałów, historii rodzinnych albo bezpiecznych obyczajówek. Coraz częściej sięga po bohaterów bardziej współczesnych, niejednoznacznych i osadzonych w świecie, w którym wizerunek bywa tak samo ważny jak prawdziwe emocje. Tu nie chodzi tylko o premierę kolejnego serialu. Chodzi o to, że polska produkcja coraz częściej mówi językiem ludzi, którzy żyją między relacją, kamerą, profilem i potrzebą, żeby ktoś wreszcie zobaczył ich bez filtra.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
5: To nasza siemałsko grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
4: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
5: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
4: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Przemudzie.
5: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
4: Serdecznie zapraszają wójt gminy Przemud Ryszard Kalko.
5: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
0: Reklama.

Jennifer Lopez i jej On The Floor wróciło do rozmów oraz do łask po scenie z serialu Off Campus. Utwór ma już swoje lata, ale internet przypomniał, że w streamingu nic nie jest naprawdę stare, jeśli pojawi się dobry kontekst. Jedna scena, kilka krótkich nagrań, reakcje widzów i nagle piosenka, którą wielu pamięta z klubów, radia albo szkolnych dyskotek, trafia do nowej publiczności. To jest bardzo ciekawy mechanizm współczesnej rozrywki. Kiedyś przebój wracał dzięki reklamie albo składance największych hitów. Teraz wystarczy fragment serialu i emocja, którą ludzie chcą sobie odtworzyć jeszcze raz. Piosenki nie zawsze potrzebują nowej wersji. Czasem wystarczy, że ktoś znajdzie im nowe miejsce w historii.

0: miles away.
1: Reklama.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie

0: jest rowerek, to spokojna głowa rodzica.
1: W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Niespełna 15 minut przed godziną 13 na kolejne wydanie programu Okno na kulturę zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. W Redzie zapowiadają się 3 dni pełne muzycznych chwil, sportowych emocji i wspólnego świętowania. Od 12 do 14 czerwca odbędą się bowiem Dni Redy. Tegoroczne świętowanie rozpocznie się już jutro w samo południe uroczystą sesją Rady Miasta. W Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia dla mieszkańców, którzy swoją działalnością i zaangażowaniem współtworzą lokalną społeczność. Tradycyjnie najbardziej widowiskowym dniem redzkiego święta będzie sobota. Już od godziny 14 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działać będzie strefa rodzinna z dmuchańcami oraz licznymi atrakcjami dla najmłodszych i dorosłych. Wieczorem centrum wydarzeń przeniesie się pod scenę koncertową. O godzinie 18 wystąpi La Via Voice pod kierownictwem Weroniki Korthals, wokalistki, kompozytorki, dyrygentki, która wraz z redzkim chórem zaprezentuje wyjątkowe połączenie nowoczesnych brzmień z kaszubską wrażliwością. Kwadrans przed godziną 19 publiczność usłyszy duet Emo, prezentujący nowoczesny pop, elektronikę i pełne emocji teksty. Następnie około godziny 20.15 na scenie pojawi się legenda polskiego rocka, czyli zespół Kobra Nocka. Finałem koncertowego wieczoru będzie występ jednego z najbardziej charakterystycznych głosów młodego polskiego popu, Oskara Cymsa. Wstęp na wszystkie koncerty i atrakcje jest całkowicie bezpłatny. Sobotnie obchody dostarczą również wielu sportowych emocji. Od godziny 12 w hali tenisowej Mosiru odbywać będą się sparingi bokserskie we wszystkich kategoriach wiekowych. Wydarzenie stanowić będzie zapowiedź gali boksu olimpijskiego o Puchar Burmistrza Redy, organizowanej przez Klub Sportowy Afera, której rozpoczęcie zaplanowano 13 czerwca o godzinie 16. Niedziela upłynie pod znakiem lekkoatletyki. Od godziny 10.30 na stadionie Mosir odbędzie się ogólnopolski meeting atletyczny dla dzieci i młodzieży. Zatem 12, 13 i 14 czerwca zaglądamy do Redy. A z kolejną dawką propozycji kulturalnych powracam kwadrans przed 17. Dobrego popołudnia!

Przygotowania do mundialu pokazują, że wielki sport coraz częściej jest też wielką produkcją medialną. W związku z upałami podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie dużo mówi się o przerwach na nawodnienie. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo piłkarzy, bo przy wysokich temperaturach organizm nie wybacza brawury. Ale od razu pojawia się drugi temat. Dla nadawców takie pauzy to także potencjalne miejsce na reklamy, czyli moment, w którym zdrowie zawodników spotyka się z kalkulatorem po stronie telewizji. Futbol przez lata bronił się ciągłością gry. Mecz płynął, a przerwy były krótkie i naturalne. Teraz widać, że nawet piłka nożna zaczyna zbliżać się do logiki wielkich sportowych widowisk, gdzie każda minuta anteny ma swoją cenę. Nawodnienie jest potrzebne. Pytanie brzmi, czy przy okazji ktoś nie spróbuje sprzedać nam pragnienia w pakiecie premium, a mecz otwarcia już dzisiaj wieczorem.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 3.

0: drzwi. Dołącz do nas.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
3: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
2: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
4: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
2: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi do żywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
5: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
2: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje – USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Bechtel otworzył swoje biuro w Trójmieście. Swoją siedzibę generalny wykonawca budowy jądrówki będzie miał teraz w Gdańsku. Warszawska siedziba nadal będzie pełnić rolę centralnego biura firmy w Polsce, natomiast gdański oddział stanie się ważnym zapleczem operacyjnym i inżynieryjnym projektu AP 1000. Docelowo na 3 piętrach wieży Alchemia Aurum i blisko 3000 metrów kwadratowych powierzchni zatrudnienie znajdzie około 220 osób. Jak mówi marszałek województwa polskiego Mieczysław Struk, to kolejny znak, że projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej coraz mocniej zakorzenia się tutaj na Pomorzu. Obecność Bechtela w Gdańsku ma znaczenie praktyczne i symboliczne. Praktyczne, bo wielkiej inwestycji nie da się prowadzić z zabiórka oddalonego od regionu. Trzeba być blisko ludzi, trzeba być blisko samorządów i

0: przedsiębiorców. W lutym 2026 roku Bechtel podpisał umowę z pomorską spółką Doraco na realizację zaplecza badań geologicznych i geotechnicznych na terenie inwestycji. W maju zawarł umowę ze spółką Unihouse na budowę zaplecza pracowniczego dla 1000 pracowników na terenie przyszłej elektrowni, a równolegle prowadzi kilkadziesiąt postępowań przetargowych powiązanych z projektem, których łączna wartość wynosi 1,7 miliarda złotych. Na drodze wojewódzkiej numer 214 pomiędzy Osobem Lęborskim a Łebunią w rejonie bliżej Łebuni doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana. Do kolizji doszło w czwartek w godzinach porannych. Zderzyły się Volkswagen oraz Ford. Poszkodowaną jest 62-letnia kierująca Fordem, mieszkanka powiatu lęborskiego. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie ustalany jest zakres jej obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Służby wyznaczyły objazdy. Kierowcy byli kierowani przez Cewice drogą powiatową w stronę Łebuni oraz w przeciwnym kierunku w stronę Cewic. Radni powiatu słupskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu powiatu w ramach programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych, mówi starosta słupski Paweł Lisowski.
1: Wyróżniamy się na tle powiatów w województwie pomorskim i nie tylko. Mam tutaj na myśli i program, który Państwo radni uchwaliliście, program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Chciałbym Państwu radnym bardzo serdecznie za to podziękować, że zawsze pamiętacie też i o ochotnikach, i o straży zawodowej.
0: Decyzją radnych gminy Dębnica, Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Redzikowo, Smołdzino i Ustka otrzymają po 15 tysięcy złotych dofinansowanie na zakup odzieży dla druhów oraz wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej. Z kolei OSP Dębnica otrzyma 5 tysięcy złotych na zakup akumulatorów do radiotelefonów i narzędzi akumulatorowych, natomiast do OSP Potęgowo trafi 5 tysięcy złotych dofinansowania na zakup kamery termowizyjnej i prądownicy wodnej. Dwóch nastolatków odpowie za brutalny rozbój, do którego doszło pod koniec ubiegłego miesiąca na jednym z osiedli w Wejherowie. Młodzi sprawcy zaatakowali 49-letniego mieszkańca miasta, dotkliwie go pobili, a następnie zabrali mu plecak i uciekli z miejsca zdarzenia na rowerach. Do napadu doszło nocą 30 maja po godzinie 23. Poszkodowany nie był w stanie opisać sprawców, jednak policjanci szybko rozpoczęli działania. Na miejscu zabezpieczono ślady oraz pozostawiono przez jednego z napastników czapkę. Analiza materiału dowodowego pozwoliła ustalić tożsamość obu sprawców. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tepotrykus, pierwszy ze sprawców został zatrzymany 8 czerwca na terenie gminy Wejherowo przez policjantów pionu kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszem zespołu do spraw nieletnich. Okazał się nim 15-latek. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim niewielkie ilości marihuany oraz mefedronu. Substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. 9 czerwca rano policjanci operacyjni z Wejherowskiej Komendy wspólnie z przewodnikiem SAS służbowego zatrzymali drugiego uczestnika rozboju. Obaj nieletni trafili do policyjnej izby dziecka, a następnie zostali doprowadzeni przez sąd rodzinny. Ten zdecydował o umieszczeniu nastolatków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Szaro, ponuro i mokro się nam zrobiło. Te zachmurzenie jeszcze się trochę utrzyma. Temperatura spadła, 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie, 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. Mogą jeszcze dzisiaj w regionie pojawiać się lokalne burze, a wtedy to akurat wiatr będzie porywisty. Temperatura jutro pójdzie już w górę.
2: Norda FM.

Wracamy do rodzimego show biznesu. Artyści zaczynają publicznie namaszczać młodsze nazwiska na swoich następców. Ralf Kamiński w ostatnich wypowiedziach bardzo mocno chwalił Roxanę Węgiel, mówiąc o niej jako o materiale na największą polską popstar. I niezależnie od tego, czy ktoś lubi ten styl ekspresji, widać tu szersze zjawisko. Młode gwiazdy nie są już traktowane tylko jako osoby po talent show albo internetowe nazwiska na chwilę. Jeśli utrzymują tempo, pracują scenicznie i potrafią odnaleźć się w mediach, zaczynają być postrzegane jak pełnoprawni gracze dużej sceny. Roxy jest tu dobrym przykładem, bo dorastała przy publiczności, a to w show biznesie jest jednocześnie atutem i pułapką. Łatwo przykleić komuś dawną etykietę. Znacznie trudniej zauważyć, że ta osoba zdążyła już zmienić rozdział, garderobę i skalę ambicji.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

Opole znów uruchomiło dyskusję o tym, czym właściwie ma być Wielki Festiwal Polskiej Piosenki. Konkurs premier wygrał Sargis z utworem Ziemia, a zgodni byli i jurorzy, i widzowie. Sam wynik to jedno, ale wokół festiwalu znów wróciło pytanie, czy taka impreza nadal potrafi wyłapywać przyszłe przeboje, czy bardziej staje się wielkim ekranem wspomnień. To ciekawe, bo Opole ma potężną historię, ale młodsza publiczność często żyje już innym rytmem. Zna artystów z krótkich nagrań, koncertowych fragmentów w sieci i playlist, które zmieniają się szybciej niż telewizyjna ramówka. A jednak kiedy pojawia się zwycięzca, komentarze, spory i rankingi występów, widać, że ten festiwal nadal coś uruchamia. Może nie zawsze tak jak dawniej, ale w polskiej muzyce ciągle jest miejscem, przy którym ludzie chcą mieć swoje zdanie. A to już całkiem sporo, bo piosenka bez dyskusji znika szybciej niż refren, którego nikt nie zanucił po emisji.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu zaczyna się twój remont.
0: Reklama.

Nowy dokument o Michaelu Jacksonie znów pokazuje, jak trudne tematy wokół wielkich gwiazd potrafią rozbić publiczność na dwa obozy. Jedni oceniają całość bardzo wysoko, a drudzy niekoniecznie doceniają zaangażowanie twórców produkcji. I tu zaczyna się szersza opowieść o tym, jak dziś oglądamy dokumenty o idolach. Dla jednych to próba uporządkowania głośnej historii, dla innych zamach na pamięć o artyście. Fandom potrafi działać jak tarcza, która odbija wszystko, co nie pasuje do ukochanego obrazu gwiazdy. Platformy bardzo dobrze wiedzą, że takie produkcje wywołują emocje, bo nie chodzi tylko o fakty, ale też o lojalność, wspomnienia i prywatne przywiązanie do muzyki. Czasem najtrudniejsze w popkulturze nie jest obejrzenie dokumentu. Najtrudniejsze jest przyznanie, że idol z plakatu nie mieści się już w prostym kadrze.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
6: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Taylor Swift znów pokazała, że w popkulturze nie sprzedaje się już tylko piosenki, filmu albo stylizacji. Sprzedaje się cały zestaw znaków do odczytania. Przy premierze Toy Story 5 pojawiła się z nowym utworem napisanym do filmu, ale równie dużo uwagi przyciągnęły detale. Strój nawiązujący do postaci Jessie, biżuteria z motywem podkowy, kaseta VHS pierwszej części Toy Story zamiast zwykłej torebki i występ z Randym Newmanem. To wygląda jak perfekcyjnie złożona układanka dla fanów, którzy uwielbiają szukać easter eggów. Swift od lat buduje komunikację tak, żeby każdy szczegół mógł być tropem, a każdy trop zaczątkiem internetowego śledztwa. W tym przypadku nostalgia Pixara spotkała się z mechaniką współczesnego fandomu. Dawniej na premierę filmu szło się zobaczyć bohaterów z ekranu. Teraz czasem równie ważne jest to, co gwiazda trzyma w ręce na czerwonym dywanie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center.

0: Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama. Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
2: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
1: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
3: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
1: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcza na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
4: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest takie przyrządki do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
1: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
5: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Oficjalnie oddano do użytku nowy most nad Bychawską Strugą w miejscowości Wierzchucino w gminie Krokowa.
6: Jestem zadowolony bardzo z tej inwestycji, a to dlatego, że tutaj był taki stary, drewniany most. Jak jeszcze pracowałem w gminie Krokowa, to co chwilę nam jakaś deska wylatywała. Jak podeszedłem do starostwa, to cały czas myślałem o tym, żeby go wyremontować. Zrobiliśmy dokumentację, w ubiegłym roku pojawiła się możliwość zdobycia środków, złożyliśmy wniosek, dostaliśmy dofinansowanie. Rygor był taki, że trzeba było całą inwestycję zakończyć praktycznie do końca ubiegłego roku. Stąd był, jak to młodzież mówi, ogień.
5: Tłumaczy Jarosław Białk, starosta Pucki. Inwestycja kosztowała ponad 5 400 000 zł i już od kilku miesięcy służy kierowcom oraz mieszkańcom, poprawiając bezpieczeństwo i komfort przejazdu w tym rejonie.
7: Mówimy nie tylko o przebudowie samego mostu, ale tak naprawdę przebudowie całej drogi powiatowej od jednego skrzyżowania aż do drugiego skrzyżowania koło biblioteki. Cały ten fragment został przebudowany. Oprócz tego, że mamy most, to mamy zbudowane chodniki, mamy oświetlenie, mamy nowe oznakowanie drogowe, mamy przebudowane sieci infrastruktury podziemnej, mamy odwodnienie zrobione. Także w tym rejonie jest cała kompleksowa infrastruktura drogowa już wykonana.
5: Mówi Marcin Majek, dyrektor dróg powiatowych w Pucku. Jak podkreślają samorządowcy, nowy most to ważna inwestycja infrastrukturalna dla regionu, która usprawnia lokalną komunikację i stanowi istotne wzmocnienie sieci drogowej powiatu puckiego.

0: powiecie lęborskim policjanci zatrzymali 6 osób poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności. Do ujęcia doszło w ramach ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej prowadzonej przez funkcjonariuszy w dniach 8 i 9 czerwca, której celem było namierzenie i zatrzymanie osób unikających wykonania wyroków sądowych. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 38-letni mieszkaniec Lęborka skazany na 3,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Policjanci ujęli również 31-latka zatrzymanego w Łebie, który miał do odbycia karę 45 dni pozbawienia wolności za naruszenie miru domowego, a także 49-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego za jazdę w stanie nietrzeźwości. Akcja była częścią szeroko zakrojonych działań prowadzonych na terenie całego kraju, koordynowanych przez Komendę Główną Policji i realizowanych przy udziale tysięcy funkcjonariuszy. W powiecie lęborskim policjanci ustalili miejsce pobytu i zatrzymali łącznie 6 osób, w tym także poszukiwanych za fałszywe zeznania i paserstwo. Wszyscy zatrzymani zostali już przewiezieni do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary. Najwcześniej pod koniec czerwca otwarty dla ruchu ma zostać odcinek ringu miejskiego w Słupsku, dzięki czemu kierowcy zyskają lepszy dojazd do szpitala wojewódzkiego i osiedli położonych w południowej części miasta. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak.
1: W taki sposób organizujemy te prace, żeby w okresie przełom czerwca-lipca być może będzie udostępniony dla ruchu odcinek od ulicy Westerplatte do ulicy Arciszewskiego. Ma to związek również też z przebudową samej ulicy Gdyńskiej w celu usprawnienia wyjazdu w kierunku centrum miasta przez mieszkańców, którzy na pewno będą mieli kolejne utrudnienia wynikające z przebudowy samej ulicy Gdyńskiej.
0: Budowa ringu miejskiego kosztuje ponad 61 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy gotowy będzie kolejny odcinek od Arciszewskiego do ronda harcmistrza Stanisława Klejdo wraz z budową mostu nad rzeką Słupią. Pogoda dzisiaj utrzymuje się taka, powiedzmy to delikatnie umiarkowana. Spadła nam znacznie w porównaniu do dnia wczorajszego, choć trzeba też przyznać, że jakoś ekstremalnie zimno nie jest. Dziś 16 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 14 stopni Celsjusza w Wejherowie czy Luzinie. Na barometrach około 1015 hektopaskali. Opady deszczu cały czas jeszcze mogą się pojawiać więcej, nawet w nocy i jutro też przelotne opady będą.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Kłaniam się nisko i oczywiście zachęcam do tego, byście posłuchali tego, co przygotuję dla Was jutro. Przyjemnej reszty dnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Najem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
5: Reklama.

0: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pan Andrzej Korczycki, czyli prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobra. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Tak, dzisiaj tutaj jako prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobra, więc może na początku wyjaśnię, co to za podmiot.
0: Normalnie jako ekofabryki, ale to się troszkę łączy też to, co jest najważniejsze, bo to gdzieś Wejherowska Manufaktura Dobra wyrosła niejako z tej działalności, która jest znana przecież właśnie także z ekofabryki.
1: Dokładnie tak. Fundatorem tej fundacji jest spółka Ekofabryka. Fundację założyliśmy w zeszłym roku, więc minął już rok działalności. A fundację założyliśmy po to, żeby właśnie usystematyzować te nasze działania, które w ekofabryce się działy, które często wykraczają poza możliwości działalności spółki. Więc stąd był pomysł, żeby założyć fundację. Fundacja, nazwa Wejherowska Manufaktura Dobra, ona też się kojarzy z naszą ekofabryką. I tak, i tutaj też jestem prezesem, żeby łatwiej nam było działać. No i od zeszłego roku rozkręcamy się, pewne rzeczy udało się nam poukładać. Działalność fundacji to też jest kontynuacja właśnie tego, co robiła wcześniej ekofabryka. W zeszłym roku już też nasza fundacja też była organizatorem pikniku, który współorganizatorem też pikniku, który był w zeszłym roku w parku, a w tym roku już pod pełną tutaj naszą nazwą jako jedyny organizator.

0: organizator Wychrowska Manufaktura Dobra. W najbliższą sobotę właśnie organizuje piknik pod nazwą Łączy Nas Dobro.
1: O tym będziemy za chwilkę rozmawiać, ale właśnie przez ten dobry rok działalności już jako Wejherowska Manufaktura Dobra, no to chyba właśnie doszliśmy do tego, że gdzieś te działania związane z tym pomaganiem, bo od tego to przecież wyszło, kiedy już przed 2 laty te pierwsze pikniki odbywały się charytatywne tutaj w Wejherowie w parku przez właśnie ubiegły rok, no i aż do tego, żeby już konkretnie sprecyzować się, w którą stronę tak naprawdę idziemy i chcemy działać już jako własny szyld manufaktury.
0: Generalnie nasza fundacja Wychrowska Manufaktura Dobra powstała po to, żeby integrować społeczeństwo, po to też, żeby pomagać innym fundacjom, stowarzyszeniom, bo wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dużo przestrzeni, w której możemy podziałać, dużo rzeczy, dobrych rzeczy, które możemy zrobić wspólnie, nie tylko my jako fundacja, ale też możemy zachęcać inne podmioty do tego, żeby pomagać też innym podmiotom. My chcemy wspierać nasze stowarzyszenia, które tutaj mamy, bo też już się odbywały takie spotkania. Organizowaliśmy szkolenia, gdzie właśnie na rzecz naszych tutaj lokalnych stowarzyszeń robiliśmy szkolenia na przykład z prowadzenia mediów społecznościowych, obsługi programu Canva, czyli tutaj te kwestie graficzne i szereg różnego typu takich miękkich działań właśnie wspierających nasze stowarzyszenia, ale też takie bardziej konkretne działania jak piknik już wspomniany, zeszłoroczny piknik, który też organizowaliśmy. Udało nam się też zebrać całkiem spore środki, które częściowo też zostały wydane chociażby na sterylizację i kastrację kotów właścicielskich na terenie miasta i na terenie gminy Wejherowa, więc wachlarz naszych działań jest bardzo duży, myślę, że dopiero się rozkręcamy.
1: Ale tu chyba już w zeszłym roku i w tym szczególnie, patrząc już na plakat wydarzenia wspomnianego, no to widać, że to łączenie, jednoczenie w szczytnym celu jest bardzo mocne, bo tu też ścisła praca z pracodawcami, z regionu, przedsiębiorcami i też zachęcenie troszkę ich niejako do tego, żeby bardzo mocno włączyć się właśnie w tą ideę niesienia pomocy innym.
0: Ja myślę, że jest bardzo dużo osób, które chcą pomagać, dużo firm, które chcą pomagać, a nie zawsze wiedzą, jak to zrobić, więc my też w tym pomagamy. Ale faktycznie dużo firm się zaangażowało i to nie jest tak, że naprawdę trzeba mocno o to prosić. Czasami wystarczy tylko słowo i już widzimy odzew i chęci do pomocy. A przez to, że też działamy właśnie jako fundacja, no to wszystko jest transparentne. To dla firm jest dużo łatwiejsze, bo współpraca z fundacjami takimi jak nasza, no też chociażby pod kątem księgowym, rozliczeń, to wszystko musi być widoczne, transparentne. My też staramy się to robić jak najbardziej. My się oczywiście uczymy wielu rzeczy tak organizacyjnych, ale myślę, że już mamy całkiem dobre doświadczenie. Ale też to robimy tak, żeby wszelkie formalności były przez nas spełnione, czy chociażby, nie wiem, ubezpieczenie, ZAIKS, zgłoszenie zbiórek i tak dalej. Te wszystkie tematy my to robimy od początku do końca jak najbardziej formalnie, poprawnie, żeby też nasi partnerzy byli pewni tego, z kim współpracują i że te nasze działania, ich działania na pewno będą poprawnie przeprowadzone.
1: I dzięki temu już możemy powiedzieć, że pierwszy sukces został osiągnięty jeszcze przed wydarzeniem, bo już możemy powiedzieć, że to wydarzenie no, będzie bardzo duże już w najbliższą sobotę, ze względu na właśnie mnogość tych wszystkich podmiotów, które już teraz postanowiły, że łączy nas dobro.
0: Tak, właściwie to mamy za mały park, żeby wszystko zmieścić u góry, ale to jest...
1: Trzeba go powiększyć
0: i się właśnie zaraz zastanawiamy, jak te wszystkie nasze atrakcje, jak tych wszystkich partnerów pomieścić w parku, bo zajmujemy wszystkie polany piknikową, polanę ogniskową, przestrzeń przy amfiteatrze. Będzie mnóstwo atrakcji, ale myślę, że o tym jeszcze za chwilę opowiem, ale wracając do partnerów, to tak, to łączymy biznes, łączymy samorząd, łączymy mieszkańców, pracowników tych firm, bo to też jest tak, że firmy, które się włączają, nasi partnerzy, to też zachęcają swoich pracowników do udziału właśnie w tego typu piknikach. I to też jest fajne, to też fajnie integruje, to też buduje wizerunek firmy, więc tu na tym wszyscy korzystają. Robimy coś dobrego, i na

0: naprawdę to dobro wraca tutaj do każdego, kto chce w tym uczestniczyć.
1: To zaraz przejdziemy do programu, ale jeszcze powiedzmy, dla kogo w tym roku robimy, bo poprzednie edycje były właśnie po części na rzecz zwierząt, czy im pomocy, czy w tej sytuacji sterylizacji. Teraz zmieniamy zupełnie tą ideę i skupiamy się na człowieku.
0: Tak, ale to też tutaj kwestia wyjaśnienia. Ten piknik, który robimy w najbliższą sobotę, to jest takie nowe otwarcie. Robimy zupełnie nowe wydarzenie, oczywiście na bazie naszych doświadczeń, ale zupełnie nowe wydarzenie z nową nazwą, z nowymi partnerami, ale też i z nowym beneficjentem tej pomocy, czyli zbieramy na hospicja, na hospicjum tutaj nasze w Wejherowie i na hospicjum w Pucku.
1: No i to jest najważniejsza informacja, proszę Państwa, a już za chwilkę będziemy mogli porozmawiać o tym, w jaki sposób chcemy im pomóc, czyli co tak naprawdę będzie można podczas sobotniego pikniku zrobić w Wejherskim Parku. O tym opowiem już po krótkiej przerwie.

0: Wracamy na nasze antenie do rozmowy na temat tego, co będzie się działo w najbliższy weekend w Wejherowskim Parku, czyli na temat festynu Łączy Nas Dobro. Przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o Łączy Nas Dobro, skoro już wiemy, że pomagamy hospicjom, to w jaki sposób? Bo to jest też bardzo ważne. Mamy dwa hospicja, dla których chcemy uzbierać jak najwięcej pieniążków. Mamy już ten wkład wielu partnerów. No a przede wszystkim my jako też mieszkańcy Wejherowa i okolic, co będziemy mogli w najbliższą sobotę między 12 a 17, co najważniejsze właśnie, robić w parku?
1: Przede wszystkim trzeba przyjść. Niezależnie od pogody, mam nadzieję, że będzie słońce, chociaż na dzisiaj może to się nie zapowiada, ale zakładamy, że będzie dobra pogoda, żeby to, co przygotowaliśmy, żeby można było z tego skorzystać. Będzie mnóstwo atrakcji i tak naprawdę trzeba przyjść i skorzystać z tych atrakcji. Te atrakcje będą dostępne dla odwiedzających, będą przy nich wolontariusze, będą słoiki, do których będzie można wrzucić datek za skorzystanie z danej atrakcji, ale oczywiście tu jest, to każdy ile może, tyle wrzuci, tyle pomoże. Nie ma cenników, więc wszystkie atrakcje są dostępne, a będzie ich mnóstwo. Przede wszystkim atrakcje dla dzieci, czyli zaczynamy od tego, co najbardziej przyciąga, czyli dmuchance, różnego typu tory przeszkód, tego typu zabawy. Będzie ich więcej niż było poprzednio, tak żeby też nie było kolejek. Będzie bardzo duża strefa z maszynami, z pojazdami. Będą to

Parki będą to śmieciarki, ładowarki, wywrotki. Do tego wszystkiego będzie można wejść, dotknąć. Myślę, że dla dzieciaków to jest bardzo, bardzo fajna atrakcja. Niektórymi będzie można się

0: Będzie mnóstwo informacji praktycznych, które będzie można się dowiedzieć. Będą pokazy wyjmowania osób z auta. Będą karetki, do których będzie można wejść. Będzie straż pożarna, która będzie też przygotowywać pokazy wysokościowe. No i będzie też strefa militarna, czyli nasze wojsko, które też się wystawi z pojazdami. Będzie można dotknąć, będzie można posłuchać. Też będą pojazdy zabytkowe, bo też się odezwała do nas grupa, która chce zaprezentować swoje pojazdy. Więc tych atrakcji na pewno dla nikogo nie zabraknie. No i przede wszystkim, tak jak poprzednio, będzie też strefa gastronomiczna, gdzie też będzie można się posilić, zjeść. I tu tak samo jak w poprzednich latach, ten zadatek właśnie do słoika będzie można spróbować różnego typu potraw, które będą przygotowywane.
1: No i też, co ważne, będzie scena, a na niej oprócz atrakcji tych kulturalnych, także różnego rodzaju licytacje. To też warto o tym pamiętać, bo to są też rzeczy, które przy okazji będzie można zabrać do domu ze sobą, jednocześnie wspomagając właśnie całą inicjatywę.
0: Tak, tu zachęcam do obserwowania naszego Facebooka, gdzie codziennie staramy się wrzucać informacje. Jutro prawdopodobnie pojawi się post, gdzie też będą wyszczególnione, pokazane, może nie wszystko, ale te, które już mamy, na pewno będą pokazane przedmioty, które będzie można wylicytować, więc też zachęcam do tego, żeby w parku właśnie przed tą sceną, w momencie, kiedy będą licytacje, brać w nich udział. W 100% wszystko to, co pozyskamy właśnie z tej licytacji, wszystko trafia na ten cel charytatywny. Tak z całego pikniku, cały dochód, wszystko przeznaczamy na pomoc dla hospicjów, więc tutaj zachęcam do tego, żeby otworzyć swoje serca i portfele i licytować.
1: No i też to, co jest bardzo ważne, to na pewno nie będzie czas stracony, bo tego rodzaju atrakcji, w ogóle jeżeli chodzi o ten park maszyn budowlanych, ale także chociażby wojsko, bo przecież wojsko nie na co dzień nam się otwiera. Wczoraj mieliśmy dzień otwarty dla dzieciaków, no to powiedzmy sobie, były ogromne tłumy, a dorośli tylko pisali, dlaczego w ciągu dnia, a nie po południu, więc tutaj będzie też ta atrakcja, żeby faktycznie zobaczyć różnego rodzaju sprzęty w akcji, wejść, przymierzyć, to nie tylko atrakcje dla dzieciaków, ale także dla tych dorosłych. Powiedzmy sobie szczerze, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, dokładnie. Od 12 do 17 w najbliższą sobotę w jednym miejscu w naszym parku w tym samym czasie można doznać różnego typu przyjemności, właśnie i to małe, i to duże. Każdy znajdzie coś na pewno dla siebie. Na pewno nie będzie to stracony czas. I przy okazji pomagamy. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. No i mnie też cieszy fakt, że naprawdę udaje się łączyć różne środowiska. Biznes, samorząd, mieszkańców, stowarzyszenia, fundacje. No wszystkich zapraszamy. Każdy może przyjść, każdy może pomóc w czynieniu dobra.
1: No to proszę Państwa, nie pozostaje nic innego, jak oczywiście zaprosić najbliższa sobota. Nie jedzcie oprócz ewentualnie jakiegoś śniadania, nic tam, wszystko będzie na miejscu, będzie i wspaniałe jedzenie i dobra zabawa, wiele różnego rodzaju atrakcji, a wszystko to, tak jak słyszeliśmy, dla hospicjum w Wejherowie i hospicjum w Pucku, więc jedno szczęście, bo warto pomagać, nigdy nie wiadomo kiedy i my będziemy musieli z pomocy tych miejsc skorzystać, oby nigdy, no ale wiadomo jak się życie układa, więc wspierajmy tę organizację, wspierajmy też tę inicjatywę, no i pokażmy, że faktycznie łączy nas dobro. A ja tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Andrzej Gruszczyński, prezes Wejherowskiej Manufaktury Dobra.
0: Dziękuję bardzo.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14:47 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. Chociaż dzisiaj pogoda nam niespecjalnie dopisuje, to nie znaczy, że region się zatrzymał. Nic z tego. Dzieje się dość dużo i my zaraz sobie sprawdzimy, co się dzieje. Tutaj ze mną w studiu są Karina Trybańska z Telewizji Morskiej, z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorskim, oczywiście 24.pl. Karina, o czym dzisiaj w serwisie?
2: Dzień dobry. Dzieje się bardzo dużo i tych dobrych rzeczy i tych niestety też złych. Serwis rozpoczniemy od rozboju, do którego doszło pod koniec maja. Na jednym z wejherowskich osiedli odpowiedzą za niego dwaj nieletni. Następnie powiemy o uroczystym oddaniu do użytku nowego mostu w Wierzchucinie. Wartość inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Pokażemy dziś także inspirujące i bardzo ciekawe spotkanie pod hasłem Aktywne kobiety. Uczestniczki wydarzenia miały możliwość, by dowiedzieć się m.in. jak założyć działalność gospodarczą oraz jakie są możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności. I na koniec powiemy także o porozumieniu podpisanym pomiędzy KPSW w Wejherowie a Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
1: A w międzyczasie my sobie sprawdzamy, co dzieje się ciekawego na portalu nadmorski24.pl. Tomek, głos dla Ciebie.
3: Witam serdecznie. No, część tematów to jest podobna, o których już tutaj wspomniała Karina, czyli to m.in. Wierzchucin, czy ten rozbój, ale przede wszystkim ważna informacja dla sportowego środowiska. Weekend Truzino wczoraj wywalczył Pomorski Puchar Polski, o czym też już piszemy. Gratulujemy zespołowi, to nie udaje mi się z tym awansem do drugiej ligi jeszcze, ale przynajmniej mają inny sukces na koncie. Piszemy także o tym, że jutro być może będzie głośno nad polskim niebem, bo będzie przelot F-35. To ma związek z wydarzeniem powitanie z Polską, które mają właśnie podkreślić rozpoczęcie służby samolotów F-35 w polskiej armii. Piszemy także taką ciekawostkę leśną, że tak się wyrażę. W okolicy Orla jeden z czytelników zrobił zdjęcia drzewkom, które zostały charakterystycznie pozbawione kory i na leśnictwowej Chorobo wyjaśnia, co to za zjawisko. Także możecie przeczytać o absolutorium w gminie Krakowa, bo dzisiaj właśnie radni uchwalili absolutorium dla

0: Witam.
1: A jeżeli siedzicie teraz za kierownicą, a może niedługo będziecie tam siedzieli, no to równo o godzinie 15.30 jak zwykle powiemy wam, jak wygląda sytuacja na drogach naszego regionu.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
5: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Męcenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn.

0: zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
1: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt, tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
0: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
2: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mentzena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mentzenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
3: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu EKW.
0: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
4: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
5: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 44-letni obywatel Ukrainy odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej gdyńskich funkcjonariuszy policji. Najpierw próbował uciekać, a potem zachowywał się agresywnie. W minioną sobotę około godziny 2 w nocy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni otrzymał zgłoszenie od innego uczestnika ruchu drogowego. Zgłaszający poinformował, że obserwuje pojazd marki Peugeot, którego sposób jazdy może wskazywać, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zlokalizowali wskazany pojazd na jednej ze stacji paliw przy ulicy Hutniczej i przystąpili do kontroli drogowej. W jej trakcie kierujący nie podporządkował się wydawanym poleceniom i podjął próbę ucieczki. Mężczyzna gwałtownie ruszył, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla policjantów. Funkcjonariusze, próbując uniemożliwić odjechanie z miejsca kontroli, zostali odepchnięci, kiedy samochód był już w ruchu. Mężczyzna oddalił się z terenu stacji paliw. Dzięki działaniom funkcjonariuszy tego samego dnia około godziny 11:30 sprawca został jednak zatrzymany. W toku dalszych czynności ustalono, że 44-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Oprócz odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej, funkcjonariusz odpowie również za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Decyzją prokuratury rejonowej w Gdyni wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności. W parku imienia Michalskiego w Lęborku odbędzie się plenerowe czytanie książek skierowane do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich miłośników literatury. Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo i wspólne spędzanie czasu z książką na świeżym powietrzu. 12 czerwca w godzinach 10:00-12:00 park stanie się miejscem wspólnego czytania w ramach inicjatyw Czytanie na Polanie oraz Jak nie czytam, jak czytam. Uczestnicy mogą przynieść ze sobą ulubione książki oraz koce i dołączyć do czytelniczego spotkania w otoczeniu zieleni. Celem akcji jest promocja czytania jako formy wypoczynku oraz integracja mieszkańców poprzez wspólne spędzanie.

nie czasu w przestrzeni publicznej. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Janusza Korczaka w Słupsku uruchomiono drugi rezonans magnetyczny. Lecznica pozyskała sprzęt dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy. Z badań będą mogli skorzystać zarówno pacjenci hospitalizowani, jak i osoby kierowane do placówki z zewnątrz. Nowy aparat umożliwia przeprowadzenie szerokiego zakresu badań diagnostycznych, m.in. w obszarze kardiologii, neurologii i onkologii. Urządzenie pozwoli wykonać badania kardiologiczne, neurologiczne oraz onkologiczne. Na czas badania całego ciała skróci się do około 30 minut. Jest to drugi rezonans magnetyczny działający w Słupskim Szpitalu. Dotychczas użytkowany aparat został zmodernizowany. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz modernizację infrastruktury placówki otrzymał ponad 100 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, z czego połowę tej kwoty przeznaczono na rozwój opieki onkologicznej. Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji na mapie Gdyni. Umowa na realizację zadania została podpisana 14 maja. Jej wartość wynosi ponad 18,3 miliona złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 52 tygodni od daty podpisania kontraktu. Jak mówi dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Tomasz Gałązka, wykonawca realizuje pracę zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono już rozpoznanie SAP dla całego zakresu zadania. Trwają prace związane z uzgadnianiem tymczasowej organizacji ruchu, a do końca tygodnia zostanie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. Przypomnijmy, w ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni powstanie dodatkowy odcinek ulicy wraz z nowym dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku ulicy Kwiatkowskiego, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy oraz nastąpi przebudowa skrzyżowań ulicy Pułkownika Dąbka z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę drogową, która ma usprawnić codzienne podróże oraz podnieść komfort korzystania z transportu publicznego i rowerowego.

Temperatura poleciała w dół, ale na szczęście ciśnienie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Na szczęście, bo przy takiej szaroburej pogodzie, to jakbyśmy jeszcze niskie ciśnienie mieli, to chyba wszyscy byśmy usnęli. Na barometrach 1015 hektopaskali, a na termometrach 16 w Dębkach, Władysławowie, Bieusce, 15 stopni Celsjusza. Dzisiaj towarzyszy nam chociażby w Gdyni, Pucku, Kozakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy czy Gniewinie, a 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany.

To już prawie kwadrans po godzinie 15. Nordo na fali się kłania i Robert Jastrzębski. Do 18 jesteśmy razem. No dzisiaj, proszę Państwa, na całym świecie oczy kibiców zwrócone są w jednym kierunku. Startuje Mundial 2026, czyli prawdziwa uczta dla fanów piłki nożnej. Przed nami tygodnie pełne emocji, pięknych bramek, niespodzianek i sportowych historii, o których będzie mówił cały świat. No i niestety, tym razem bez naszej reprezentacji. Biało-czerwonych zabraknie na mundialowych boiskach, więc nie będzie nerwowego liczenia punktów, kalkulatorów po drugim meczu ani tradycyjnego śpiewania po nieudanym spotkaniu. Polacy, nic się nie stało.

0: stało. Będziemy za tym tęsknić, prawda? Chociaż z drugiej strony może dzięki temu obejrzymy ten mundial trochę spokojniej. Bez nerwów, bez zawałów i tak dalej. No to jeszcze tylko dodam apel do naszych szanownych partnerek, że przez najbliższy miesiąc pilota do telewizora przejmujemy my, bo w końcu jest tam taki przycisk on, prawda? Norda na fali do 18:00, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: Elbowie zapraszają!
1: Do Siemu darocimy w jedno.
2: Ale 14 czerwca szczególnie.
1: A czemuś to?
2: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
1: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
2: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
1: Wajrowa, Lezena, na i Siemu da.
2: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać jej swoją nagrodę.
1: Serdeczne rocimy!
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
1: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Reklama. Lorda na fali.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czwartkowe granie, piosenka z męskiego grania. Wszyscy lubimy, prawda? No wiadomo, że dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata, wszyscy będziemy oglądać, ale zanim siądziemy przed telewizorami, warto pójść na spacer nad morze. Chociaż dzisiaj niekoniecznie, bo właśnie zaglądam na nasze kamery internetowe w nadmorskim24.pl. Przenosimy się do Jastarni, no i widok z mola pokazuje, że pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Nad zatoką zrobiło się szaro, a z nieba pada deszcz. Spacerowiczów jak na lekarstwo, parasole poszły w róg, a ten wiosenno-letni klimat na chwilę schował się za chmurami, ale jak wszyscy dobrze wiemy, nad Bałtykiem pogoda potrafi zmieniać się szybciej niż wynik meczu w doliczonym czasie gry. No to ktoś powie, skoro pada deszcz, skoro pogoda barowa, no to idealnie, proszę Państwa, na to, żeby wieczorem zasiąść przed telewizorem i cieszyć się mundialem, no i tak będzie przez najbliższy miesiąc. A w programie Norda na Fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy, to o 15.30, zapraszam.
2: Norda na Fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Na zegarach 15.30, co oznacza, że czas sprawdzić, gdzie postoimy w korkach. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport drogowy. W regionie mamy trzy poważne utrudnienia. Na Trójmiejskiej

obwodnicy. W rejonie węzła Osowa doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Zablokowany jest jeden pas ruchu. A jeżeli wybieracie się dalej na południe, zablokowana jest połówka autostrady A1 tuż za węzłem Kopytkowo. Z kolei na krajowej 6 pomiędzy Lęborkiem i Słupskiem w miejscowości Doma

13 do Siemianic oraz zwalniamy na Krajowej 21 do Kobylnicy. W Lęborku jazda na pierwszym biegu już na Zwycięstwa i Krzywoustego już od Kaszubskiej. Spiętrzenie również na Alei Niepodległości, podobnie z Nakossaka, Gdańskiej i Wojska Polskiego. Stara Szóstka, tradycyjnie postoimy chwilkę w Gościcinie. W Wejherowie postój na 3 maja, Świętego Jana, 10 lutego Sienkiewicza, tak w ścisłym centrum. W Chopina zwalniamy już od Obrońców Helu. Batalionu Morskiego jazda na pierwszym biegu od ronda Marynarki Wojennej do Dębowej. W Redzie zwiększone natężenie ruchu na Puckiej, na Gdańskiej zator już od Obwodowej. Zwalniamy też na samej Obwodowej i na Morskiej w Redzie. Pozostała nam jeszcze Gdynia, jazda zderzak w zderzak na trasie Kwiatkowskiego. Obwodnicy Trójmiasta zwalniamy za węzłem Gdynia Port przed wyjazdem w Chyloni z obwodnicy. Morska stoi praktycznie na całej długości. Janka Wiśniewskiego, no to nie mam dobrych wiadomości, ponad 2-kilometrowy korek. Tam strata ponad pół godziny. Kolejka również na Śląskiej, Witominie. Hamujemy na Małokackiej, Kieleckiej i Witomińskiej. W południowej części miasta podróż Wielkopolską wydłuży nam się blisko 20 minut, a na Sopockiej postoicie, uwaga, w blisko 3-kilometrowym korku. Życzę zatem dużo, dużo cierpliwości za kółkiem i szerokiej drogi.

W tej chwili zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Z prognoz synoptyków wynika, że takie okno pogodowe bez opadów będziemy mieli do godziny nocnych. W nocy temperatura minimalna 7 stopni w Luzinie, 9 w Wejherowie i Lęborku, 10 w Gdyni, nad samym morzem w okolicach 11 stopni. Rano więcej słońca na niebie, jednak w dalszej części dnia popada. Na naszym radiowym barometrze 1015 hektopaskali, a biometr cały czas jest niekorzystny.

0: Słuchamy Radia Norda FM, mamy 11 dzień czerwca, to jest czwartek. Słuchajcie, jutro usłyszycie nad głową nieco głośniejszy niż zwykle dźwięk silników i to wcale nie musi być burza. Uwaga, bo to mogą być najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35, które wykonają specjalny przelot nad Polską w ramach akcji Powitanie z Polską. I to, co dla nas najciekawsze, to to, że maszyny pojawią się również nad Pomorzem. Według zapowiedzi około godziny 9.45 mają przelecieć nad Westerplatte w Gdańsku, a organizatorzy zapowiadają, że samoloty obniżą pułap, żeby były dobrze widoczne z ziemi. I to jest pierwsza taka okazja, by zobaczyć polskie F-35 już po ich przylocie do kraju. Na razie mamy 3 takie maszyny, a docelowo Polska będzie dysponowała 32 myśliwcami tego typu. Mamy tu jakichś pasjonatów lotnictwa? Dajcie znać. Jeśli jutro będziecie w okolicach Trójmiasta i uda wam się wypatrzeć F-35 na niebie, koniecznie napiszcie na radiowym czacie i podeślijcie jakieś filmy albo zdjęcia, ok? A za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które

0: pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Doda znów znalazła sposób, by być w centrum uwagi. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z okazji zdobycia złotej płyty za singiel Pamiętnik. Emocje wywołało jednak nie tylko samo wyróżnienie, ale fakt, że gwiazda zapozowała do fotografii bez ubrań, zasłaniając się jedynie prestiżowym krążkiem. Jak wiemy, od wielu lat Doda udowadnia, że świetnie potrafi połączyć artystyczne osiągnięcia z umiejętnością przyciągania uwagi mediów. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy utwór, koncert czy wpis w internecie, jej działania szybko stają się powodem do ożywionych dyskusji. Tym razem piosenkarka miała wyjątkowy powód do radości, ponieważ jej piosenka Pamiętnik zyskała status złotej płyty. Artystka zdecydowała się uczcić ten sukces w sposób bardzo odważny, z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Opublikowane na Instagramie zdjęcie w mgnieniu oka przyciągnęło wzrok tysięcy fanów. Na zdjęciu Doda prezentuje się ze złotą płytą, która stanowi centralny punkt ujęcia. Piosenkarka wybrała bardzo śmiały sposób pochwalania się swoim sukcesem, utrzymując wszystko w prowokacyjnym i pełnym blasku stylu. Fotografię uzupełniła zwięzłym, ale bardzo konkretnym opisem. Doda to złota dziewczyna. Te zaledwie kilka słów wywołało lawinę komentarzy. Wielbiciele pospieszyli z gratulacjami, zaznaczając, że to nie przypadek, iż wokalistka od lat zajmuje pozycję jednej z najważniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Zdjęcie wywołało setki reakcji ze strony obserwatorów. Część z nich koncentrowała się na muzycznym triumfie, podczas gdy inni otwarcie podziwiali śmiałość artystki. Sama gwiazda jest bardzo zadowolona z kolejnego

zawodowego triumfu. Utwór Pamiętnik okazał się jednym z bardziej komentowanych przebojów ostatnich miesięcy, a przyznanie Złotej Płyty to dowód na to, jak wielką popularnością cieszy się wśród odbiorców.

0: Changes i Fall and What, czyli czwartkowe granie w programie Nordo na fali na antenie Radia Norda FM. Tu Robert Jastrzębski. Słuchajcie, jeśli lubicie dźwięk trąbek, puzonów i bębnów, to mamy coś dla was, a jeśli nie lubicie, to po 25 latach grania w Strzebielinie i tak raczej was przekonają, bo już 21 czerwca mieszkańcy Strzebielina będą świętować 25-lecie gminnej orkiestry dętej gminy Łęczyce. Ćwierć wieku grania koncertów, marszów i dostarczania muzycznych emocji podczas najważniejszych wydarzeń w regionie. Będzie się działo, będą dmuchańce dla dzieci, wata cukrowa, popcorn i ciepły poczęstunek. No krótko mówiąc, każdy znajdzie coś dla siebie i niezależnie od tego, czy przyjdzie dla muzyki, czy dla waty cukrowej, wszyscy razem zaśpiewają Górniczo-Hutnicza Orkiestra robi wam paparara. Czy jak to tam śpiewano? Takie informacje między innymi pojawią się w serwisie regionalnym Radia Norda FM po godzinie 16. Zapraszam w imieniu Michała Jarosza.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego

0: przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
1: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać rzeczniczki praw dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
0: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
2: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
0: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
3: Podoba wam się ten lajkonik?
4: Tak.
3: I co on robi?
4: Sypie cukierkami.
5: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
0: Główny bohater, czyli lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Gdyńscy policjanci poszukują podejrzanego o przywłaszczenie portfela. Mają jego zdjęcia, ale brakuje danych. Do zdarzenia doszło 9 kwietnia w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 52. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz upubliczniony. Mężczyzna jest w wieku od około 45 do 55 lat, ubrany w czarną kurtkę z kapturem, normalnej budowy ciała, średniego wzrostu. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl. W Strzebielinie odbędą się uroczyste obchody 25-lecia Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Łęczyce. Wydarzenie zaplanowano na 21 czerwca i połączy część religijną, koncertową oraz rodzinny piknik z dodatkowymi atrakcjami dla mieszkańców. Obchody rozpoczną się o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Strzebielinie. Następnie zaplanowano przemarsz orkiestr na plac przy świetlicy przy ulicy Leśnej 18, gdzie odbędzie się koncert jubileuszu z udziałem kilku zespołów dętych z regionu, w tym orkiestr z Szemudu, Gniewina, Wejherowa, Sławoszyna oraz Pucka. W programie przewidziano również atrakcje dla całych rodzin, w tym ciepły poczęstunek, dmuchańce, watę cukrową oraz popcorn. Jubileusz ma być okazją do podsumowania 25 lat działalności orkiestry oraz spotkania muzyków i mieszkańców, którzy przez lata współtworzyli jej historię. Kilkunastu mieszkańców Ustki wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenów nad rzeką Słupią. Miasto planuje w tym miejscu utworzyć Park Łososia, czyli strefę relaksu, naturalny plac zabaw oraz klasę pod chmurką. Miejsce stworzone z myślą o uczniach szkół, w których realizowane będą lekcje terenowe na świeżym powietrzu. Plan zakłada również stworzenie niewielkiej polany biwakowej dla rowerzystów korzystających z nadmorskiej trasy R10. W Parku Łososia miałoby znaleźć też miejsce na ognisko i pomost wędkarski, a przez Słupię do parku prowadzić makładka. Jak informuje Urząd Miasta Ustka, ma to być miejsce integracji mieszkańców oraz edukacji ekologicznej skupionej na temacie zrównoważonego rybołówstwa, m.in.

m.in. odnowienia populacji łososia atlantyckiego w Słupi. Budowa parku łososia będzie realizowana w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 4 miliony złotych, z czego połowę tych środków miasto otrzyma z funduszy unijnych. Jeszcze do poniedziałku 15 czerwca mieszkańcy mogą nadsyłać swoje uwagi, opinie i sugestie dotyczące realizacji planowanego parku łososia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka. Kierowca Audi doprowadził do uszkodzenia infrastruktury drogowej, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, jakby nic się nie stało. Na jego nieszczęście uchwycił go monitoring. Do kolizji doszło we wtorek 9 czerwca koło godziny 16:45 na rondzie Jana Piepki w Wejherowie na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Wysokiej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że samochód uderzył w znak drogowy, poważnie go uszkadzając. Siła zderzenia była na tyle duża, że z pojazdu odpadł przedni zderzak wraz z tablicą rejestracyjną. Jak informuje Wejherowska Straż Miejska, w pojeździe uszkodzona została również miska olejowa, z której wyciekał olej. Kierowca uszkodzone elementy oraz tablicę zapakował do bagażnika i uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zajęła się neutralizacją niebezpiecznej plamy oleju. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu. Kierowca będzie musiał odpowiedzieć za uszkodzenie znaku drogowego, zanieczyszczenie jezdni oraz stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na zegarach 16 z groszem, a na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce 16 stopni z groszem. 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kowelnicy, a 14 w Wejherowie, Radziorumi, Luzinie. Dla tych, którzy może są trochę niezadowoleni, że temperatura spadła, dobra wiadomość, jutro znowu zacznie odbijać nam w górę, ale przelotne opady deszczu i w nocy, i jutro w ciągu dnia jeszcze będą się pojawiały, także parasol to przez najbliższy czas nasz dobry przyjaciel.

0: Lady Gaga, Ariana Grande i ja, Robert Jastrzębski. Witamy się w programie Nordo na Fali w czwartek, 11 czerwca. Jesteśmy razem do godziny 18 i jak zwykle o tej porze zaglądamy do kartki z kalendarza i sprawdzamy, kto dzisiaj ma powód do świętowania. Kwiaty dzisiaj lecą m.in. do Paula, Barnaba, Anastazy, Jana i Feliksa. Wszystkim solenizantom życzymy, żeby telefon dzisiaj częściej dzwonił z życzeniami niż pytaniem masz chwilkę, a w kalendarzu nietypowych świąt też całkiem ciekawie. Mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Zabawy. O, proszę. Więc jeśli szef łapie was na przeglądaniu memów w pracy, możecie powiedzieć, że po prostu celebrujecie święto. Nie wiem, czy zadziała, ale próbować można. A co tam u was? Dajcie znać na radiowym czacie. Można kogoś pozdrowić. Czekam na wasze pozdrowienia. Radio Nordo FM. A w Nordzie na Fali już za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego. Później będziemy na regionalnych drogach. I dzisiaj mam nową nagrodę i chętnie się nią podzielę w naszej zabawie skojarzeniowej, którą odpalimy na Facebooku po 16:30. Bądźcie z nami, zapraszam, będzie fajnie.
1: Nordo na Fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Mama.

0: Selbowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu. Nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
6: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka
2: idą w główka.

0: Lekcja 14. Snik pady na głowę.
1: Snik pady na głowę.
0: Snik pady na głowę.
1: Snik pady na głowę.
0: Snik pady na głowę.
1: Snik pady na głowę.
0: Człowiek siwieje.
1: Człowiek siwieje.
0: Gustowi już snik pady na głowę.
1: Augustyn już siwieje.
0: Gustowi już snik pady na głowę.
1: Snik pady na głowę.
0: Na głowę.
1: Na głowę.
0: Na głowę.
1: Na głowę.
0: Snik pady na głowę.
1: Snik pady na głowę.
0: Człowiek siwieje.
1: Snik pady na głowę.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

To jest Radio Norda FM i do 18 program Norda na fali, a to była Nita, piosenka nazywa się Dla Zasady. Nie wiem, czy słyszeliście, bo w Gdyni ruszyły przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka, a w Słupsku coraz bliżej otwarcia kolejnego odcinka ringu miejskiego. No tak, drogowcy nie zwalniają tempa, a kierowcy liczą, że dzięki tym inwestycjom w przyszłości będzie trochę mniej stania w korkach. Przyznajcie się szczerze, kierowcy, halo, bo to do was teraz mówię, kiedy zatrzymujecie się na czerwonym świetle, to pierwsza myśl jest jaka? Na pewno pytanie, jak długa będzie ta zmiana, a druga, a może zerknę tylko na sekundę w telefon, prawda? Oczywiście przypominamy, że za kierownicą

0: Lepiej patrzeć na drogę niż na ekran smartfona, bo za to są wysokie kary. No słuchajcie, kierowcy mają dwie słabości. Pierwsza to omijanie korków, druga to przekonanie, że pas obok zawsze jedzie szybciej. Za chwilę u nas ostatni raport drogowy, 16:30. Bądźcie z nami, a później odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
3: Reklama.
4: No proszę, to już 16.30, Radio Nord FM i ostatni raport drogowy, posłuchajcie. Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji na mapie Gdyni. Umowa na realizację zadania została podpisana 14 maja, a zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 52 tygodni od daty podpisania kontraktu. A jak mówi dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Tomasz Gałązka, wykonawca realizuje pracę zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono już rozpoznanie saperskie dla całego zakresu zadania. Trwają prace związane z uzgadnianiem tymczasowej organizacji ruchu, a do końca tygodnia zostanie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. Przypomnijmy, że w ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni

powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym dodatkowym wiaduktem. Buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku Kwiatkowskiego nieopodal Lidla, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy Pułkownika Dąbka. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesną i bardziej funkcjonalną infrastrukturę.

Tak, od Arciszewskiego do ronda harcmistrza Stanisława Klejdo wraz z budową mostu nad rzeką Słupią. Wszelakie nowe informacje na ten temat będziemy podawać w Radiu Norda FM. Słuchajcie naszych kolejnych raportów drogowych, na przykład już jutro z samego rana. A za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.

Parasole to dzisiaj obowiązkowa rzecz pod ręką. Dzisiaj na Pomorzu sporo chmur, przelotny deszcz, a miejscami mogą pojawić się także burze. Temperatury od 14 do 16 stopni, czyli bardziej bluza niż plaża. W nocy jeszcze chłodniej, bo termometry pokażą od 7 do 11 stopni, ale opadów powinno być już mniej. A jutro pogoda bez rewolucji. Nadal sporo chmur i przelotny deszcz, ale będzie nieco cieplej, od 16 stopni nad morzem do 18 stopni m.in. w Wejherowie, w Gdyni

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Norda, tu program Nordo na fali. Sabrina Carpenter nam tutaj pięknie, ładnie zaśpiewała. I to jest, proszę Państwa, dobry moment, żeby trochę poruszyć szare komórki. Jak zwykle w tym programie startuje nasza zagadka dnia i chodzi o to, żeby na podstawie trzech słów kluczowych rozpracować hasło, jakie prowadzący sobie tam gdzieś w głowie poukładał. Sprawdźcie, na Facebooku Radio Norda FM mamy trzy słowa kluczowe: chałupa, sieć, morze, i pod tym postem próbujemy rozszyfrować właśnie hasło, które składa się z dwóch wyrazów. I uwaga, bo mam fajną nową nagrodę dzisiaj za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź. Ktoś otrzyma 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka. Chata rybaka. Ja jeszcze nie byłem, ale wiem, że tam się znajduje ekologiczna hodowla pstrąga. Świeże ryby prosto z Kaszub. Miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić: Bolszewo, ulica Zamostna 3, chata rybaka. A ja mam 50 zł do wykorzystania właśnie w chacie rybaka. Komu się dzisiaj uda rozpracować hasło przed godziną 18, podamy prawidłową odpowiedź i wręczymy 50 zł. No to kombinujcie. Chałupa, sieć, morze. Z czym Wam się to kojarzy? Powodzenia! A za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe: fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i

0: zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Reklama. Reklama.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.
8: To nasza siemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
7: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
8: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
7: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
8: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
7: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
8: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
7: I oczywiście Szemudzka Grupa Teatralna.
9: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Janusz Ludwiczak, ponownie dzień dobry. Sprawdzamy, co w kulturze słychać, a dzieje się naprawdę sporo. Oto kilka moich propozycji. Przed nami Dni Gminy Potęgowo. Dwudniowe święto mieszkańców rozpocznie się 12 czerwca uroczystą sesją Rady Gminy Potęgowo. Wieczorem na placu przed Gminnym Centrum Kultury zaplanowano koncerty. Już o godzinie 19.30 wystąpi zespół Square, a następnie publiczność usłyszy, uwaga, Smolastego oraz duet Calvi i Remi. Tak więc udany wieczór zapewniony. Sobota, 13 czerwca, upłynie pod znakiem sportu, rodzinnej zabawy i muzycznych atrakcji. Już o godzinie 6 rano nad jeziorem Nickowskim rozpoczną się zawody wędkarskie Szczupak 2026 o Puchar Wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. O godzinie 11 na stadionie gminnym rozegrany zostanie mecz pomiędzy TS Pomorze Potęgowo a Supią Kobylnica. W południe zaplanowano uroczystości z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Łupawie. O godzinie 16 na placu przy Gminnym Centrum Kultury działać będzie strefa dla dzieci z wesołym miasteczkiem, dmuchańcami i animacjami. Rozpocznie się także zbiórka na operację dla chorego Miłoszka. Wieczorem wystąpią lokalni artyści, a o godzinie 20.30 na scenie pojawią się Roxy oraz Grzegorz Chyży. Ostatnio zapraszałem Was na Słupski Stary Rynek, gdzie jutro miała odbyć się potańcówka. Ze względu na zawirowania pogodowe organizatorzy zdecydowali się przenieść tą imprezę na przyszłą niedzielę 21 czerwca. A ponownie zaprasza nas Iwona Chrapkowska-Wielgomas.
12: Marian Szarmach, kapela znad Słupi, zapraszamy. Będzie różnorodnie. Mieszkańcy bardzo znają i bardzo lubią kapelę pana Mariana Szarmacha. Można tańczyć samemu, można ze sobą towarzyszącą, można w kółku, może zrobimy węża, zobaczymy, co się będzie działo.
11: Na kolejne okno na kulturę zapraszam już jutro, kwadrans przed godziną 9. Dobrego popołudnia i udanego wieczoru.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nord FM, jeszcze kilka godzin i wielkie emocje sportowe opętają tych, którzy długo czekali na Mundial 2026, prawda? Dzisiaj mecz inauguracyjny. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. No i fajnie zapowiada się to lato, prawda? A my wracamy do zagadki dnia, bo przecież na Facebooku już macie trzy słowa kluczowe, które trzeba skojarzyć. Chałupa, sieć, morze. Wiemy już, że hasło składa się z dwóch wyrazów. No a teraz czas na wskazówkę numer dwa. Zapiszcie to przystań. Przystań? No i zrobiło nam się bardziej nadmorsko. Jest chałupa, jest sieć, jest morze, dochodzi przystań. Brakuje jeszcze tylko kogoś, kto wie, co z tą siecią zrobić. Cisza, nic więcej nie powiem. Kombinujcie, finał przed godziną 18, wtedy poznamy prawidłową odpowiedź i być może kogoś, kto zgarnie 50 zł do chaty rybaka. Taka nagroda czeka na króla skojarzeń. A w Radiu Norda za chwilę kolejny serwis regionalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Norda FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi, ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści, przedstawiając popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
1: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
0: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład

0: przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
1: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
0: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
3: Na informacje z regionów NordFM zaprasza Michał Jarosz. Senat przyjął ustawę metropolitalną. To jeden z najważniejszych historycznych momentów dla województwa pomorskiego. Za nami 60. posiedzenie Senatu 11. kadencji, podczas którego poddano pod głosowanie projekt ustawy o związku metropolitalnym na Pomorzu. Za przyjęciem odpowiedziało 60 parlamentarzystów, przeciw było 29 senatorów. Jak mówi sprawozdawca ustawy senator Ryszard Świlski, wiatr zmian zawsze od wybrzeża. Ustawa dotyka różnych segmentów życia publicznego. Jest to dokument przygotowany przez samorządowców i ludzi związanych z Pomorzem. Na tę ustawę czeka ponad 1,5 miliona mieszkańców. Projekt zakłada powstanie związku metropolitalnego obejmującego Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz dziesiątki okolicznych samorządów. Łącznie nowy model współpracy obejmowałby 61 pomorskich gmin i powiatów. Powstanie metropolii zapewniłoby coroczne wsparcie finansowe szacowane na około 500 milionów złotych. Zarząd powiatu lęborskiego otrzymał od Rady Powiatu zarówno wotum zaufanie, jak i absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku. Decyzja zapadła podczas sesji Rady, która odbyła się 10 czerwca. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, przeciw było 6 osób, jedna wstrzymała się od głosu, a jeden radny był nieobecny. Absolutorium jest jednym z najważniejszych głosowań samorządowych i stanowi ocenę sposobu realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu w poprzednim roku. Wynik głosowania oznacza, że większość Rady pozytywnie oceniła działanie władz powiatu oraz wykonanie planu finansowego za rok 2025. W głosowaniu popierającym zarząd znaleźli się m.in. radni reprezentujący koalicję rządzącą w Radzie. Po zakończeniu sesji starosta lęborski Tomasz Lifi podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz powiatu. W mediach społecznościowych podkreślił, że otrzymane wotum zaufania i absolutorium są efektem współpracy Rady Powiatu, pracowników starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Jak zaznaczył, wynik głosowania stanowi motywację do dalszych działań na rzecz rozwoju powiatu lęborskiego. W środę rano na ulicy Starzyńskiego w Słupsku doszło do niepokojącego zdarzenia. Nieznany mężczyzna zaatakował kobietę idącą do pracy. Poszkodowana z obrażeniami trafiła do szpitala, a sprawca został szybko zatrzymany przez policję. Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Krótko po godzinie 6 na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 39-letni mężczyzna zaatakował 36-latkę, zadając jej ciosy i kopiąc ją. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił poszkodowanej pomocy i przewiózł ją do szpitala na dalsze badania. Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Po konsultacji lekarskiej 39-letni mieszkaniec Słupska został umieszczony w Centrum Zdrowia Psychicznego. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności oraz motywy tego zdarzenia. Końcówka roku szkolnego to okres licznych wycieczek, wyjazdów integracyjnych oraz zielonych szkół. To właśnie w tym czasie wejherowska policja prowadzi wzmożone

kontrolę autokarów przewożących uczestników wyjazdów. We kierowcy funkcjonariusze w środę z samego rana przeprowadzili 2 kontrole autokarów. Oba pojazdy zostały sprawdzone w wyznaczonym punkcie kontrolnym, znajdującym się pomiędzy Wejherowem a Bolszewem na drodze równoległej do drogi wojewódzkiej przed stacją paliw. Jest to miejsce przeznaczone do realizacji właśnie tego typu kontroli, gdzie kierowane są autokary zgłaszane do sprawdzenia przed wyjazdem. Podczas kontroli policjanci weryfikują m.in. stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie, dokumentację, uprawnienia kierowcy oraz jego stan trzeźwości. W obu przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Stan techniczny autokarów nie budził zastrzeżeń, dzięki czemu dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć na zaplanowane wycieczki. Policjanci oprócz codziennych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym kontroli prędkości oraz trzeźwości kierujących, realizują również liczne sprawdzenia pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Szczególnie duża liczba takich kontroli przypada na okres poprzedzający wakacje, podczas samych wakacji oraz przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Deszcz i jeszcze raz deszcz, pogoda zrobiła się dość szara i mokra. Na szczęście to nie jest wielkie załamanie pogody, ani nie potrwa długo. Co prawda jeszcze jutro mogą się pojawiać opady, ale już powolutku zacznie się ta sytuacja uspokajać. Dziś na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, 15 w Gliwicku, Kosakowie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. Na barometrach dzisiaj około 1016 hektopaskali. Wiatr słaby.

0: Radio Nordo FM w czwartek. No proszę Państwa, gdyby polska reprezentacja grała, to by się działo. Byłyby szaliki, byłyby flagi, gadżety i inne fajne niespodzianki, prawda? Ale pomimo wszystko cieszmy się, bo zaczyna się Mundial 2026. O 21:00 Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Będziemy śledzić to, co się dzieje na Mistrzostwach Świata. Być może będziemy bawić się w typowanie. Dajcie znać na radiowym czacie, czy chcecie taką zabawę. Pomyślimy, zobaczymy. Jak na razie wracamy do naszej zabawy skojarzeniowej i za chwilę sprawdzę, co tam piszecie, co tam proponujecie. Robert Jastrzębski, zapraszam do 18:00. Program Norda na fali.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowe oddanie.

0: Dane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wiktor Dyduła, Tam Słońce, gdzie my? Do 18:00, Norda na fali. Zagadka dnia. Proszę Państwa, widzę, że pod postem robi się coraz ciekawiej. Są wędzone pstrągi, wędzone rybki, smaczne rybki, a nawet połów ryb. Kto razem z nami dzisiaj? Jest Marta, jest Wiktoria i Jacek się pojawił również. Pozdrawiam. Alicja, Monika, Fionka, Katarzyna. Fajnie by było, jakbyście jeszcze obok komentarza wpisywali, skąd piszecie. Wpisujcie miasto. I uwaga, podaję wskazówkę numer 3, to rybak. Czyli mamy teraz chałupa Sieć Morze, przystań Rybak i w mojej kieszeni jeszcze trzymam voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w chacie Rybaka. To w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 i przed godziną 18 dowiemy się, czy ktoś te 5 dych ode mnie przejmie. A za chwilę w Nordzie na fali wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Boy,

0: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Duży sukces zawodnika z Łeby. Szymon Sołty zdobył złoty medal tytułu mistrza Polski podczas piątych mistrzostw Polski karate WKF, które odbyły się w Gronowie. W zawodach rywalizowało ponad 500 karateków z całego kraju. Reprezentujący klub karate Shotokan uczący się w drugim liceum ogólnokształcącym w Lęborku Szymon Sołtys okazał się najlepszy w kategorii kumite U18 do 68 kg. Szymon swoją przygodę z karate rozpoczął 12 lat temu jeszcze jako przedszkolak. Od początku trenuje pod okiem trenera Piotra Pobłockiego. Mistrzostwa Polski w Gronowie odbywały się od 5 do 7 czerwca i zgromadziły czołowych zawodników karate WKF z całej Polski. Zmieniamy dyscyplinę. Mieszkaniec Lęborka Grzegorz Kłosiuk rywalizuje w Mistrzostwach Świata Weteranów w tenisie stołowym 2026 w Korei Południowej. W turnieju bierze udział ponad 80 reprezentacji z całego świata. Szczególnie liczna i mocna jest kadra gospodarzy, co podkreśla wysoki poziom rywalizacji. Kłosiuk zdołał być z grupy zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. W singlu dotarł do fazy pucharowej, gdzie po zaciętym meczu przegrał z zawodnikiem z Brazylii 2-3, mimo że prowadzi już 2-1. Przed zawodnikiem z Lęborka kolejne spotkania w grze deblowej. Gdańsk będzie gospodarzem najważniejszych krajowych zawodów w gimnastyce sportowej mężczyzn. W dniach od 19 do 21 czerwca w hali gimnastycznej Leszka Blanika AWFIS odbędą się indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców oraz Puchar Polski Seniorów.

Do Trójmiasta przyjadą najlepsi gimnastycy z całego kraju. Zawodnicy rywalizować będą w jednej z najbardziej wymagających i widowiskowych dyscyplin sportowych, walcząc o medale w wieloboju oraz finałach na poszczególnych przyrządach. Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na sobotę o godzinie 11:00 bezpośrednio po

0: najwybitniejszych trenerów polskiej gimnastyki. W swojej karierze wychował olimpijczyków i medalistów Mistrzostw Świata oraz Europy, a jego dorobek naukowy i szkoleniowy na stałe wpisał się w historię tej dyscypliny. To właśnie w Gdańsku tworzył jeden z najważniejszych ośrodków gimnastycznych w Polsce. Podczas wydarzenia zaplanowano także obchody 30-lecia Centralnego Ośrodka Szkolenia Gimnastycznego w Gdańsku. Zawody potrwają do niedzieli 21 czerwca.
1: Odrobinę sobie do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie dzisiaj prezentowała. Zimno nie będzie, choć to nie będzie noc tropikalna. 13 stopni na termometrach będziemy mieli tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 11 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości, choć delikatnie ciśnienie idzie w górę. Wiatr słaby i umiarkowany i cały czas mogą się pojawiać przelotne opady.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tak was wprowadzamy w ten piłkarski nastrój w Radio Nord FM. Samba de Janeiro. A kto nie lubi piłki nożnej, może pójdzie do kina. No to sprawdźmy, co tam dzisiaj na dużym ekranie proponują nasze kina regionalne. Na początek kino w Lęborku, czyli kino Fregata. Tutaj dzisiaj o 17.45 zawodowcy. I to jest film o działającej w szarej strefie specjalistce od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów. No i ta pani otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Zawodowcy to o 17.45 w Lęborku, później o godzinie 20.00 straszny film. Przenosimy się do Gdyni, tutaj dzisiaj premierowo Dzień Objawienia o godzinie 20.00 w IMAX-ie, straszny film o godzinie 20.15, Władcy Wszechświata o 18.00 i o 19.40 to też premierowo, Mandalorian i Grogu o 19.15, co można obejrzeć w Gdyni jeszcze? Obsesja o 18.45 i o 21.00, Michael o 20.40, Zawodowcy o 21.20 i Pasażer o godzinie 21.10. No bardzo jestem ciekawy, kto zamiast piłki nożnej wybierze dzisiaj popcorn, klimatyzowaną salę i jakiś ciekawy, dobry film. Dajcie znać.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska.

0: 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nord FM i z taką muzyką będziemy Wam towarzyszyć przez cały dzisiejszy wieczór, nawet podczas meczu Meksyk-Republika Południowej Afryki. Więcej takich hitów po godzinie 18 w programie Norda Party zapraszam i nasze czwartkowe spotkanie w programie Norda na fali powoli dobiega końca, właściwie mamy finał naszej dzisiejszej zabawy skojarzeniowej. No i proszę Państwa, zapachniało tutaj świeżą rybą, pstrągiem, prawda? Po wielu rybkach, pstrągach i połowach i innych morskich tropach znaleźliśmy prawidłową odpowiedź. Komu się udało, zdradzimy za chwilę. Przypomnijmy, mieliśmy trzy słowa kluczowe: chałupa, siedzi, morze. Hasło składa się z dwóch wyrazów: przystań i rybak. Myślę, że nie było to trudno rozpracować, prawda? Bo przecież chodziło o chatę rybaka. Chata rybaka, no tak. Tam, gdzie są same dobroci, czyli w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3. Chata rybaka. Jedźcie tam koniecznie. A na pewno pojedzie tam ktoś, kto rozpracował zagadkę i napisał pierwszą prawidłową odpowiedź. A jest to osoba, która na Facebooku podpisuje się jako Violetta Wielunia. Violetta Wielunia, brawa! Brawa i gratulacje, i z mojej kieszeni wyjmuję voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka w Bolszewie. Smacznego życzymy i jutro wracamy z tą samą nagrodą, proszę Państwa. Bądźcie razem z nami. Zagadka dnia między 15 a 18 w tym programie, w programie Nordo na fali. I zapraszam ja, Robert Jastrzębski. Miłego wieczoru i udanych sportowych wrażeń podczas inauguracyjnego meczu Meksyk RPA. Do usłyszenia, cześć!
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Reklama.
2: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
3: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
2: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe między innymi dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
4: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
2: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
2: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za

0: rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze Zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
1: Nasze dzieciństwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
2: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
1: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
3: Tak, oczywiście. Samą pierś.
0: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowski garnizon wojskowy otworzył swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały Dzień Otwartych Koszar. Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Teraz jednak od reguły ponownie nastąpił wyjątek.
5: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz w ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka, także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
4: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej Starszy Chorąży Sztabowy Marcin Gren, którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
5: Zaproszyliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarną Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
4: Dodaje Gren. Nie zabrakło więc różnego rodzaju pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego sprzętu. Dzień Otwartych Koszar był okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem. Pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego prowadzą działania mające ograniczyć występowanie czeremchy amerykańskiej na terenach leśnych. W ostatnich dniach pracownicy Zespołu Ochrony Ekosystemów Lądowych oraz Działu Edukacji wspólnie ruszyły w teren, by mechanicznie usuwać ten gatunek z wybranych obszarów parku. Celem akcji jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju rodzimych gatunków drzew. Jak informuje park, podczas prac udało się usłonić przestrzeń dla młodych siewek dębów i jarzębów. To element działań związanych z ochroną naturalnych ekosystemów oraz wspieraniem odnowy lasów. Prace wykonywane są ręcznie i wymagają dużego nakładu czasu, jednak mają pomoc w przywróceniu właściwych warunków dla rodzimej roślinności. Powodem prowadzonych działań jest ekspansja czeremchy amerykańskiej, która została uznana za gatunek inwazyjny. Choć roślina wyróżnia się błyszczącymi liśćmi i owocami chętnie zjadanymi przez ptaki, potrafi tworzyć zwarte zarośla ograniczające dostęp światła do dna lasu. W efekcie młode dęby, sosny czy buki mają utrudnione warunki wzrostu. Przedstawiciele parku podkreślają, że usuwanie czeremchy to ważny element ochrony przyrody i zachowania naturalnego charakteru słowińskich lasów. W środę 10 czerwca rano doszło do ewakuacji z zespołu szkolno-przedszkolnego w Radzikowie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej groźby dotyczące podłożenia ładunku wybuchowego oraz planowanych zamachów. Ze względów bezpieczeństwa dyrekcja natychmiast wdrożyła obowiązujące procedury. Informacja o niepokojącej wiadomości dotarła do dyrekcji po godzinie 8. Biorąc pod uwagę treść maila oraz bliskość amerykańskiej bazy wojskowej w Radzikowie, dyrektorka szkoły skontaktowała się z numerem alarmowym 112 i podjęła decyzję o ewakuacji całej placówki. Budynek opuścili nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z przedszkola. O sytuacji poinformowano także sąsiedni park wodny Radzikowo, gdzie także podjęto działania prewencyjne. Ewakuowani przez ponad 2 godziny oczekiwali na dalsze decyzje służb. W tym czasie dyrekcja pozostawała w kontakcie z numerem alarmowym, jednak otrzymywała polecenie utrzymania ewakuacji do czasu zakończenia weryfikacji zgłoszenia. Ostatecznie na miejsce przybyła policjantka, która poinformowała, że wiadomość była elementem tzw. kaskady. Podobne maile trafiły tego dnia do wielu instytucji w różnych częściach kraju. Po ocenie sytuacji

0: służby zdecydowały o odwołaniu ewakuacji i powrocie uczniów do zajęć. Dziś i zresztą także w najbliższym czasie raczej okulary przeciwsłoneczne mogą pójść gdzieś do szuflady, a ich miejsce zastąpi parasolka albo parasol. Opady pojawiają się w regionie od samego rana, a zachmurzenie utrzymuje się i jeszcze trochę utrzyma się od umiarkowanego po praktycznie całkowite. Wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach dzisiaj około 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 Gdynia, Słupsk, Lęborg, Kobylnice, a 14 stopni Wejherowa, Reda, Rumia.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
5: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj

0: się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama. Norda

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie

znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek, mapeciaki, wejherowo-przemysłowy.

0: Leo i Skolim po 2 latach znowu razem. Trenerka programu The Voice Kids i polski król Latino znienacka ponownie połączyli siły. Czegoś takiego jednak nikt się nie spodziewał. Wśród fanów obojga zapanowało niemałe poruszenie. Joanna Klepko i Konrad Skolimowski, lepiej znani pod scenicznymi pseudonimami Cleo i Skolim, w 2024 roku podbijali listy przebojów wspólnym hitem Dziewczyno Piękna, który od tej pory tylko w serwisie YouTube zdobył ponad 53 miliony wyświetleń. Ostatnio po upływie 2 lat reprezentantka Polski na Eurowizji z 2014 roku i gwiazdor Barw Szczęścia zaskoczyli fanów niespodziewanym ogłoszeniem. Skolim i Cleo trzymali wszystko w tajemnicy niemal do samego końca, bo o tym, że planują wydać razem kolejny utwór, poinformowali chwilę przed premierą. Słuchacze obojga z niekrytą ekscytacją odliczali dni i godziny do ukazania się nowego duetu. Tego, że ich współpraca przyniesie takie efekty, jednak się nie spodziewali. Lubimy, tak nazywa się nowa piosenka Cleo i Skolima. Okazuje się nawiązaniem do hitu sprzed lat Nie lubimy robić z projektu Równonoc do Natana. Jakby tego było mało, w towarzyszącym premierowemu utworowi teledysku w roli Słowianki do Natana powróciła Ola Ciupa. W parę godzin od publikacji wideo przekroczyło na YouTubie 1 000 000 odsłon, a to dopiero początek. Dodajmy, że piosenka Lubimy to już kolejny w ostatnim czasie duet polskiego króla Latino z jedną z czołowych gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Niedawno wydał z Justyną Steczkowską piosenkę Mamacita, a chwilę wcześniej hit Niewinna z Blanką. Ten drugi w niespełna 2 miesiące przekroczył 40 milionów odtworzeń.
1: Norda Party! Norda Party!

0: party.
1: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004

0: 0004.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama. Reklama. Nord

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Małgorzata Bogdewicz-Wojciechowska, Gardenia. Pewnego razu koziołek Franuś przybiegł zaniepokojony do swojej mamy. Coś niedobrego dzieje się z moim pięknym kwiatkiem, zawołał od progu. Masz na myśli gardenię jaśminową, którą dostałeś tydzień temu od cioci Zuzy na urodziny? Zapytała troskliwie mama. No tak, wyrzucił z siebie Franuś. Czy ona, no wiesz, czy... Niewiele brakowało, a Franuś by się rozpłakał, ale mama mocno go przytuliła. Obejrzymy razem twoją gardenię i pomyślimy, jak możemy jej pomóc, powiedziała spokojnie. Rzeczywiście kwiatek nie wyglądał zbyt dobrze. Pachnące jaśminem białe kwiatki zrobiły się beżowe, już wcale nie pachniały, a listki zwisały smutno. Gardenię trzeba dość często podlewać, powiedziała mama, dotykając palcem wysuszonej ziemi w doniczce. Najlepiej przegotowaną wodą. Powinna stać w ciepłym i słonecznym miejscu i co najważniejsze, trzeba troszczyć się o nią codziennie tak jak o dzieci. I mama pogłaskała koziołka po rogatej główce. Franuś przestawił kwiatek w jasne miejsce, podlał przygotowaną letnią wodą, a potem pogłaskał listki. Mama powiedziała przecież, że powinien dbać o gardenię tak, jak dba się o dzieci. Namalował też sobie plakacik z buteleczką wody i zielonym listkiem, tak na wszelki wypadek, żeby nie zapomnieć o podlewaniu. Teraz już codziennie do niej zaglądał, zaczął nawet do niej mówić. Na przykład o tym, że jest bardzo piękna i że bardzo ją lubi. Gardenia najpierw wyprostowała się i podniosła listki. A po dwóch bardzo długich tygodniach na jej gałązce pojawił się prześliczny, śnieżno-biały kwiatek i w całym domu zapachniało jaśminem. W ten sposób roślina podziękowała koziołkowi Franusiowi za opiekę i przywiązanie.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie najważniejsze.

0: Największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont. Reklama.
4: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
5: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem.
4: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
6: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
4: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
7: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
4: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
8: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
9: Warszawa, jeśli chodzi
8: chodzi o mieszkańców, proponuję 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
4: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach.

0: Katowicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
1: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
2: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
0: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku znaleźli narkotyki podczas jednej z imprez odbywających się na terenie powiatu. Zatrzymany został 40-letni mieszkaniec Gdańska. Do interwencji doszło w chałupach. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności znaleźli przy 40-latku narkotyki. Zabezpieczono ponad 7 gramów marihuany, 41 setnych grama kokainy oraz 15 tabletek MDMA o łącznej wadze 6,5 grama. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 40-letniego mieszkańca Gdańska zadecyduje sąd. Do szkół na terenie gminy Główczyce trafił nowoczesny sprzęt, który ma wspierać prowadzenie zajęć zdalnych i hybrydowych. Łącznie placówki otrzymały 21 zestawów wyposażenia w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Najwięcej sprzętu przekazano Szkole Podstawowej imienia Juliana Tuwima w Pobłociu, która otrzymała 11 zestawów. 5 zestawów trafiło do Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Stowięcinie, 4 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach, a 1 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie. Każdy zestaw zawiera m.in. tablet graficzny, słuchawki z mikrofonem, kamerę, statyw, mikrofon do zbierania dźwięku z sali oraz hub USB. Przekazanie sprzętu było możliwe dzięki umowie zawartej przez gminę Główczyce z ministrem cyfryzacji reprezentowanym przez NASK. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Nowe wyposażenie będzie wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, przede wszystkim podczas zajęć prowadzonych w formule zdalnej i hybrydowej. Samorząd podkreśla, że inwestycja ma pomóc w podnoszeniu jakości kształcenia oraz poprawie warunków nauki w szkole na terenie gminy. 7 pijanych kierowców za kółkiem i 48 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych za przekroczenie prędkości. To wynik blisko 500 kontroli uczestników ruchu drogowego. Słupska policja podsumowała długi czerwcowy weekend na drogach powiatu słupskiego. Jak mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, niestety nie obyło się bez poważnie wyglądających zdarzeń drogowych.
4: Niestety nie obyło się bez poważnie wyglądających zdarzeń drogowych. W piątek w Bruskowie Wielkim kierujący osobowym Renault 23-latek prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w mur posesji. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
3: Policjanci cały czas apelują o zdrowy rozsądek oraz wzajemny szacunek na drogach. Chwila nieuwagi może kosztować życie. W starostwie powiatowym w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Celem jest zwiększenie udziału lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Strony porozumienia podkreślają, że jednym z jej kluczowych celów jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gospodarczego Pomorza, w tym zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i zasobów kadrowych. Jak mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, jednym z naszych priorytetów w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest, aby jak największa część wartości inwestycji pozostała w Polsce, a w szczególności na Pomorzu. Dlatego konsekwentnie budujemy partnerstwa z lokalnym biznesem i samorządami, aby stworzyć warunki do szerokiego udziału pomorskich firm w łańcuchu dostaw. Porozumienie zostało zawarte z licznymi organizacjami reprezentującymi środowisko biznesowe regionu, w tym Regionalną Izbą Przedsiębiorców Norda, Pracodawcami Pomorza, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Forum Pracodawców Północy czy Izbami Rzemieślniczymi. Porozumienie podpisane przed organizacją trzecich już warsztatów z przedsiębiorcami na Pomorzu w ramach prowadzonego przez PEJ wstępnego dialogu z rynkiem. Noc specjalnie wielkich rewolucji pogodowych nie przyniesie.

Nawet temperatura jakoś znacząco nie spadnie na termometrach. W nocnych godzinach będziemy mieli 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 8, 7, Gniewino, Luzino. Ciśnienie wciąż umiarkowane, wciąż mogą się jeszcze pojawiać opady deszczu, ale już raczej przelotne, a zachmurzenie utrzymywać będzie się tej nocy od umiarkowanego aż po dość duże.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
0: Reklama.
3: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na program Gość Dnia. To będzie niezwykły bieg. Uczestnicy zmierzą się ze 180 schodami prowadzącymi na wieżę ratusza, a na

0: Cię czekać będą nie tylko wyjątkowe widoki, ale ręcznie bite medale, a także zupa ratuszowa. Już 20 czerwca po raz czwarty odbędzie się w Słupsku bieg na wieżę ratusza. Moim Państwa gościem jest organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.
1: Dariusz Kluskowski, prezes Fundacji Subventum.
0: Organizujecie Państwo kolejny bieg po schodach ratusza. Dlaczego warto w tym biegu wziąć udział?
1: Był taki nasz pomysł, mój pomysł, żeby uczcić ratusz, ale z drugiej strony bardzo dużo osób nawet nie wie, nie było na wieży ratuszu, nie wie, że tam są schody, że można wejść na samą górę. Także taki był ogólny cel i jest do tej pory, żeby wejść po schodach na samą górę, ale też zobaczyć piękną panoramę Słupska. Mi się wydaje, że większość chyba Słupszczan nie była na wieży. Ja też tutaj dosyć długo mieszkam i tak naprawdę nie byłem w wieku młodzieńczym na wieży ratusza właśnie Słupsk. Dlatego też to jest taki apel też nawet do dzieciaków, żeby poszły, żeby zobaczyły troszeczkę z innej perspektywy nasze miasto.
0: Ile w sumie tych stopni jest do pokonania?
1: Mamy 180 stopni, w zależności od tego oczywiście jak startujemy. Startujemy tutaj z tego poziomu przyziemia, więc tutaj mamy do pokonania 180 stopni na samą górę. Jest to zdecydowanie, nie jest to taki duży dystans, jeżeli chodzi o stopnie, nie ma tych stopni dużo, natomiast od momentu już, jak ta wieża się nasza pokazuje, stopnie są takie dosyć nieregularne, są wysokie, one naprawdę nastręczają tutaj wiele problemów, szczególnie dla biegaczy, natomiast jeżeli idziemy spokojnie, miarowo, to tak naprawdę nie jest to jakieś tam wejście bardzo takie uciążliwe, natomiast jeżeli pokonujemy już ten dystans, czyli góra-dół 10 razy, no to naprawdę jest to bardzo, bardzo trudny dystans do pokonania. To nie jest dla standardowego nawet biegacza, który biega średnio, nie wiem, między 5 a 10 kilometrów. Tutaj już trzeba się naprawdę napocić, żeby w ogóle pokonać te swoje słabości.
0: Rekordziści w jakim czasie wbiegli na szczyt?
1: No tutaj różnie jest, natomiast średnio tak szacujemy, że około pół godziny to będzie trwał ten bieg. Są takie momenty, że trzeba po prostu przystanąć, przystopować. Tak jak na początku, każdy próbuje swoich sił i wystartuje, że tak powiem, ostro, bardzo, bardzo mocno, bardzo szybko. No jest ten moment po już drugim, trzecim wejściu, że już widać, że już idziemy, już nie biegniemy, te stopnie pokonujemy, natomiast ten bieg w zasadzie jest tylko i wyłącznie na traktach komunikacyjnych, tutaj na tych prostych w ratuszu, a samo wejście już, szczególnie wejście na wieżę, to już rzeczywiście już idziemy. Czasami szybkim krokiem, czasami właśnie takim spowolnionym. Dlatego to nie jest takie łatwe. To nie jest taki łatwy bieg, czy nawet marsz, żeby pokonać go właśnie tak ad hoc, bez przygotowania.
0: A skąd w ogóle zrodził się pomysł organizacji biegu?
1: Tak pomyślałem sobie jakiś czas temu, żeby uczcić właśnie troszeczkę na sportowo. Takie biegi po schodach oczywiście są w wielu miastach i w zasadzie biegacze pokonują tutaj ten dystans na jakąś wieżę albo na jakiś bardzo wysoki budynek, na dach wysokiego budynku, który stanowi jakby taką perełkę, można powiedzieć, danego miasta. U nas taką perełką niewątpliwie jest ratusz, dlatego pomyślałem sobie, że dlaczego by nie spróbować właśnie w ratuszu. Początki były bardzo trudne, bo...
0: Łatwo udało się przekonać władzę.
1: Właśnie, chciałem powiedzieć, że tutaj przekonanie właśnie tego o tym, że bieg jest fajny i przekonanie, żeby tam wystartować, jest to dosyć trudne, tym bardziej, że są obwarowania, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa. Natomiast udało się, pani prezydent tutaj chwyciła temat i oczywiście przy uwzględnieniu pewnych względów bezpieczeństwa już na samej górze jak najbardziej możemy, tak jak widać, już czwarta edycja, więc biegi zrealizowaliśmy, nawet zrealizowaliśmy bieg sztafetowy i za każdym razem ten bieg sztafetowy był. Natomiast nie ukrywam, że jakby główny trzon to będzie taki bieg honorowy. Tutaj jest najwięcej osób zapisanych i traktujemy to jako takie spotkanie, jako wejście rodzinne, czyli mama, tato, dziecko, dwójka dzieci. Są osoby też z niepełnosprawnościami zapisywane tutaj, czy bezpośrednio przed biegiem, przed

0: marszem, czy przez zapisy elektroniczne.
1: Którąś z pań prezydent udało się namówić do udziału?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Pani prezydent Krystyna Danicka Wojewódzka jak najbardziej tutaj była na wieży, także dużo...
1: Ja sama uczestniczyła w biegu, biegała na wieży?
0: Tak, w tym pierwszym tak. Natomiast dużo radnych też uczestniczy, dużo właśnie urzędników, więc to jest też taka frajda, można powiedzieć, wejść razem taką grupą, zrobić sobie zdjęcie właśnie na wieży i zupełnie to inaczej wygląda niż no, cały czas gdzieś tam ktoś coś załatwia w ratuszu, natomiast jakby przejście od tego przyziemia do samej góry, wydaje mi się, że tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, gro ludzi w ogóle nawet nie wie, gdzie tam są drzwi, którędy tam się wchodzi, są pewne takie zakamarki, gdzie tak naprawdę no, warto popatrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy, tym bardziej, że my tutaj wykorzystujemy i boczne schody, i te schody główne, te zabytkowe, ale głównie jeżeli chodzi o boczne, i tymi bocznymi bardzo rzadko tam wchodzimy, także tutaj praktycznie wszystkie schody są wykorzystane, no i szczególnie te końcowe, już na samą wieżę, mi się wydaje, że tutaj jest klimatycznie, prawda, jest już wąsko, coraz węziej, te schody też są drewniane na samą górę, także też tak troszeczkę trzeszczą oczywiście ze starości, natomiast oczywiście wszystko jest dopuszczone do użytku i to powoduje, że no, bieg jest taki, można powiedzieć, taki troszeczkę magiczny.
1: A wydarzeniu przyświęca też cel charytatywny. Jaki?
0: Przede wszystkim staramy się, żeby z tych wpisowych, które będą, żeby te wpisowe przeznaczyć na karmę dla zwierzaków. Te wpisowe nie jest duże, zdecydowaliśmy się, że to będzie kwota 20 zł.
1: To symboliczna opłata.
0: Symboliczna opłata, dokładnie tak. Tak, żeby, nie wiem, jak ktoś, kto kupuje nawet dla zwierzaków potencjalnie takie karmy, to wie, że to są dwie takie saszetki albo dla na przykład kotów, tak? Te standardowe, które kupujemy w sklepach, więc to nie jest jakieś tam dużo, ale staramy się, żeby to właśnie poszło w kierunku zwierzaków. Tutaj mamy na myśli głównie koty, to rzeczywiście tej karmy brakuje. No i stwierdziliśmy, że to przeznaczymy dla zwierzaków. Tutaj przekażemy oficjalnie po biegu. Zakupimy oczywiście po biegu i przekażemy dla Słupskiego schroniska.
1: Czy są jeszcze wolne miejsca? Czy można się do tego biegu zapisać?
0: Jak najbardziej. Na dzień dzisiejszy z tego, co tam widziałem, to jest około 70 osób. Są też osoby, które nie są zapisane. To głównie są to dzieci, które wystartują w sztafecie. Natomiast około 60 miejsc jest wolnych. Także można zapisywać się przez elektroniczne zapisy www.biegisłupsk.pl. No i w zależności od tego, czy jesteśmy dorośli, to jak dorośli uiszczamy opłatę 20 zł, też przez elektroniczne zapisy. No i w tym momencie już jesteśmy pełnoprawnymi już właścicielami pakietu startowego. W pakiecie startowym przewidujemy, że każdy dostanie numer startowy. Numery startowe będą się różniły, bo inne będą dla sztafeciarzy, inne będą dla tego biegu honorowego. No i oczywiście jest ten bieg hardkorowy, The Strongest Stay Runner, to jest taki bieg właśnie, gdzie pokonujemy ten dystans 10 razy musimy wejść. Tam jest też taka sytuacja, że trzeba na samej górze zdobyć pieczątkę, czyli to nie to, że wchodzimy, ale jeszcze trzeba przypieczętować to nasze wejście i dopiero schodzimy, więc każdy tutaj musi być zweryfikowany, przynosi taką specjalną deseczkę, którą my wykonujemy właśnie okolicznościową i z pieczątkami dopiero zbiegamy na dół. Taka magia, jeżeli chodzi jeszcze o ten bieg, to jest to, że to pokonując jakby ten dystans, to też jakby zatrzymujemy się na pewnych takich przystankach, na pewnych poziomach, co czasami czego nie robimy. Także to zwiedzanie ratusza jest też tak nabiegowo, ale też wydaje mi się, że bardzo wiele osób przystaje na samej wieży i dopiero otwiera oczy, jak jest pięknie, jak jest ładnie. Jest bardzo dużo zdjęć właśnie z tej wieży, że gdzie tam robimy sobie przysłowiowe selfie, albo uwieczniamy właśnie ten moment. Więc tych zdjęć zdecydowanie na wieży, z wieży na nasze miasto Słupsk jest największe.
1: Znaczy muszę przyznać, że sporo z atrakcji, nie dosyć, że tutaj mamy okazję zobaczenia piękną panoramę Słupska, no ale także pomagamy zwierzakom.

0: Ja zawsze zapytam, a dlaczego w ogóle warto biegać? No tutaj mam troszkę bieg bardziej ekstremalny, bo też po schodach, ale w ogóle dlaczego warto biegać?
1: No przede wszystkim jest to najprostsza taka forma ruchu. Tutaj w zasadzie wystarczy kupić jakiekolwiek buty, tak? No oczywiście dla amatorów będą to zwykłe, standardowe w jakichś tam marketach, nawet w dyskontach spożywczych możemy dorwać buty też markowe, więc to jest taka najprostsza forma biegania. Tutaj wykonujemy takie działania właśnie biegowe, organizujemy biegi już od wielu, wielu lat. I to też pokazuje, że ludzie przychodząc do nas, no, robią te pierwsze kroki. Tak naprawdę, no, gdzieś tam zaczynaliśmy przy kościele pod wezwaniem świętego Jana Kantego i do tej pory osoby, które biegają już tak, można powiedzieć, troszeczkę na wpół, nie amatorsko, ale częściowo zawodowo, bo też widać ich właśnie w różnych biegach, ale takich już bardzo, bardzo, bardzo standardowych. Gdzie wymagane przede wszystkim są jakieś zapisy, czy przynależność do choćby Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, to widać, że te osoby są. Natomiast tutaj stawiamy przede wszystkim na to, żeby na integrację, na to, żeby się spotkać. Ja zawsze mówiłem, jako inicjator wielu takich akcji biegowych, że najważniejsze to jest, w tym biegu to nie jest bieg. Chociaż ktoś może tu powiedzieć, no jak nie bieg, no ale zdecydowanie w bieganiu takim amatorskim to bieg jest jakby jakimś elementem drugim, drugo, trzeciorzędnym, natomiast najważniejsze to jest spotkanie i to spotkanie dopiero rodzi te przyjaźnie, dzięki tym przyjaźniom, dzięki tym takim właśnie spotkaniom też nawet poza, czyli przygotowawczym, poza zawodami, ludzie potrafią się gdzieś tam spotykać, potrafią się skrzyknąć w jakimś tam celu, właśnie między innymi charytatywnym. Więc tutaj ja traktuję to przede wszystkim jako taki moment, kiedy możemy przystanąć, kiedy możemy sobie właśnie zrobić razem zdjęcie, kiedy możemy się zapytać, co u Ciebie słychać, ale też stawiamy na dobre jedzonko, stąd też tutaj na naszych biegach.
0: No właśnie słyszałem, że będzie zupa ratuszowa.
1: No właśnie, na naszych biegach też jest bardzo dużo jedzenia. Każdy, kto tam biegał z Fundacji Subwentum, to wie, że staramy się, tak? Jest smalczyk mojej mamy, taki już kultowy, gdzie każdy już chyba wie, z ogóreczkiem kiszonym. To jest specjalność taką, którą serwujemy od ponad 10 lat. Mamy też ciasto bezglutenowe. Stawiamy na takie produkty najlepsze. No i pomyśleliśmy sobie przede wszystkim, żeby coś ugotować, coś innego. Tak się zastanawiałem, co by tu można zrobić. Zawsze, jeżeli chodzi o zupy na biegi, to dominuje oczywiście żurek. Ja się zdecydowałem na to, żeby jakby troszeczkę inaczej potraktować ten bieg i to nasze, te nasze dania kulinarne. No i cóż, w internecie sprawdziłem, że nie ma jako tako zupy ratuszowej. No i ta zupa rzeczywiście, patrząc na ratusz jest czerwony, więc musiała być to zupa czerwona o zabarwieniu, tak? Następnie oczywiście mięsko i tutaj mięsko musi być różne, nie może tylko być mięso ukierunkowane na wieprzowo-wołowe, ale też właśnie też drobiowe, więc tutaj będzie taki miks. No i jednym z takich elementów, no nie wiem, mogę już tutaj zdradzić, no jest ogórek kiszony, który jest tutaj chlubą naszego regionu.
0: W takim razie przypomnijmy, kiedy bieg na szczyt Słupskiego Ratusza i jak można się jeszcze zapisać?
1: Bieg oczywiście 20 czerwca, startujemy o 9:30, tutaj przed ratuszem będziemy rozwijali biuro zawodów już o godzinie 8, także o godzinie 8 można przyjść na kawkę czy po 8 i odebrać numer startowy, się zapisać. Tak, oczywiście oświadczenia musimy podpisać, natomiast są jeszcze miejsca, więc zapisy dokonujemy elektroniczne poprzez stronę www.biegislubsk.pl albo bezpośrednio przed biegiem, tylko oczywiście trzeba przyjść troszeczkę wcześniej, nie o 9:30 jak już startujemy, ale 8:30 jak najbardziej, jeżeli będą wolne miejsca, zapraszamy. Medale dostaje każdy. Medal jest zbity specjalnie na tą okoliczność.
0: Czyli jak Państwo słyszycie, jest dużo powodu, żeby wziąć udział w biegu na szczyt Słupskiego Ratusza, a przynajmniej warto tego dnia przyjść pokibicować. Moim i Państwa gościem był
1: Dariusz Kluskowski, prezes Fundacji Subwentum.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: W programie Gość Dnia Michał Jaros przy mikrofonie, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Natalia Zarańska, prezes Stowarzyszenia W Punkt oraz Małgorzata Frankl, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych. Witamy.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiać będziemy o projekcie skierowanym do młodzieży, o projekcie o nazwie trudnej. Mam teraz naprawdę dużą tremę, czy totalnie nie okaleczę tej nazwy. Level Up Rural for Work Ready for Future Steady. I czym w ogóle jest ten projekt o tak dźwięcznej nazwie?
5: Generalnie projekt jest skierowany do młodych ludzi, takich powyżej 16 roku życia, którzy planują rozpocząć swoją karierę zawodową. Jest skierowany do młodych ludzi z miejscowości wiejskich, po to, żeby ich wesprzeć tak naprawdę w wielu kompetencjach, które właśnie są związane z rozwojem zawodowym i wejściem na rynek pracy.
4: Jak w ogóle ten pomysł się narodził? Skąd taka koncepcja się wzięła, żeby właśnie pochylić się nad takimi zagadnieniami w kontekście do tych ludzi?
6: Ten projekt jest drugą częścią projektu, który Stowarzyszenie Inicjatyw Międzypokoleniowych 2 lata temu realizowało, również dla młodzieży wiejskiej, i udało nam się znaleźć wspaniałą grupę w Mostach koło Lęborka. Tam, ponieważ my jesteśmy z Gdańska, dojeżdżaliśmy, krótko mówiąc, przez 10 miesięcy, robiąc tam zajęcia. Grupa się okazała fantastyczna. I narodził się pomysł, aby zrobić drugą część tego samego projektu. I tutaj już szefowa organizacji miejscowej z Mostów podjęła się tego zadania. Natomiast my, jako stowarzyszenie, jesteśmy organizacją wspierającą. Pomagamy im wejść w świat projektów, bo jest to ich pierwszy projekt z programu Erasmus, i robimy, co możemy, żeby było świetnie.
4: Sprecyzujmy sobie jeszcze, jeśli chodzi o grupę odbiorców, jest to młodzież z terenów wiejskich, ale czy to jest tylko powiat lęborski, czy to jest szersze spektrum? No i najważniejsza kwestia, czemu akurat ta grupa docelowa została wybrana?
5: Dlaczego młodzi ludzie?
4: I czemu z terenów wiejskich?
5: Znaczy, myślę tak, z terenów wiejskich przede wszystkim w związku z tym, że mają zdecydowanie trudniejszy dostęp do takiego, powiedziałabym, szeroko pojętego wsparcia warsztatowego. Młodzi ludzie z Gdańska, z

0: w ogóle z większych miast, tak? Mają centrum nauki, mają centrum rozwoju talentów, mają naprawdę szereg organizacji, do których mogą się zgłosić i otrzymać bezpłatne wsparcie, bo to o to głównie chodzi. Doradztwo zawodowe w szkołach jest oczywiście wprowadzone, ale jest to niewiele godzin, bo na poziomie chociażby 7 klasy to jest 10 godzin lekcyjnych w cyklu rocznym. W związku z tym to jest małe wsparcie. Wychowawcy, nauczyciele są obciążeni innymi zadaniami. W związku z tym ta młodzież wiejska naprawdę potrzebuje takiego wsparcia, bo rynek pracy się zmienia. Tak naprawdę oni nie wiedzą, jakie zawody będą za kilka lat, my też tego nie wiemy, ale to, co mówią bardzo wyraźnie raporty przyszłości, które wskazują, co będzie potrzebne młodym ludziom na rynku pracy, no to przede wszystkim kompetencje społeczne. No i to między innymi jest główny filar tego projektu, żeby właśnie wyposażyć młodych ludzi w szeroko pojęte kompetencje społeczne.
1: Sprecyzujmy jeszcze jedną rzecz, w jakim wieku będą ci odbiorcy, bo jednak młodzież to jest tak szerokie zagadnienie, to jest tak wielkie spektrum. Ostatnio się spotkałem ze stwierdzeniami, że nawet ludzie po 40 to jest starsza młodzież, więc w jakim wieku to jest, konkretnie młodzież?
0: To jest młodzież licealna, czyli młodzież powyżej 16 roku życia, ale górna granica wieku to jest 30 lat. W związku z tym mogą oczywiście też przyjść osoby, które już są po studiach, ale gdzieś mają potrzebę wyposażenia, doposażenia się właśnie w zakres przedmiotowy tego projektu. Na ten moment grupa to są głównie licealiści, którzy już się zgłosili do projektu.
1: Zanim sobie przejdziemy do samego projektu, do tego, co będzie się działo, jeszcze na chwilę się zatrzymajmy. Tutaj była mowa o tym, że to jest pierwszy projekt przez stowarzyszenie rozpisywany. Rozpisywanie projektów to w ogóle jest dla wielu ludzi czarna magia, zagadnienie tak skomplikowane. Jak wam się to wszystko udało zrobić?
0: Napisać projekt do programu Erasmus. Myślę, że gdyby nie właśnie stowarzyszenie, które jest wspierającym stowarzyszeniem, to byłoby nam bardzo trudno. Nasze stowarzyszenie realizuje różnorodne projekty, zarówno w konkursach grantowych, nie wiem, Ministerstwa Edukacji, Narodowego Instytutu Wolności. Natomiast to są projekty jednak mimo wszystko krajowe. Program Erasmus jest takim specyficznym programem i my się nigdy nie chcieliśmy tego podjąć z obawy, że sobie po prostu nie poradzimy. A z racji właśnie tego, o czym Małgorzata powiedziała, że tutaj się poznaliśmy podczas ich poprzedniego projektu, no to dzięki temu mogliśmy tutaj napisać wspólny projekt, no i oni nas prowadzą tak naprawdę za rękę.
1: A jak wygląda właśnie z perspektywy prowadzenia tego, czy podołało stowarzyszenie?
2: Chciałabym tylko wspomnieć, że to zaczęcie współpracy, po prostu grupa, którą pozyskaliśmy, która się zgłosiła do wcześniejszego projektu, była tak grupą obiecującą, tak fantastyczną, że żal było nie zrobić następnego kroku dla nich. No my ze swojej strony mamy duże doświadczenie już 20-paroletnie w pisaniu i w realizacji projektów i widzimy potrzebę szerzenia tej wiedzy od strony tak, jak to powinno wyglądać. Nie od strony pozyskania finansów, tylko od strony znalezienia odpowiedniej grupy i odpowiedniego tematu do realizacji. I to jest jakby priorytetem naszej działalności. I fantastycznie się złożyło, że jest zaangażowana organizacja, jest wspaniała młodzież dookoła. Nasze wsparcie, jest, ale jest oni są tak dobrzy, że bez nas też by sobie poradzili już na tym etapie, na którym jesteśmy, bo projekt trwa już rok.
0: Rok, tak.
1: Czas przejść do samego właśnie projektu, do samego tego głównego centrum tych wydarzeń, o których tutaj mówimy. Z tego, co udało mi się doczytać, 8 spotkań będzie przygotowanych dla młodzieży. I czego będą dotyczyły te spotkania?
0: Znaczy, projekt rozpoczął się w listopadzie w ubiegłym roku pierwszym spotkaniem, ponieważ oprócz stowarzyszenia Małgorzaty, to jeszcze jest stowarzyszenie z Czech i organizacja z Macedonii. Spotkaliśmy się po raz pierwszy, poznaliśmy się, potem pojechaliśmy w lutym do Macedonii z młodymi ludźmi i tak naprawdę te 8 spotkań jest efektem warsztatów, które właśnie odbyły się w Macedonii. To tam z młodymi ludźmi porozmawialiśmy, przedstawiliśmy im swoje pomysły, oni swoje i tym sposobem 8 scenariuszy warsztatowych powstało. A o czym są warsztaty? Warsztaty głównie dotyczą rozwoju kompetencji społecznych właśnie, czyli radzenie sobie ze stresem, jak rozwijać swoją wartość, jak poznać swoje mocne strony, jak je wykorzystać tak naprawdę, ale to jest też kwestia takiego mądrego podejścia do liderstwa, czyli nie takie liderstwo 20 lat temu, które znamy oparte na władzy i autorytecie,

0: świecie, tylko takie liderstwo, które prowadzi innych w taki bardzo mądry sposób, z dużą odpowiedzialnością i poczuciem wpływu, ale też są twarde kompetencje, czyli jak założyć pierwszy biznes, jak napisać CV, czyli jakby te tematy też będą się przewijać. No i mamy szczerą nadzieję, że będziemy mogli też zaprosić gości, czyli ludzi, którzy doposażą jakby od strony takiej, powiedziałabym, praktycznej tych młodych ludzi w te kompetencje.
1: W jakim czasie będą się odbywały te wydarzenia? O jakim przedziale czasowym mówimy na przestrzeni roku?
0: Generalnie zaczynamy już teraz, w czerwcu, i będziemy kończyć te 8 warsztatów w okolicach listopada, końcówka listopada.
2: Listopad,
0: gdzieś.
2: Grudzień. Mhm. Do grudnia chcemy zamknąć całą część merytoryczną już prowadzenia warsztatów. Bo na samym prowadzeniu się nie kończy. Potem jest jeszcze dalsza część podsumowania projektów i jakby opisanie rezultatów, podzielenie się rezultatami z innymi organizacjami, no, jak również i z opinią społeczną.
0: Tak, bo to jest właśnie ważne. Fajnie, że o tym powiedziałaś, dlatego że my tak naprawdę zrobiliśmy pilotaż. I teraz każda z tych organizacji, czyli nasza organizacja, macedońska i czeska, będziemy testować tak naprawdę to, co wypracowaliśmy w Macedonii, i w lutym, w przyszłym roku, spotkamy się w Czechach i tam będziemy właśnie dzielili się swoimi wnioskami, wprowadzimy ewentualne zmiany i wówczas powstanie podręcznik tak naprawdę, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych i wówczas będzie można z tego korzystać.
1: Skoro już sobie tak płynnie do efektów przeszliśmy, to co będzie tym wyznacznikiem, kiedy będziecie mogły powiedzieć, że cały projekt się udał? Na co liczycie? Jakie są cele główne, które postawiłyście sobie właśnie w tym projekcie? Co właśnie będzie tym wyznacznikiem? Udało się, był sukces, można powiedzieć, że było tego potrzeba.
2: Po przeprowadzeniu wszystkich warsztatów, jeżeli wszystkie tematy sprawdzą się, będą dobrze odebrane, wypracowany podręcznik zostanie opublikowany i tak naprawdę do wzięcia przez każdego. Każdy może z niego skorzystać i nie jest to takie górnolotne powiedzenie, bo jest to konkretny materiał, czy do wprowadzenia do szkoły, czy do wprowadzenia w krótszym terminie na jakiś projekt krótki, tygodniowy lub dwutygodniowy spotkań młodzieży, gdzie realizuje się program. Jest to gotowy scenariusz pracy, gotowe metody pracy i gotowe ćwiczenia. Nic nie trzeba dodać. Wsiąść, przeczytać i zrobić. I właśnie to spotkanie podsumowujące będzie do tego służyło, żebyśmy coś poprawili, coś, co nie zagrało. W którymś kraju zagrało, w którymś nie. Konkretny produkt będzie już produktem doskonałym.
0: No tak, bo będzie testowany tak naprawdę międzykulturowo, bo wiadomo, że nasze kraje się różnią wieloma aspektami, mimo że chcemy i należymy do Unii, ale jednak mimo wszystko każdy będzie miał swoje spostrzeżenia, w związku z tym to będzie właśnie bardzo fajne, że na tym ostatnim spotkaniu w lutym będziemy mogli sobie porozmawiać, co wyszło, co nie wyszło, co poprawić, co zmienić, i wówczas gotowe.
1: Tutaj cały czas przewija się w naszej rozmowie tak naprawdę jedno zagadnienie. Wchodzenie w ten trudny świat dorosłych z perspektywy młodzieży, zdobywanie kompetencji społecznych, zdobywanie kompetencji zawodowych. I jak dostrzegacie, panie, co jest tą najcięższą kwestią właśnie w kontekście młodzieży 2026 roku, tej szerokiej młodzieży? Jakie są największe deficyty? Tutaj pytanie o tyle trudne, że wiadomo, w projektach bierze udział ta najbardziej zaangażowana część młodzieży, która siłą rzeczy sama dąży, sama poszukuje, a ci, którzy nie szukają tego, mają największe te deficyty, często schowają się gdzieś w cieniu, im się albo nie chce, albo mają właśnie te pewne braki. Jak to się prezentuje z perspektywy ludzi, którzy się tym zajmują wszystkim?
0: Oj, to jest bardzo złożony problem. Myślę, że przede wszystkim to, co widać bardzo mocno, to jest kwestia braku takiej umiejętności, sprawczości, decyzyjności, odpowiedzialności, chociaż odpowiedzialności to może nie do końca, ale młodzi ludzie mają trudność właśnie z tą wewnętrzną motywacją i ze sprawczością. To jest bardzo ściśle związane z tym, że mamy dzisiaj trochę takie zbyt długie wsparcie ze strony rodziców młodych ludzi. I w związku z tym ci młodzi ludzie często mają bardzo mocno zorganizowane wszystko przez za długi czas. Myślę, że też jest kwestia źle pojętego dobrostanu. Dobrostanu, który tak naprawdę uczy młodych ludzi, żeby się nie stresować, że stres jest befe i w ogóle lepiej nie. A okazuje się, że przecież

0: Przecież stres jest wyzwaniowy i tak naprawdę ewolucyjny. W związku z tym, jeżeli będziemy tworzyć środowiska, które będą dobrostanowe, ale właśnie w tym takim niekoniecznie dobrym ujęciu, to wówczas rzeczywiście będziemy pozbawiać młodych ludzi wyzwań, tej umiejętności decydowania za siebie. I też jest bardzo ważna kwestia, uczymy też tak oczywiście, powiedziałabym, nie indywidualnie, tak, ale też to obserwuję, że młodzi ludzie boją się popełniać błędy i porażki. I w związku z tym nie ryzykują. I myślę, że to bardzo mocno hamuje ich w tym, żeby rzeczywiście podjąć jakieś studia, rzucić te studia, poeksperymentować, zrobić coś. Młodzi ludzie dzisiaj niekoniecznie chcą na etat. Młodzi ludzie dzisiaj bardzo by chcieli być właśnie takimi jednak wolnymi strzelcami. Z jednej strony mają jeszcze tą taką młodzieżową odwagę, ale gdyby właśnie ich doposażyć w takie postrzeganie i taką świadomość, że sukces i droga do sukcesu to tak naprawdę jest więcej porażek i błędów i warto się z tym zaprzyjaźnić, z tym stresem i nauczyć się odporności psychicznej, czyli trochę w myśl takiego zdania podążam pomimo lęku z odwagą, to w tym momencie myślę, że byliby przygotowani na ten zmieniający się rynek pracy, bo naprawdę oni nie wiedzą, my nie wiemy, co będzie za parę lat i przygotowywanie ich oczywiście w konkretnych kompetencjach twardych jest jak najbardziej istotne i ważne, ale to, co mówią pracodawcy, współpraca, pewność siebie, elastyczność, to są cechy, które są im potrzebne.
1: Otworzyliśmy temat, na który pewnie tutaj moglibyśmy dość długo rozmawiać. Ja widzę, że niestety czas nam powolutku już dobiega końca, więc na sam już koniec jeszcze takie bardzo praktyczne zagadnienie, gdzie znajdziemy więcej informacji na temat projektu, gdzie się udać, aby uzyskać więcej konkretnych szczegółów.
0: My mamy swoją stronę na Facebooku, Stowarzyszenie W Punkt. Tam są informacje, tam jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zgłosić, mamy jeszcze wolne miejsca, jest ankieta, którą można wypełnić i do nas przyjść. Pierwsze spotkanie mamy w sobotę, to jest inauguracja projektu, czyli to jest 13 na godzinę 10.
2: I pierwsze, szczęśliwa 13.
0: Tak, szczęśliwa 13 i pierwsze warsztaty już gdzieś pewnie pod koniec czerwca mogą się odbyć, bo to będzie zależało od tego, jak grupa zaakceptuje harmonogram. No i tam będziemy też informowali o wszystkim, co się będzie wydarzało po drodze.
1: No i na tym już skończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Natalia Zarańska, prezes Stowarzyszenia W Punkt oraz Małgorzata Franklin, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy pięknie.

0: Faites avec moi.
1: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Broz.
3: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
1: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w 3 krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z

0: Regionów Nord FM. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. To dotyczy współpracy jednostek. Porozumienie podpisane zostało w środę 10 czerwca w siedzibie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Jego głównym celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych w obszarze nauk pedagogicznych.
1: Pani dyrektor Sylwia Romanowska zgodziła się na taką szeroko pojętą współpracę z naszą uczelnią, nie tylko do kierunku studiów pedagogika, ale również do wszystkich naszych studentów i przyjmowania naszych studentów na praktyki studenckie, jak również szeroko pojętą współpracę w ramach projektu, który uzyskaliśmy, projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kierunek pedagogika.
0: Tłumaczy prorektor do spraw studiów w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dr Beata Dudzińska. Partnerstwo pomiędzy uczelnią a poradniami ma przyczynić się do lepszego połączenia wiedzy akademickiej z praktyką.
2: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wejherowie, ale cały zespół poradni, jak wiadomo, jest poradnią zespołem powiatowym, więc dla nas bardzo ważne jest wsparcie całej młodzieży, dzieci, które są z naszego powiatu, a tym samym także dbamy o to, żeby to kształcenie było na najwyższym poziomie, ale także adekwatne do ich takich potrzeb i możliwości. I mamy takie poczucie, że współpraca z KPSW pozwoli właśnie na to, żeby studenci pedagogiki mogli nabywać odpowiednie kompetencje i umiejętności poprzez chociażby praktyki czy wizyty studyjne, o których była już tutaj mowa.
0: Mówi dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie Sylwia Romanowska. Przedstawiciele obu stron podkreślają, że współpraca ma przynieść korzyści nie tylko studentom i pracownikom placówek, ale również dzieciom i młodzieży korzystającym z pomocy specjalistów. W wieku 78 lat zmarł Jerzy Konkol, były radny gminy Łęczyce. O jego śmierci poinformował Urząd Gminy Łęczyce. Samorządowiec przez wiele lat angażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności, pełniąc mandat radnego w trzech kadencjach. Jerzy Konkol zasiadał w Radzie Gminy Łęczyce w latach 1990-1994, 1998-2002 oraz 2006-2010. Były to odpowiednio pierwsza, trzecia i piąta kadencja samorządu gminnego po reformach ustrojowych. Przez lata uczestniczył w pracach Rady i współdecydował o kierunkach rozwoju gminy oraz realizowanych inwestycjach. W związku ze śmiercią byłego radnego kondolencje rodzinie i bliskim złożyli wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrod, przewodnicząca Rady Gminy Żaneta Grzankowicz, radni oraz pracownicy urzędu. Kierowców w Słupsku czekają kolejne utrudnienia. W przyszłym tygodniu rusza przebudowa ulicy Gdyńskiej, mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak.
3: Wykonawca, który będzie realizował przebudowę ulicy Gdyńskiej, przystępuje do ustawienia oznakowania pionowego i poziomego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, więc na pewno będą już niebawem występowały utrudnienia w ruchu na tym odcinku ulicy Gdyńskiej. Natomiast stricte roboty budowlane mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu.
0: Przebudowa ulicy Gdyńskiej to jedno z zadań realizowanych w ramach uzbrojenia terenów pod budowę strefy przemysłowej we wschodniej części miasta. Inwestycje zakłada m.in. połączenie drogi z ulicą Inwestycyjną wraz z przebudową skrzyżowania z Bohaterów Westerplatz tej europejskiej. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia, powstaną chodniki i droga rowerowa. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 61 milionów złotych, z czego 80% pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski. Dzisiaj zachód słońca będziemy mieli o 21.22. Noc gorąca nie będzie, ale w miarę ciepła. 11 stopni tej nocy będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i koło 8-7 stopni Celsjusza w Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach cały czas oglądamy umiarkowane wartości. Tutaj ostatnio jakichś poważnych zmian nie było. W nocy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie będzie od umiarkowanego po duże.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu. Nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się twój remont.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Norda FM. Norda Party.
2: Norda Party.
3: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al pie!

0: Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Iranem. Mnóstwo kandydatów wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA dodał, że odwołał właśnie zaplanowane na dziś ataki na Iran. Wkrótce mają być podane data i miejsce podpisania porozumienia. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Kopernikus. Naukowcy wyliczają też, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
1: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
0: Skutki możemy odczuć już tego lata, ma być gorące i burzowe. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
2: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
3: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
2: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
3: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa lista.
2: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki, przypomina poseł PiSu Łukasz Kmita.
4: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
2: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
0: Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. Jeden z mieszkańców przypadkiem odkrył XI-wieczny miecz. Znalazł go w rzece Warcie we Wronkach. Przedmiot trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Niespełna metrowy miecz zachował się w całości. Od czubka po głowicę pokrywa go korozja i rzeczny szlam. Dlatego przechowywany jest w specjalnych warunkach, mówi kierownik muzeum Daria Wajdeman-Waszyńska.
5: Miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie. W wodzie leży, także w taki sposób nie ulegnie żadnemu zniszczeniu.
0: W takich warunkach miecz czeka na konserwację, po której prawdopodobnie będzie można ustalić, gdzie został wykuty. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Grecka diaspora zabiegała o to od lat. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego. Najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Liczymy przede wszystkim na wsparcie instytucjonalne dotyczące kultury i edukacji. Chcemy pokazać szerszemu społeczeństwu naszą tradycję, muzykę, tańce i kuchnię, mówi Ekaterini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Greckiej Diaspory w Polsce.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Bechtel otworzył swoje biuro w Trójmieście. Swoją siedzibę generalny wykonawca budowy jądrówki będzie miał teraz w Gdańsku. Warszawska siedziba nadal będzie pełnić rolę centralnego biura firmy w Polsce, natomiast gdański oddział stanie się ważnym zapleczem operacyjnym i inżynieryjnym projektu AP1000. Docelowo na trzech piętrach wieży Alchemia Aurum i blisko 3000 metrów kwadratowych powierzchni zatrudnienie znajdzie około 220 osób. Jak mówi marszałek województwa polskiego Mieczysław Struk, to kolejny znak, że projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej coraz mocniej zakorzystuje.

0: Zdarzenia się tutaj na Pomorzu. Obecność Bechtela w Gdańsku ma znaczenie praktyczne i symboliczne. Praktyczne, bo wielkie inwestycji nie da się prowadzić z zabiórka oddalonego od regionu. Trzeba być blisko ludzi, trzeba być blisko samorządów i przedsiębiorców. W lutym 2026 roku Bechtel podpisał umowę z pomorską spółką Doraco na realizację zaplecza badań geologicznych i geotechnicznych na terenie inwestycji. W maju zawarł umowę ze spółką Unihaus na budowę zaplecza pracowniczego dla 1000 pracowników na terenie przyszłej elektrowni, a równolegle prowadzi kilkadziesiąt postępowań przetargowych powiązanych z projektem, których łączna wartość wynosi 1,7 miliarda złotych. Drodze wojewódzkiej numer 214 pomiędzy Osobem Lęborskim a Łebunią w rejonie bliżej Łebuni doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana. Do kolizji doszło w czwartek w godzinach porannych. Zderzyły się Volkswagen oraz Ford. Poszkodowaną jest 62-letnia kierująca Fordem, mieszkanka powiatu lęborskiego. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie ustalany jest zakres jej obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Służby wyznaczyły objazdy. Kierowcy byli kierowani przez Cewice drogą powiatową w stronę Łebuni oraz w przeciwnym kierunku w stronę Cewic. Radni powiatu słupskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu powiatu w ramach programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych, mówi starosta słupski Paweł Lisowski.
1: Wyróżniamy się na tle powiatów w województwie pomorskim i nie tylko. Mam tutaj na myśli i program, który Państwo radni uchwaliliście, program wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Chciałbym Państwu radnym bardzo serdecznie za to podziękować, że zawsze pamiętacie też i o ochotnikach, i o straży zawodowej.
0: Decyzją radnych gminy Dębnica, Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Redzikowo, Smołdzino i Ustka otrzymają po 15 tysięcy złotych dofinansowanie na zakup odzieży dla druhów oraz wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej. Kolej OSP Dębnica otrzyma 5 tysięcy złotych na zakup akumulatorów do radiotelefonów i narzędzi akumulatorowych. Natomiast do OSP Potęgowo trafi 5 tysięcy złotych dofinansowania na zakup kamery termowizyjnej i prądownicy wodnej. Dwóch nastolatków odpowie za brutalny rozbój, do którego doszło pod koniec ubiegłego miesiąca na jednym z osiedli w Wejherowie. Młodzi sprawcy zaatakowali 49-letniego mieszkańca miasta, dotkliwie go pobili, a następnie zabrali mu plecak i uciekli z miejsca zdarzenia na rowerach. Do napadu doszło nocą 30 maja po godzinie 23. Poszkodowany nie był w stanie opisać sprawców, jednak policjanci szybko rozpoczęli działania. Na miejscu zabezpieczono ślady oraz pozostawioną przez jednego z napastników czapkę. Analiza materiału dowodowego pozwoliła ustalić tożsamość obu sprawców. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus, pierwszy ze sprawców został zatrzymany 8 czerwca na terenie gminy Wejherowo przez policjantów pionu kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszem zespołu do spraw nieletnich. Okazał się nim 15-latek. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim niewielkie ilości marihuany oraz mefedronu. Substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań. Nieletni został doprowadzony do policyjnej izby dziecka. 9 czerwca rano policjanci operacyjni z Wejherowskiej Komendy wspólnie z przewodnikiem SAS służbowego zatrzymali drugiego uczestnika rozboju. Obaj nieletni trafili do policyjnej izby dziecka, a następnie zostali doprowadzeni przez sąd rodzinny. Ten zdecydował o umieszczeniu nastolatków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Wschód słońca przypadnie nam jutro na godzinę 4:11. Dzień będzie odrobinę cieplejszy, odrobinę suchszy, choć przelotne opady deszczu wciąż jeszcze mogą się pojawiać. Na termometrach zobaczymy jutro 16-17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 18 w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się i utrzymywać się będą umiarkowane wartości, a na niebie cały czas dość dużo chmur.
2: Norda.

0: Norda Party. Norda Party.
1: J-Lo.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Senat przyjął ustawę metropolitalną. To jeden z najważniejszych historycznych momentów dla województwa pomorskiego. Za nami 60. posiedzenie Senatu 11. kadencji, podczas którego poddano pod głosowanie projekt ustawy o Związku Metropolitalnym na Pomorzu. Za przyjęciem odpowiedziało 60 parlamentarzystów, przeciw było 29 senatorów. Jak mówi sprawozdawca ustawy senator Ryszard Świlski, wiatr zmian zawsze wiał od wybrzeża. Ustawa dotyka różnych segmentów życia publicznego. Jest to dokument przygotowany przez samorządowców i ludzi związanych z Pomorzem. Na tę ustawę czeka ponad 1,5 miliona mieszkańców.

0: mieszkańców. Projekt zakłada powstanie związku metropolitalnego obejmującego Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz dziesiątki okolicznych samorządów. Łącznie nowy model współpracy obejmowałby 61 pomorskich gmin i powiatów. Powstanie metropolii zapewniłoby coroczne wsparcie finansowe szacowane na około 500 milionów złotych. Końcówka roku szkolnego to okres licznych wycieczek, wyjazdów integracyjnych oraz zielonych szkół. To właśnie w tym czasie wejherowska policja prowadzi wzmożone kontrole autokarów przewożących uczestników wyjazdów. Wejherowscy funkcjonariusze w środę z samego rana przeprowadzili 2 kontrole autokarów. Oba pojazdy zostały sprawdzone w wyznaczonym punkcie kontrolnym, znajdującym się pomiędzy Wejherowem a Bolszewem na drodze równoległej do drogi wojewódzkiej przed stacją paliw. Jest to miejsce przeznaczone do realizacji właśnie tego typu kontroli, gdzie kierowane są autokary zgłaszane do sprawdzenia przed wyjazdem. Podczas kontroli policjanci weryfikują m.in. stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie, dokumentację, uprawnienia kierowcy oraz jego stan trzeźwości. W obu przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Stan techniczny autokarów nie budził zastrzeżeń, dzięki czemu dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć na zaplanowane wycieczki. Policjanci oprócz codziennych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym kontroli prędkości oraz trzeźwości kierujących, realizują również liczne sprawdzenia pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Szczególnie duża liczba takich kontroli przypada na okres poprzedzający wakacje, podczas samych wakacji oraz przed rozpoczęciem ferii zimowych. Wejherowski garnizon wojskowy otworzył swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały Dzień Otwartych Koszar. Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Teraz jednak od reguły ponownie nastąpił wyjątek.
1: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
0: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej Starszy Chorądrzysz Stawowy Marcin Gren, którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
1: Zaproszyliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarno-Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
0: Dodaje Gren. Nie zabrakło więc różnego rodzaju pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego sprzętu. Dzień Otwartych Koszar był okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku znaleźli narkotyki podczas jednej z imprez odbywających się na terenie powiatu. Zatrzymany został 40-letni mieszkaniec Gdańska. Do interwencji doszło w chałupach. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności znaleźli przy 40-latku narkotyki. Zabezpieczono ponad 7 gramów marihuany, 41 setnych grama kokainy oraz 15 tabletek MDMA o łącznej wadze 6,5 grama. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 40-letniego mieszkańca Gdańska zadecyduje sąd. W starostwie powiatowym w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Celem jest zwiększenie udziału lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Strony porozumienia podkreślają, że jednym z jej kluczowych celów jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gospodarczego Pomorza, w tym zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i zasobów kadrowych. Jak mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, jednym z naszych priorytetów w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest, aby jak największa część wartości inwestycji pozostała w Polsce, a w szczególności na Pomorzu. Dlatego konsekwentnie budujemy partnerstwa z lokalnym biznesem i samorządami, aby stworzyć warunki do szerokiego udziału pomorskich firm w łańcuchu dostaw. Porozumienie zostało zawarte z licznymi organizacjami reprezentującymi środowisko

0: biznesowe regionu, w tym Regionalną Izbą Przedsiębiorców Norda, Pracodawcami Pomorza, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Forum Pracodawców Północy czy Izbami Rzemieślniczymi. Porozumienie podpisane przed organizacją trzecich już warsztatów z przedsiębiorcami na Pomorzu w ramach prowadzonego przez PEJ wstępnego dialogu z rynkiem. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. To dotyczy współpracy jednostek. Porozumienie podpisane zostało w środę 10 czerwca w siedzibie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Jego głównym celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych w obszarze nauk pedagogicznych.
1: Pani dyrektor Sylwia Romanowska zgodziła się na taką szeroko pojętą współpracę z naszą uczelnią, nie tylko do kierunku studiów pedagogika, ale również do wszystkich naszych studentów i przyjmowania naszych studentów na praktyki studenckie, jak również szeroko pojętą współpracę w ramach projektu, który uzyskaliśmy, projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kierunek pedagogika.
0: Tłumaczy prorektor do spraw studiów Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dr Beata Dudzińska. Partnerstwo pomiędzy uczelnią a poradniami ma przyczynić się do lepszego połączenia wiedzy akademickiej z praktyką.
2: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wejherowie, ale cały zespół poradni, jak wiadomo, jest poradnią zespołem powiatowym, więc dla nas bardzo ważne jest wsparcie całej młodzieży, dzieci, które są z naszego powiatu, a tym samym także dbamy o to, żeby to kształcenie było na najwyższym poziomie, ale także adekwatne do ich takich potrzeb i możliwości. I mamy takie poczucie, że współpraca z KPSW pozwoli właśnie na to, żeby studenci pedagogiki mogli nabywać odpowiednie kompetencje i umiejętności poprzez chociażby praktyki czy wizyty studyjne, o których była już tutaj mowa.
0: Mówi dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie Sylwia Romanowska. Przedstawiciele obu stron podkreślają, że współpraca ma przynieść korzyści nie tylko studentom i pracownikom placówek, ale również dzieciom i młodzieży korzystającym z pomocy specjalistów.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Piłkarze weekendu Lino zdobyli regionalny Puchar Polski. We wczorajszym rozegranym w Stężycy finale drużyna ze trzeciej ligi pokonała czwartoligowy KPS Torgel Gdański aż 4-0. Choć pierwsza połowa była wyrównana, po przerwie na boisku dominowali już zawodnicy z Luzina. Bohaterem spotkania został Filip Sosnowski, który zdobył 3 bramki i został wybrany najlepszym zawodnikiem finału. Dla weekendu to zwieńczenie udanego sezonu. Mimo że drużynie nie udało się wywalczyć awansu do drugiej ligi, zdobycie regionalnego Pucharu Polski zapewniło jej nie tylko trofeum i premią w wysokości 50 tysięcy złotych, ale także awans do centralnych rozgrywek Pucharu Polski. Srebrne medale oraz czek na 25 tysięcy złotych odebrali piłkarze KPS Stargard Gdański. Wręczuje prezes Stargardu Gdańskiego Janusz Stankowiak. Z kolei złote medale, puchar oraz nagrodę finansową dla weekendu przekazali prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski oraz wójt gminy Stężyca Ireneusz Stencer. Zmieniamy dyscyplinę. Już w najbliższą niedzielę stadion przy ulicy Łąkowej w Redzie ponownie stanie się areną wielkich emocji, sportowej rywalizacji i wielu pięknych wyników. Przed nami czwarty miting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży.
4: Pierwszy nasz miting, który tworzyliśmy, była to impreza wojewódzka. Było tam 300 osób startów. Już w zeszłym roku, gdy był to pierwszy ogólnopolski, bo przerobiliśmy go na ogólnopolski, poszliśmy w większy zasięg, mieliśmy 1000 osób startów w zeszłym roku i impreza w ogóle tu w województwie pomorskim została określona imprezą sezonu stadionowego, najlepszą roku.
3: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM kierownik UKS i Tynkiereda Sebastian Browarczyk. Organizatorzy spodziewają się udziału młodych sportowców, trenerów i rodziców z wielu regionów kraju. Na listach startowych znalazły się kluby z 9 województw, m.in. z Pomorza, Mazowsza, Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, Warmii, Mazur, Śląska czy Lubuskiego. Najliczniej reprezentowane będzie województwo pomorskie. W Redzie wystartują zawodnicy takich klubów jak KS Wejher Wejherowo, UKS Samochodówka Wejherowo, RKS Rumia, KL Gdynia, SKLA Sopot, KS AZS, AWFS Gdańsk, KL Lechia Gdańsk czy LKS Ziemi Puskiej. Nie zabraknie także reprezentantów ośrodków z Kartu, z Kościerzyny, Lemorka, Tczewa, Słupska i Kwizyna. Charakterystycznym elementem meetingu jest odsłonięcie od lewu dłoni reckich sportowców.
4: Będziemy w tym roku odsłaniać dłoń Janki Unieskiej, Mirka żony, zasłużonej też właśnie chodziarki. No też Mirka Unieskiego odlew już jest na tak zwanej naszej Alei Gwiazd. No teraz nadeszła pora, że to będzie Janka Unieska, tak? Zgodnie z Radą Sportu, Komisją Sportu i Miastem ustalaliśmy kto i wybraliśmy właśnie Jankę Unieską.
3: To może, jeżeli pan pamięta, na tej reckiej Mazowieckiej Alei Gwiazd, to już jakie dłonie można tam znaleźć?
4: Martę Jeszkę, Mirka Unieskiego, pani Jóźwiakowska, pani Dąbkowska, no i

0: Teraz będzie Janka Piąta.
1: Początek niedzielnego mitingu o godzinie 10. Mieszkaniec gminy Szemot Nikodem Gendera zajął 9. miejsce podczas Mistrzostw Europy w biegach przeszkodowych w Hiszpanii. Wynik jest tym bardziej imponujący, że młody zawodnik stanął na starcie zaledwie kilka godzin po poważnych problemach zdrowotnych. W noc poprzedzającą zawodnik Nikodem dostał wysokie gorączki przekraczającej 39 stopni. Jeszcze rano jego występ stał pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie jednak zdecydował się wystartować i mimo osłabienia ukończył rywalizację, zaliczając wszystkie przeszkody na trasie. Na mecie zameldował się z kompletem trzech opasek potwierdzających pokonanie wszystkich wymaganych elementów biegu. Dało mu to wysokie 9. miejsce w Europie. Co ciekawe, wielu jego rywali nie zdołało ukończyć wszystkich przeszkód. Do miejsca tuż za podium zabrakło mu 4 minut. Blisko miejsca w czołowej dziesiątce był także drugi reprezentant rodziny Genderów, Tobiasz. Zawodnik również dotarł na stadion z trzema opaskami, jednak podczas serii wymagających przeszkód rozstawionych na piszu stracił ostatnią z nich na ostatniej przeszkodzie i ostatecznie nie został sklasyfikowany. Najmłodsi mieszkańcy Lemorka po raz 39 spotkali się na sportowej rywalizacji. Na Orliku przy Placu Piastowskim odbyły się igrzyska sportowo-zabawowe dzieci przedszkolnych. W wydarzeniu udział wzięły reprezentacje przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych. Na starcie stanęły dzieci w wieku 5-6 lat, które rywalizowały w drużynach składających się z dziewcząt i chłopców. Na uczestników czekało wiele nietypowych konkurencji. Przedszkolaki sprawdzały swoje umiejętności m.in. podczas sadzenia ziemniaków, pokonywania toru przeszkód, wyścigów z piłką do siatkówki, celowania do obręczy czy emocjonującego wyścigu rzędów. Organizatorem 39. Igrzysk sportowo-zabawowych dzieci przedszkolnych było Centrum Sportu i Rekreacji w Lemorku, a wydarzenie poprowadziła Małgorzata Barańska. Bieg po nowe życie po raz kolejny zawita do Gdańska. Już 20 czerwca w centrum miasta odbędzie się jubileuszowa 30. edycja wydarzenia promującego ideę transplantacji i świadomego dawstwa narządów. Uczestnicy spotkają się na trasie prowadzącej z Targu Węgrowego ulicą Długą i Długim Targiem. Rywalizacja odbędzie się w formule 4-osobowych sztafet Nordic Walking. Na starcie pojawią się osoby po przeszczepach, dawcy narządów, lekarze, przedstawiciele świata sportu, kultury, nauki i mediów, a także młodzież miejskich szkół. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Od ponad 15 lat bieg po nowe życie promuje wiedzę na temat transplantacji oraz zachęca do rozmów z bliskimi o decyzjach związanych z dawstwem narządów. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 80 osób po przeszczepieniach z całej Polski. Wśród nich będzie m.in. gdynianka Magdalena Fiedorow, która 3 lata temu przeszła przeszczep wątroby. Jak podkreśla, dzięki transplantacji uzyskała siły i mogła wrócić do aktywnego życia. Start pierwszej sztafety zaplanowano na godzinę 15. Wydarzenie rozpocznie się pół godziny wcześniej na Targu Węglowym. Zakończenie i wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn przewidziano około godziny 17. Duży sukces zawodnika z Łeby. Szymon Sołty zdobył złoty medal i tytuł mistrza Polski podczas 5. Mistrzostw Polski Karate WKF, które odbyły się w Gronowie. W zawodach rywalizowało ponad 500 karateków z całego kraju. Reprezentujący klub karate Shotokan i uczący się w drugim liceum ogólnokształcącym w Lęborku Szymon Sołtys okazał się najlepszy w kategorii kumite U18 do 68 kg. Szymon swoją przygodę z karate rozpoczął 12 lat temu, jeszcze jako przedszkolak. Od początku trenuje pod okiem trenera Piotra Pobłockiego. Mistrzostwa Polskie w Gronowie odbywały się od 5 do 7 czerwca i zgromadziły czołowych zawodników karate WKF z całej Polski. Zmieniamy dyscyplinę. Mieszkaniec Lęborka Grzegorz Kłosiuk rywalizuje w Mistrzostwach Świata Weteranów w tenisie stołowym 2026 w Korei Południowej. W turnieju bierze udział ponad 80 reprezentacji z całego świata. Szczególnie liczna i mocna jest kadra gospodarzy, co podkreśla wysoki poziom rywalizacji. Kłosiuk zdołał wyjść z grupy zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. W singlu dotarł do fazy pucharowej, gdzie po zaciętym meczu przegrał z zawodnikiem z Brazylii 2-3, mimo że prowadzi już 2-1. Przed zawodnikiem z Lemorka kolejne spotkania w grze deblowej. Gdańsk będzie gospodarzem najważniejszych krajowych zawodów w gimnastyce sportowej mężczyzn. W dniach od 19 do 21 czerwca w hali gimnastycznej Leszka Blanika AWFIS odbędą się indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców oraz Puchar Polski Seniorów. Do Trójmiasta przyjadą najlepsi gimnastycy z całego kraju. Zawodnicy rywalizować będą w jednej z najbardziej wymagających i widowiskowych dyscyplin sportowych, walcząc o medale w wieloboju oraz finałach na poszczególnych przyrządach. Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na sobotę o godzinie 11. Bezpośrednio po nim rozpoczną się starty wieloboju. W niedzielę kibice zobaczą finały na poszczególnych przyrządach, które wyłonią najlepszych zawodników w kraju. Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Gimnastyczny oraz AZS AWFIS Gdańsk. Tegoroczne mistrzostwa będą miały również szczególny wymiar historyczny i środowiskowy. W trakcie zawodów zaplanowano m.in. uroczystość nadania imienia Józefa Karniewicza jednej z sal gimnastycznych AWFIS w Gdańsku. Józef Karniewicz był jednym z najwybitniejszych trenerów polskiej gimnastyki. W swojej karierze wychował olimpijczyków i medalistów Mistrzostw Świata oraz Europy, a jego dorobek naukowy i szkoleniowy na stałe wpisał się w historię tej dyscypliny. To właśnie w Gdańsku tworzył jeden z najważniejszych ośrodków gimnastycznych w Polsce. Podczas wydarzenia zaplanowano także obchody 30-lecia Centralnego Ośrodka Szkolenia Gimnastycznego w Gdańsku. Zawody potrwają do niedzieli 21 czerwca.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.